Stop.

0: Bóg? Kto tam?
1: Wasi poradni prowadzący, to znowu my. Witamy, Iwona Barajska, Piotr Jaworski,
2: dzień dobry.
1: Piotr Jachim,
3: dzień dobry.
1: Tomek Florkiewicz, witamy, zapraszamy was na program poranny czwartkowy, a za krótką chwilę posłuchamy pierwszego poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: 15 października w kalendarzu i to jest czwartek, jest szósta. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Będą wnioski do prokuratury po zajściach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Areszt dla podejrzanego o plany zamachu na premiera. Paliwa napędziły inflację, a żywność może dołożyć swoje. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane 3 osoby. Wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że jego resort przyznał ochronę funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa 2 sędziom Trybunału. Wczoraj przed siedzibą Trybunału doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej, z policją. Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. W związku z napięciami wokół Trybunału prezydent odwołał zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii. Jest 2-miesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i ministra obrony. We wtorek Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Ceny we wrześniu rosły szybciej niż przewidywał Główny Urząd Statystyczny. Z ostatecznych danych urzędu wynika, że w zeszłym miesiącu inflacja wyniosła 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. Teraz sytuację łagodzi już powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
3: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet 5 z przodu.
1: Przewiduje ekonomista Marek Rozkrót. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. A dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł i 1 grosz. Oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. To oznacza, że benzyna będzie dziś tańsza, a diesel droższy niż wczoraj.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
4: Remonty drogowe w Legnicy nie odpuszczają. Na ulicy Wjazdowej ekipy wzięły się za 110 metrów drogi. Odcinek od Bankowej do Starostwa Powiatowego jest całkowicie zamknięty. Będzie nowa nawierzchnia i odświeżone chodniki. Prace trwają też na Nowodworskiej oraz na ulicy Granicznej.

0: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Pogoda w Legnicy.
2: Poranek w Legnicy przyniesie niskie temperatury. Obecnie nasze termometry wskazują nie więcej niż 5 stopni. Dopiero po południu na termometrach zobaczymy dwucyfrowe wartości, 15, nawet 16 stopni. Tak wynika z obecnych prognoz synoptyków. Dziś w naszym regionie pojawi się trochę słońca. Na razie synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Ciśnienie jest w normie.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzieci, umyjcie rączki. Będziemy zachęcać do tego po szóstej.
2: Po szóstej też pokażemy wam przez radio, pokażemy, że jeden z porannych prowadzących potrafi ruszać uszami. Zastanowimy się, po co to komu. No Radio Złote Przeboje wita w czwartkowy poranek i gramy na dzień dobry Frediego Merkurego. 4 po szóstej.

0: Do ostatniej nutki wymarzone rąbnięcie poranne. Tak to się możemy budzić. James Brown w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 6:10 na zegarach, 15 dzień października w kalendarzu. Czwartek. I co tam ciekawego mamy dzisiaj?
1: Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Mycia Rąk pod honorowym patronatem Ryśka z Klanu.
0: Dzieci umyjcie rączki.
1: Tak.
0: Ładnie.
1: A dokładnie 21 lat temu w Emilcinie odsłonięto jedyny w kraju pomnik UFO.
2: No proszę. A państwo słuchacze, kochani, od rana wystrzeleni w kosmos, czy jednak przeciąganie ziemskie jest dzisiaj zbyt silne? 22, 4, 4 i 3, 0. Zadzwońcie, dajcie znać, jak się macie. Na dzień dobry w czwartek. Dzwońcie do Radia Złote Przeboje, a my będziemy czarować rzeczywistość. W dzień gorącego lata zagramy. Zaufajcie nam.

0: czy wiecie, że największym hobby Billy'ego Joela, który śpiewa w Radiu Złote Przeboje, poza muzyką oczywiście, jest projektowanie, renowacja i kolekcjonowanie motocykli, czyli jakbyśmy powiedzieli potocznie w Polsce, Billy ma motor i to nie jeden, a my wskakujemy na naszego junaka i ruszamy w nowy dzień, a ten dzień to czwartek.
1: A gdyby ktoś jakoś nie mógł się ruszyć i nie reagował na budzik, to my zagramy za chwilę taki głos, taki wokal, który postawi każdego na nogi. Anastasia, I'm All The Love w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Polecamy się, bądźcie blisko.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
9: Masz tyle sukienek.
8: No, ale wszystkie za duże.
9: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
8: Nie, biorę Hepa Slimin.
9: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
8: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
9: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
8: To co, zakupy?
9: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
10: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
11: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
12: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
14: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
15: A w dodatku można go podać również na noc.
14: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
13: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
16: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
17: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
20: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.

0: dla was też między poniedziałkiem a czwartkiem nic się nie wydarzyło, to może sprawdźmy, czy coś się wydarzyło w czwartkowy poranek o tej wczesnej porze. Czy śpicie, czy nie śpicie? 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, tu Kasia, a ja uważam, że czwartek jest super, bo właśnie jadę na grzyby. Pozdrawiam serdecznie.
2: Pa. No bo Kasia to nie jakiś maślak, znajdzie prawdziwka i po ciemku, prawda?
3: No, o kurka, to jest dopiero wyczyn. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla spóźnionek na poranny apel radia Złote Przeboje, ewentualnie dla tych, którzy właśnie jadą na grzyby i nie mają czasu. Jest minuta po 6:30, radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, a to już to.

0: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
2: Masz tyle sukienek.
1: No, ale wszystkie za duże.
2: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
1: Nie, biorę Hepa Slimin.
2: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
1: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
2: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
1: To co, zakupy?
2: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
3: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
4: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
5: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciwpółpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciwpółpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mamo, źle się czuję.
15: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
16: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
17: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
18: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
17: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Ulica Górnicza w Legnicy poszła do remontu i na razie nie przejedziemy od Gwiezdnej do Galaktycznej. Prace mają potrwać do połowy grudnia. Na razie cierpliwość kierowców będzie wystawiona na próbę, ale po remoncie ma być wygodniej. Lepiej teraz wybrać objazd niż krążyć między ulicami jak zagubiona gwiazda.
19: Radio Złote Przeboje 90 FM.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: A czy wiecie, że jeden z waszych porannych prowadzących potrafi ruszać uszami? Właśnie teraz rusza. Właśnie teraz rusza, tylko się właśnie nie widać, bo pod słuchawkami. Tylko się zastanawiamy, do czego to w życiu jest potrzebne. I dzisiaj, uwaga, dzisiaj będziemy się chwalić właśnie, jakie to bezużyteczne talenty posiadamy.
2: Ja umiem zrobić zakupy za 50 zł. I wrócić z paragonem na 250.
3: Cud. Ja na przykład umiem spać do południa i umiem też gwizdać na palcach.
4: No, brawo. Szacun. Ja umiem strzelać z liścia i grać na trawie oraz na nerwach też umiem. Brawo. A teraz, kochani, kolej na was. Pytanie brzmi, jakie bezużyteczne talenty posiadacie? 22 44 30 albo adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy talent bezużyteczny wyślemy wam złotą kawę porannego programu. 22 44 30
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Adres zameldowania: Wyspy Brytyjskie, zespół Erasure w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry nam wystąpił, 5 minut dokładnie zostało do 7, a my teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: Zameldowanie to jednak nie zawsze miejsce, w którym naprawdę mieszkamy.
0: Serio?
1: Tak jest w Polsce. MSWiA chce przyjrzeć się temu problemowi, czy i kiedy czekają na zmiany. O tym już za chwilę. W wiadomościach o 7 posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
14: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
13: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
16: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: Pieskie życie ma smak!
16: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Reklama.
17: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
18: 15 października jest dzisiaj, to czwartek, mamy punktualnie godzinę 7. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
19: Areszt dla podejrzanych o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu jest decyzja niemieckiego sądu. Adres zamieszkania zamiast zameldowania. Nad taką zmianą zastanawia się MSWiA. Awaria historycznych schodów ruchomych pod Placem Zamkowym w Warszawie. Jest areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tak zdecydował niemiecki sąd, bo w Niemczech mężczyźni zostali ujęci. Trwają czynności związane z przekazaniem ich do Polski. Do pożaru stacji bazowej, kluczowej dla przesyłu internetu do Polski i Ukrainy, doszło 3 tygodnie temu. Według szefa MSWiA podejrzani działali na zlecenie Rosji. Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania. Nad taką zmianą w sprawie danych o miejscu pobytu zastanawia się MSWiA, bo wiele osób nie mieszka pod adresem zameldowania. Rozwiązanie miałoby ograniczyć problemy z doręczaniem korespondencji urzędowej, sądowej czy podatkowej pod nieaktualne adresy. W tej chwili pod naszym PESEL-em widnieje adres zameldowania, a po zmianach ma to być adres zamieszkania.
20: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
19: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Resort podkreśla, że na razie dopiero analizuje efekty takiego rozwiązania. Netflix zamierza zwolnić 1000 osób. Takie decyzje nigdy nie są łatwe i nie podejmujemy ich lekkomyślnie, deklarują prezesi firmy. Zmiany najbardziej dotkną zespoły zajmujące się produktem, technologią, kwestiami prawnymi oraz zasobami ludzkimi. Firma nadal ma najwięcej subskrybentów spośród wszystkich serwisów streamingowych, 325 milionów na całym świecie. Ale jej akcje spadły o 40% w ciągu ostatniego roku. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Placem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasie WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Tuż po ich otwarciu w 1949 roku ludzie jeździli nimi i w górę, i w dół po kilkanaście razy, mówi Krzysztof Mordyński z Muzeum Warszawy.
2: Trzeba było specjalne regulaminy tam dać. Trzeba było upominać ludzi, żeby nie wchodzili boso, żeby nie palili.
19: Zarząd Dróg Miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.
21: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
22: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
23: Sport w 30 sekund.
24: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono aż 46 goli. Najwięcej w Lidze, gdzie Laskę przegrał z Liverpoolem 3-6. 7 goli obejrzeli kibice w Rzymie, gdzie AS Roma jeszcze w 81 minucie prowadziła 3-1, ale przegrała z Realem Madryt 3-4. 6 goli padło w hicie kolejki. Manchester City przegrał z Paris Saint-Germain 2-4. Orlen Wisła Płock pokonała przed własną publicznością Vardar Skopje 33-32. W czwartej kolejce Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Z kolei Industria Kielce drugi raz z rzędu przegrała z Magdeburgiem, tym razem na wyjeździe 27-30.
22: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
21: Złote przeboje w drodze.
25: W Legnicy powoli kształtuje się poranny szczyt komunikacyjny. Teraz więcej samochodów zobaczymy m.in. na ulicy Wrocławskiej. Największe zatory powinny tworzyć się od strony osiedla Piekary oraz zjazdu z autostrady A4 w kierunku centrum. Uważajmy też na ulicy Złotoryjskiej i Chojnowskiej.
21: Pogoda w Legnicy.
25: Z biegiem czasu w Legnicy będzie pojawiać się więcej słońca. Wzrośnie też temperatura. Na razie jednak nasze termometry wskazują nie więcej niż 5 stopni. Po południu temperatura wzrośnie do 16, maksymalnie 17 stopni. Tak twierdzą synoptycy. Deszcz jest na ten moment mało prawdopodobny. Wiatr też nie powinien nam przeszkadzać.
21: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
18: Dzień dobry! Po 7:00 pojawi się moda na maraton, a my powiemy, co nas skłania do tak straszliwych męczarni, tortur i wyrzeczeń.
26: Po 7:00 zdradzimy też niezawodny sposób na okiełznanie czasu, który pędzi, jak nie przymierzając TLK do koluszek. 5 minut po 7:00, gdybyście mieli na 7:00, to właśnie informujemy, że wielkość opóźnienia może ulec zmianie, a my gramy Sunny, Bonnie M w Radiu Złote Przeboje.

0: Migusiem, biegusiem, kochani, szybko, szybko, szybko. W biegu jesteśmy o tej wczesnej porze, no jak zupełnie inaczej, 12 po 7. I biegusiem mamy dla was niesamowite dane na temat biegania właśnie.
1: W ciągu ostatnich 20 lat łączna roczna liczba polskich biegaczy, która ukończyła maraton, wzrosła z około 10 tysięcy do blisko 30 tysięcy osób.
0: Ja nie mogę.
1: To oznacza trzykrotny boom na bieganie amatorskie w kraju.
2: Tak, krótko mówiąc, im droższe paliwo, tym więcej w kraju maratończyków. A teraz coś idealnego do biegu w stronę pracy, w stronę szkoły, gdzie tam się udajecie. Będzie I love you. Będzie grał zespół Milli Vanilli w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. 12 po 7.

0: Ja Tarzan, ty Jane, no po prostu Marki Mora i Tarzan Boy w Radiu Złote Przeboje. Gdybyście występowali w telewizyjnym programie Hitster, tak jak jeden z waszych prowadzących, co nic nie mówi, to powinniście umieścić ten kawałek na osi czasu w 1985 roku. A na czym dokładnie polega ta zabawa?
1: Mamy dwie drużyny, po dwie osoby, po dwie gwiazdy. Puszczamy dany utwór, który muszą te gwiazdy umieścić na swoich osiach czasu. Kto pierwszy umieści 10 utworów, ten przechodzi do finału i gra o pieniądze na cel charytatywny.
2: Proste. Mówiła Ida Nowakowska, prowadząca Hitstera. Więcej o programie w naszych mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku. Zapraszamy. Chumbawamba na osi czasu w 97 roku, Duran Duran w 1985. Oni za chwilę w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
3: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
4: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
9: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
10: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
11: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
10: A co to znaczy CCD?
11: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
11: Od Oleofarm.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Media Expert.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
20: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do

18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.

0: Siedzimy, nic się nie dzieje, siedzimy sobie, latka lecą, im bardziej lecą, tym bardziej się nic nie dzieje się. A teraz wyjaśnimy, w czym rzecz.
1: Dlaczego z wiekiem wydaje nam się, że czas płynie szybciej, a dni się zlewają w całość i uciekają jak sen jakiś złoty?
0: Przyczyną
1: jest rutyna. Dla młodego człowieka wszystko jest nowością, dla dorosłych już prawie nic nas nie zaskakuje.
0: Tak, tak.
1: I w tym jest cały problem. Róbmy sobie niespodzianki. Przygody. Będzie lepiej.
2: Będzie lepiej. Ja na przykład postanowiłem kupić masło bez promocji. 7 zł za kostkę i już czuję, że będę to przeżywał do Sylwestra. Co i wam polecamy. Backstreet Boys teraz, radio Złote Przeboje na dzień dobry, 2 minuty po 7:30. Czwartek budzimy.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
13: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Ulica Orzechowa w Legnicy idzie do remontu. Miasto szuka wykonawcy, który położy nowy asfalt na odcinku 490 metrów między Fiołkową a Tulipanową. Przy okazji wyrównane zostaną studzienki. Oferty można składać do 22 października, aby po remoncie było już z górki.
11: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
12: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: A czy wy wiecie, że jeden z porannych prowadzących to potrafi ruszać uszami? A drugi dziurkami od nosa? Dzisiaj od rana chwalimy się, jakie to totalnie bezużyteczne talenty posiadamy. 22, 4, 4, 3, 0.
2: Ja potrafię zrobić rzeza jednym okiem.
3: Brawo. Potrafię wkurzyć mojego męża, nawet nie będąc obok niego.
4: Umiem językiem dotknąć nosa.
5: Potrafię pisać w odwrotną stronę, lustrzane pismo i potrafię dwoma rękami naraz.
6: Jedną z takich bezużytecznych rzeczy, które ja posiadam, to jest wkurzenie mojej teściowej.
7: Otworzyli się słuchacze, zdecydowanie. To czekamy na kolejnych. Pytanie brzmi, jakie bezużyteczne talenty posiadacie? 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer telefonu, albo mailowo piszcie do nas na poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy, najbardziej szokujący, najśmieszniejszy talent wyślemy wam złotą kawę porannego programu. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat.

0: czujemy się bardzo sympatycznie, wytrąceni z równowagi przez zespół elektryczne gitary, radio Złote Przeboje na dzień dobry w czwartkowy poranek za niespełna 5 minut ósma. Co tam w wiadomościach najbliższych?
1: Syreny alarmowe w kieszeni.
0: O, jeszcze tak.
1: MSWiA zapowiada system, który ma ostrzegać o zagrożeniach przez telefony komórkowe. Jak to wszystko ma działać, o tym w najbliższych wiadomościach o 8:00.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum 2 różnych produktów. Pralka Electrolux o ładowności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Reklama.
18: Jest godzina 8, 15 października w czwartek. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
19: Telefon syreną alarmową. MSWiA zapowiada nowy system ostrzegania. Coraz więcej zachorowań na grypę i COVID. Koniec z przypadkowymi ławkami i słupkami. Kraków doczekał się katalogu miejskich mebli. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
20: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały, alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
19: MSWiA podpisało właśnie z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia systemu. Docelowo ma on służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Ministerstwo Obrony stworzy Dron Legion. Formacja, według zapowiedzi ministra obrony, nie będzie skupiać żołnierzy, a odpowiednio przeszkolonych cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości i będą zapleczem dla wojska. Rośnie liczba zachorowań na grypę i COVID, a zaszczepić się zawsze warto, podkreślają specjaliści. O jesiennej fali chorób wirusowych z profesor Joanną Zajkowską z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku rozmawiał Jakub Medek.
0: Już jest taki delikatny wzrost, natomiast w nadzorze europejskim widać, że już ruszyła grypa. COVID jakby wyprzedził trochę grypy.
21: Widać to u pani na oddziale?
0: Już mamy pierwsze przypadki COVID-u, tylko my hospitalizujemy osoby starsze, obciążone. Większość przypadków jest załatwiana ambulatoryjnie.
19: Na COVID i grypę zaszczepić można się zarówno w przychodniach, jak i aptekach. Skierowania są automatyczne. Receptę na szczepionkę wypisać może również farmaceuta. Kraków doczekał się katalogu miejskich mebli. Dokument zawiera m.in. wzory ławek, stolików oraz słupków drogowych. Ma pomóc w uporządkowaniu przestrzeni i obniżyć koszty, tłumaczy Katarzyna Opałka, ogrodniczka miejska.
22: Mamy nadzieję, że za przykładem innych miast, bo tutaj nie wyważamy drzwi, że absolutnie, że wprowadzanie jakby otwartego katalogu, gdy każdy może wykonać te meble, spowoduje, że te ceny będą bardzo konkurencyjne.
19: Nowe meble mają pojawiać się stopniowo przy kolejnych remontach.
23: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
24: Legnica o 8 rano. Kawa to za mało, przyda się jeszcze cierpliwość. Korki dają się we znaki w okolicach dworca PKP i Placu Słowiańskiego. Wszystko przez pracę przy centrum przesiadkowym. Wolniej pojedziemy także przy węźle Legnica Zachód oraz na Alei Rzeczypospolitej.

0: Pogoda w Legnicy.
1: 6-7 stopni, tyle mniej więcej wskazują obecnie termometry w Legnicy. Według synoptyków dopiero w drugiej połowie dnia na termometrach zobaczymy dwucyfrowe wartości. Ciśnienie pozostaje w normie, wiatr nie ma większego wpływu na temperaturę. Przez większość dnia możemy być świadkami przejaśnień. Deszcz na ten moment jest mało prawdopodobny.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry! Po ósmej w naszym porannym programie wystąpią Amerykanie, najbardziej amerykańscy z amerykańskich.
2: Ach, po ósmej też wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu w zamian za ujawnienie zupełnie niepotrzebnych do niczego talentów, które posiadacie. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. To jest Share Believe, 4 minuty po ósmej. W czwartek mówimy Dzień Dobry.

0: Skąd się wzięli prawdziwi Amerykanie? Na pewno nie z nienacka, a teraz bardziej konkretna wiadomość.
1: Są najnowsze badania DNA rdzennych mieszkańców obu Ameryk.
2: No.
1: I potwierdziło się, że ludzie przybyli do Ameryki przez cieśninę Beringa z północno-wschodniej Azji i z Syberii.
0: O.
1: Ale nie ma pewności kiedy. Tak jakoś między 25 a 14 tysięcy lat temu.
2: No spory rozrzut. Jedno natomiast jest pewne. Żaden z nich nie był pomarańczowy. Dziękujemy bardzo za uwagę. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry, raczej szary poranek. George Michael.

0: Desi Hales w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Wokalistka, która szokowała fryzurą i kreacjami. No to trochę tak jak wasi prowadzący. Koło fiura układa się nam pod czapeczką, a ubrania po ciemku. 16 minut po 8 mamy.
1: A za chwilę u nas dwóch uczesanych, rozśpiewanych dżentelmenów. Jeden Eddie, drugi Marcin. Eddie Grant i Marcin Rozynek. A potem do kogoś z was poleci złota kawa. Nasza poranna w nagrodę za udział w porannej dyskusji. Zostańcie blisko przy Radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
4: W końcu robota nie zając.
5: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
4: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
2: Autopromocja. Reklama.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
11: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
12: A co to znaczy CCD?
11: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
12: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
13: Pewne zwycięstwo.
14: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM. Już za chwilę finał porannej dyskusji. Ktoś z was dostanie w prezencie złotą kawę Radia Złote Przeboje.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Strzelanie z palców, zazowanie jednym okiem, przepowiadanie pogody kolanem albo łokciem. Przez cały dzisiejszy poranek opowiadaliście o swoich zupełnie bezużytecznych talentach i czas na podsumowanie.
2: Ja potrafię ruszać uszami, potrafię ruszać dziurkami od nosa i co najlepsze, potrafię mówić od tyłu.
3: A ja chciałem powiedzieć, że ja mam talent do naprawiania ze starych zegarków i budzików. Zawsze jak naprawię, to zostaje 3-4 części, a one dalej chodzą.
4: Ja mam tak zwaną obustronną lateralizację. Jednocześnie mogę posługiwać się obiema rękami.
5: Moim niewątpliwie wspaniałym talentem jest pakowanie się w kłopoty.
6: Potrafię zdjąć skarpetki stopami bez użycia rąk.
7: Jedno z wątpliwych talentów, które posiadam, to jest granie na lewej pasze.
8: Ja mam przeogromny talent do brudzenia się podczas jedzenia.
9: Złotą kawę porannego programu wręczamy w ramach solidarności słuchaczce, która się brudzi przy jedzeniu, gdyż my to potrafimy się upaprać nawet tartą bułką. A jutro z okazji piątku i nadciągającego weekendu dokończymy zdanie. Raz na imprezie...

0: Kiedykolwiek zastanawialiście się, jak by wyglądała pani jesień, gdyby była człowiekiem, to właśnie tak jak Boy George z Culture Club w polskim wydaniu Red, Green and Blue. Bardzo kolorowa, złota, acz skromna. Culture Club zagrali w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Już za chwilę sprawdzimy poranne korki w drodze do pracy, a potem... A wiecie, gdzie parkuje najlepsze kombi? W Radiu Złote Przeboje parkuje, gdyż to takie kombi, co to nic nie pali, a emituje tylko doskonałe dźwięki. Kombi i nasze rendezvous już za chwilę.
2: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
5: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za 1249 zł. MediaMarkt.
6: Muzyka i głos AI.
7: To

0: kartofli cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A kawa mielona MK Cafe Premium, drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie kawy gratis. Stokrotka.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
6: Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Mamy dobrą wiadomość dla pasażerów w Lubinie. Pętla autobusowa przy ulicy Towima jest już po remoncie i znów działa. Przesiadki mają być łatwiejsze, szybsze i bez akrobacji z torbą w ręku. Są też nowe przystanki i wiata. W planach znajdują się parkingi dla samochodów i rowerów.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Panowcy, tytani pracy, bizneswomeni i biznesmeni. To was na pewno zainteresuje. Być może ci, którzy są na etacie, marzą właśnie o założeniu własnej firmy, a właściciele firmy o przejściu na etat. No mamy ciekawe wyliczenia, posłuchajcie.
1: Jak policzono, w Polsce własną firmę lub gospodarstwo rolne prowadzi niemal 1/4 osób pracujących.
2: No i właśnie pytanie, gdzie lepiej, czy firma, czy na etacie? Ja mogę powiedzieć tak, próbowałem w życiu prowadzić własną firmę, próbowałem pracy na etacie. Z całego serca polecam urodzenie się w zamożnej rodzinie. Beach Boys teraz skokowo zagrają w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 8.09.

0: wiadomo, ten przebój Beach Boysów pochodzi z filmu pod tytułem Cocktail z Tomem Cruise'em. Kto pamięta ten film Cocktail? A teraz będzie coś a propos, jeśli chcielibyście sobie przygotować koktajl Mołotowa, to trzeba przyznać, że ostatnio składniki wyjątkowo drogie. Drogie.
1: Ale zatankowanie samochodu rzeczywiście mimo programu CPN kosztuje coraz więcej.
0: No właśnie, co jest?
1: Jakie są prognozy? Jakie ceny czekają nas w kolejnych dniach? Zapytaliśmy o to ekspertów. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9:00.
2: Autopromocja. Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Masz słabość do dobrych brzmień? 16 i 17 października Cuprum Arena gra z winyla. Giełda winyli i płyt CD. Klasyki, perełki, nowe odkrycia. Wpadnij, poszukaj, posłuchaj i złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum 2 różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: Wiesz? Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram. A schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99. 5 kilo na osobę. Kaufland. Reklama.
17: 15 października, czwartek dzisiaj, jest 9. Iwona Brańska przedstawi teraz wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Rusza proces w sprawie afery Collegium Humanum. Groźby wobec trzech uczennic, 14-latek z gminy Jabłonka w Małopolsce zatrzymany. Mimo programu CPN ceny paliw wysokie, a na horyzoncie kolejne podwyżki. Przed sądem w Warszawie rusza dziś proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, którym prokuratura zarzuca popełnienie łącznie 67 przestępstw. To m.in. korupcja, poświadczenie nieprawdy i pranie brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych są politycy, wykładowcy i byli komendanci Straży Pożarnej, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Sprawa dotyczy wystawiania za łapówki fałszywych dyplomów ukończenia studiów, w tym szybkich kursów MBA, które często wykorzystywano do awansu w spółkach Skarbu Państwa. Małopolska policja zatrzymała 14-latka, który miał grozić śmiercią trzem koleżankom i zapowiadać, że zrealizuje groźby następnego dnia w szkole. To mieszkaniec gminy Jabłonka. Zaniepokojeni rodzice dziewcząt powiadomili o groźbach dyrekcję szkoły, która przekazała sprawę policji. Chłopak został przewieziony do policyjnej izby dziecka w Krakowie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Po ostatnich aktach przemocy w szkołach policjanci dokonali ponad 160 tysięcy kontroli placówek w całej Polsce i w sumie zatrzymali 187 osób. Po atakach nożowników lubelski ratusz chce przywrócić projekt Strażnik Miejski w każdej szkole. Funkcjonariusze mieliby patrolować i kontrolować szkoły i ich okolice jak dzielnicowi, mówi Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina do spraw oświaty.
18: Pilnuje też porządku na parkingu, pilnuje bezpieczeństwa drogowego wokół szkoły. No, spełnia też rolę takiego dzielnicowego. Przychodzą mieszkańcy poskarżyć się na różne bolączki związane z bezpieczeństwem, które im przeszkadzają w ich dzielnicy.
1: Początkowo funkcjonariusze mieliby stacjonować w największych dzielnicach, z czasem w całym mieście. Benzyna z siódemką z przodu, diesel z ósemką, to już niemal standard. Ceny paliw mimo programu CPN, choć już nie rekordowe, wciąż są wysokie i rosną.
19: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy. No i wie pan, staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
1: Mówią kierowcy. Według ekspertów gwałtownych obniżek w najbliższym czasie nie będzie. Będą natomiast podwyżki. A dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
2: Sport 30 sekund.
20: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy. Obie u siebie, ale z przeciwnikami skrajnie różnymi. Lech Poznań podejmie Bayer Leverkusen, który jest jednym z faworytów rozgrywek. Z kolei Jagiellonia Białystok zagra z najsłabszym rywalem na swojej drodze, Araratem Armenia. Mecz Lecha o 18.45, a Jagiellonii o 21.00. Vinicius Junior nie zagra w El Clasico z Barceloną. Gracz Realu Madryt został zawieszony na 4 mecze za pociągnięcie rywala za włosy. Maja Chwanińska walczy o ćwierćfinał turnieju w Wuhan. Jej rywalką jest rozstawiona z dziesiątką Amerykanka Iwa Jowicz. Jej rodaczka Ashlyn Kruger będzie dziś rywalką Igi Świątek. Ten mecz o 13.00.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
2: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Najwięcej chmur dzisiaj we wschodniej Polsce, tutaj też może padać deszcz, w pozostałych regionach znacznie pogodniej. Na termometrach od 11 stopni w Białymstoku, 13 w Warszawie i w Krakowie, 14 we Wrocławiu i w Poznaniu, do 15 w Szczecinie. Jutro odrobinę cieplej i pogodniej.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Dzień dobry. No podobno nic tak nie psuje piątku, jak informacja, że dzisiaj dopiero czwartek. Ale już jutro, kochani, marzenia i rzeczywistość nareszcie się ze sobą zejdą.
0: A oczekiwanie wypełnimy wam najlepszymi złotymi przebojami z lat 80. i 90. 4 minuty po godzinie 9 gramy OMD, a po 9 jeszcze zaprosimy was na spotkanie z dziewczyną szamana. Bądźcie w zasięgu.

0: Złote przeboje wystąpił zespół o bardzo jesiennej nazwie The Cardigans, czyli kardigany, i chcieliśmy tutaj przypomnieć młodzieży, że to są te kardigany, to takie sweterki przyjemne, bez kołnierza, zapinane na guziki i chroniące tak zwane szczyty przed przewianiem, noszone latami przez naszych dziadków.
1: Tak, i kiedyś były tak bardzo modnie oversize'owe, ale z wiekiem nadmiar materiału się stopniowo wypełniał, zwłaszcza w okolicach brzucha.
0: Niestety.
1: Kardigan jest nieodzowny, tu musimy jeszcze powiedzieć, kiedy przed świętami wynosi się na balkon Bee Gees, żeby skruszał na mrozie. A żeby nam się wszystko zgadzało, to teraz Bee Gees w Radio Złote Przeboje na dzień dobry. More Than a Woman jest 12 po 9.

0: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
1: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
0: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
14: Reklama.
15: Yeah. Let me see you dance, man.

0: only song you will hear is the
1: Lava, Lava, Lava, no? Fantastic Bombastic, to był Shaggy, tak? Wampia, Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. A pamiętacie, no, który to już tydzień? W pierwszy weekend października wystartował nowy telewizyjny program Hitster z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. Ale oprócz wielkich gwiazd, jak ten wspomniany prowadzący, ciągle to podkreślamy, występują też inne znane gwiazdy.
2: Ojej, wiele, wiele gwiazd. Te gwiazdy rozwiązują muzyczne zagadki i wspominają ukochane piosenki sprzed lat. W najbliższy weekend, uwaga, w Hitsterze pojawią się m.in. Cezary Trybański, nasz człowiek w NBA-u, pamiętacie? Sebastian Karpiel-Bułecka, czy Justyna Steczkowska?
1: No to droga nasza Justyno, powiedz nam, jak tam wrażenia z gry w Hitstera?
3: To jest taka fajna, emocjonalna trochę zabawa, tylko że ja doskonale znam tę grę, bo przyniósł ją do domu mój syn Leon i to mnie namówił do udziału w tym programie. Ja powiedziałam, Leon, ja nie chcę, dlatego że ja zawsze w tą grę przegrywam w domu, naprawdę zawsze. A on zawsze wygrywa, albo Staś. Mnie się nigdy w domu nie udało wygrać, więc mówię, że nie chcę, a on mówi, ale mama, będziesz ze mną w drużynie, więc ci pomogę.
2: O. Jak z muzycznymi zagadkami ostatecznie poradziła sobie Justyna Steczkowska? Przekonacie się w najbliższy weekend, czy wygrała, czy przegrała?
1: No, nieważne. Ważne, że z ekranu telewizora będzie wam machał wasz dobry znajomy, jeden z prowadzących poranny program w Radiu Złote Przeboje. Polecam też Facebooka i Instagram Radia Złote Przeboje. Tam więcej materiałów z zakulis Hitstera. No to zaglądajcie ciekawie, a my gramy Vaya con Dios.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Eura JD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.

0: Shakin Stevens, zwany też skaczącym Stefanem w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No w czwartek skakanie grozi kontuzjami, w piątek jakoś da się wytrzymać. No to czekamy do tego piątku, który obudzimy razem. Za dzisiaj dziękujemy.
1: My już rozgrzewamy nasze stawy, nasze przeprosty właśnie na piątek, właśnie na weekend. Wasi poranni prowadzący was pozdrawiają i machają do was. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jaki,
0: bardzo.
1: Tomek Forkiewicz, dziękujemy. A przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
2: Która rozgrzewkę przedpołudniową będzie kontynuować i tak przejdziemy sobie wspaniale, mam nadzieję, z największymi przebojami lat 80. i 90. przez całe przedpołudnie, kawałeczek popołudnia czwartkowego. Teraz Kim Wilde w Radiu Złote Przeboje.

0: 16 i to był wielki przebój 97 roku, a to jest Radio Złote Przeboje. Za 5 minut będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w naszym mieście i naszej okolicy. Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Pralka Electrolux o ładowności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Ciao Bella Italia, a raczej Ciao Domar. Od 15 do 24 października zapraszamy na tydzień włoskich promocji. Włoski design i super ceny na wybrane produkty. Sprawdź naszą ofertę. Szukaj salonów z naklejką Bella Italia. Przyjdź, poczuj, dotknij i zakochaj się we włoskim designie. Wrocław, Braniborska 14. Szczegóły na domar.pl. Galeria wnętrz Domar. Mój dom. To ja.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Reklama.
5: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Wiadomości z Legnicy.
7: Kamil Bekier. Wywóz śmieci w Legnicy może kosztować więcej niż planowano. W przetargu wpłynęła tylko jedna oferta od legnickiego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Więcej o tym Natalia Dobrowolska.
8: Spółka chce za usługę ponad 25 milionów złotych. Miasto miało na ten cel nieco ponad 23 miliony. Różnica? Prawie 1 717 000 złotych. Na razie nie wiadomo, czy miasto dołoży brakującą kwotę, czy poszuka innego rozwiązania.
7: Nowa umowa ma obowiązywać od grudnia przez rok. Teraz ważna wiadomość dla osób z ulicy Kosowickiej w Legnicy. Jutro krany mogą na chwilę wyschnąć, a na drodze pojawią się utrudnienia. Legnickie wodociągi zaplanowały prace naprawcze od 8 do 14. Możliwe są też przebarwienia wody. Na koniec odwiedzamy jeszcze 7 Liceum Ogólnokształcące. Legnicka placówka ma bowiem nowego patrona. Został nim generał Janusz Brochwicz-Lewiński, pseudonim Gryf. To bohater Powstania Warszawskiego. Jego historia jest lekcją odwagi, honoru i wytrwałości.
6: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
7: Wkrótce w Legnicy ma pojawić się więcej chmur. Synoptycy jednak nie wykluczają, że pozostanie z nami też słońce. Temperatura wzrasta, nasze termometry wskazują od 9 do 10 stopni. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie nawet 17 stopni Celsjusza. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Wiatr na ten moment nam nie przeszkadza, deszcz jest mało prawdopodobny.
6: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
5: Żeby czwartkowe przedpołudnie rozkręcić od razu bardzo rytmicznie, no to nie ma wątpliwości. Snap i Ready Miss a Dancer z roku 92 na nasze powitanie już teraz.
9: Radio Złote Przeboje.
5: Gosia Kościelniak, zapraszam. Dzień dobry.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, mamy dla Was w naszym cyklu piękne fioletowe parasole Radia Złote Przeboje. Można zerknąć i zobaczyć, czy Wam się podobają. Na przykład na naszym Instagramie czy Facebooku, gdy sobie z nimi chodzę po zaliścionej, o tak powiem, zaliścionej ulicy. Za najciekawsze zgłoszenie w naszej zabawie Robota nie zając właśnie taki parasol. Nie wiem jak wy, ale mnie udało się niestety zgubić już wiele parasoli w życiu. A myśl moja podążyła właśnie za tym i pomyślałam sobie, co też ciekawego udało się znaleźć. No a było tego trochę w moim życiu i myślę, że moglibyśmy porozmawiać dzisiaj w przerwie pracy właśnie o tym, co i czy znaleźliście w życiu coś ciekawego kiedyś, gdzie. I jakie były potem tego losy? 2244 i 30, można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. Czy znaleźliście coś ciekawego kiedyś gdzie i co się z tym potem stało? No, to będzie dopiero ciekawe. Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
3: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.

0: Na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Regulamin na www.grzegrzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Masz słabość do dobrych brzmień? 16 i 17 października Cuprum Arena gra z winyla. Giełda winyli i płyt CD. Klasyki, perełki, nowe odkrycia. Wpadnij, poszukaj, posłuchaj i złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 15,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Zapraszam do lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
9: Z lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
8: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.

Radio Złote Przeboje, a czy wiecie, że producent i współzałożyciel zespołu Ochuan, ten zespół przed nami, to jest prywatnie ojciec twórcy legendarnego elektronicznego duetu Daft Punk. Tak, tak. Ochuan to jest francuski duet z ery disco. No i w tym zespole dość często zmieniały się wokalistki. No to z powodu, oględnie mówiąc, jakby tak delikatnie powiedzieć, trudnego charakteru założyciela tego duetu. No bo pierwotną wokalistką była Annette Eltis, potem z kolei śpiewała kuzynka założyciela duetu Tamara, no a potem jeszcze była wokalistka o imieniu Christine. Tekst piosenki, która przed nami, czyli Hands up, baby, hands up, podnieś ręce do góry, nawiązuje do napadu rabunkowego, w którym napastnik żąda od ofiary oddania nie pieniędzy, tylko serca. No to, jeśli jesteśmy gotowi, to ręce do góry.

0: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Z aplikacją. Ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram. Przy zakupach za minimum 25 zł. A ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 4,99 za kilogram.
6: Stokrotka.
8: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
9: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Witasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
12: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
11: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: Ciao Bella Italia, a raczej Ciao Domar. Od 15 do 24 października zapraszamy na tydzień włoskich promocji. Włoski design i super ceny na wybrane produkty. Sprawdź naszą ofertę. Szukaj salonów z naklejką Bella Italia. Przyjdź, poczuj, dotknij i zakochaj się we włoskim designie. Wrocław, Braniborska 14. Szczegóły na domar.pl. Galeria wnętrz Domar. Mój dom. To ja.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.

dzisiaj w przerwie w pracy ewentualnej. Piszecie albo dzwonicie w naszym cyklu Robota nie zając w sprawie znalezionych rzeczy. W wielu zawodach znajdujemy w pracy ciekawe przedmioty zostawione przez petentów, klientów, pacjentów. Maciej napisał do nas tak. Jestem kierownikiem pociągu. W mojej pracy udało mi się już znaleźć w pociągu zostawione przez pasażerów różne ciekawe rzeczy. Nie zapomnę kontrabasu. Ze jakiś czas ktoś zostawił między siedzeniami ekspres do kawy, ale najbardziej śmialiśmy się ze znalezionego ślubnego garnituru. Pomysłom na to, dlaczego ktoś go zostawił, nie było końca. Pozdrawiam Maciej, wyobrażam sobie, ciekawe, czy pan młody się z tego, że zgubił garnitur, bardziej ucieszył, czy bardziej się tym zmartwił. Czy znaleźliście coś ciekawego kiedyś w pracy lub poza nią i cóż to było? Nasz telefon 22 4 4 3 0 i adres robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawsze zgłoszenie prześlę nasz piękny fioletowy parasol Radia Złote Przeboje, tylko aby go nigdzie nie zostawić. 22 4 4 3 0.

0: Country i Robert i Andrzej Piaseczny i Niecierpliwi. My niecierpliwie czekamy na najnowsze wiadomości z naszego miasta i okolicy, bo już za 5 minut będzie 11, a dokładnie o 11 owe wiadomości, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
15: Reklama.
16: Wiadomości z Legnicy.
17: Kamil Bakier. Ekrany dźwiękochłonne przy Sienkiewicza mogą się zazielenić. Pomysł, by obsadzić je pnączami, na przykład bluszczem, przedstawił w mediach społecznościowych prezydent Maciej Kopaj.
18: Zasłonimy te wszystkie brzydkie napisy, no i to już trochę dość pożółkłą pleksji, także pytanie, co o tym myślicie? Pytanie przede wszystkim do mieszkańców osiedla.
17: Zanim jednak ruszą zielone zmiany, trzeba skonsultować pomysł z ogrodnikiem i sprawdzić, które rośliny najlepiej się sprawdzą. Zmian spodziewajmy się też na Żabim Dołku. Miasto rozpoczęło procedurę dotyczącą rewitalizacji tego fragmentu parku miejskiego przy Alei Orła Białego. Na razie to etap formalności, ale właśnie teraz można zgłosić swoje pomysły, zanim zapadną decyzje dotyczące przyszłości tego miejsca. Warto też zadbać o naszą przyszłość. Legnica zaprasza na bezpłatne badania w kierunku Czerniaka. Rejestracja rusza jutro między 8 a 14 pod numerem 788 800 249. Same badania zaplanowano na 22 listopada. Pada.
16: Radio Złote Przeboje.
19: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
16: Pogoda w Legnicy.
17: Czwartek w Legnicy będzie dosyć przyjemny, jeśli chodzi o warunki pogodowe. Nasze termometry w drugiej połowie dnia wskażą od 16 do 17 stopni. Spodziewajmy się również przejaśnień. Wiatr raczej nie będzie nam przeszkadzać, ciśnienie pozostanie w normie, a deszcz to mało realistyczny plan. Według synoptyków dziś w regionie będzie sucho.
16: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
19: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
20: Dwie minuty po godzinie 11. Zaczynamy kolejną godzinę przedpołudnia czwartkowego. Gosia Kościelniak, zapraszam. Nie ma litości, no mercy. Tak zaczniemy tę godzinę. Rok 96 w Radiu Złote Przyboje.

I często się zastanawiam, jak zareagowała Madonna, gdy dowiedziała się, że jeden z gatunków niesporczaka został nazwany na jej cześć Echiniscus Madonnae, aby uhonorować jej wkład w kulturę i sztukę jako jednej z najbardziej znaczących artystek naszych czasów. Ten gatunek niesporczaka został odkryty, opisany w 2006 roku przez polskich zoologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie próbek mchu zebranych Peru. Naukowcy w oficjalnym uzasadnieniu w czasopiśmie naukowym napisali tak: z wielką przyjemnością dedykujemy ten gatunek niesporczaka jednej z najbardziej znaczących artystek naszych czasów, Madonnie Louise Veronique Ricci. Pamiętacie, jak wygląda niesporczak? Jak taki mały worek od odkurzacza. A w Radiu Złote Przeboje Robert Gawliński.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: Dzisiaj, jeśli macie przerwę w pracy, piszecie albo dzwonicie, nasz cykl Robota nie zając trwa. Dzisiaj sobie rozmawiamy o znalezionych rzeczach w pracy. W wielu zawodach znajdujemy tamże ciekawe pozostawione rzeczy i Monika do nas napisała adres robota@złoteprzeboje.pl. Że w jej urzędzie pozostawione klucze, telefony czy portfele to jest norma, ale nie zapomni, jak raz znalazła zostawioną wędkę, a tydzień później, nie, to jest akurat piękne, spadochron. To było coś, co wyrwało ją i koleżanki z rutyny, ale także dzwonicie.
1: Co najcenniejszego znalazłem w pracy, to była moja kochana żona, z którą jestem już 28 lat. Ona przyszła pracować jako sprzedawczyni, a ja byłem wtedy cukiernikiem w cukierni. Do dzisiaj jesteśmy razem. Dzięki.
0: Co ciekawego znalazłem w pracy? No to bardzo ładne podejście. Nasz telefon 22 44 30, adres robota@złoteprzeboje.pl, a za najciekawsze zgłoszenie prześlę nasz piękny fioletowy parasol Radio Złote Przeboje. Do godziny 12 sobie gawędzimy. Na razie jest 11:28. No to trochę rock'n'rolla w Radio Złote Przeboje.

0: jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
2: Noż do 100.
3: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca. Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pan zalecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media.

Niby tak, ten zespół nazywał się Rescue Shelter Boys. No właśnie, no bo w kwietniu 2009 roku Europejski Oddział Organizacji, tak w tłumaczeniu Ludzie dla Etycznego Traktowania Zwierząt, poprosił brytyjski duet Pet Shop Boys o zmianę nazwy zespołu na Rescue Shelter Boys. Czyli zamiast w tłumaczeniu chłopców ze sklepu ze zwierzętami, mogliby się nazywać chłopcy ze schroniska dla zwierząt. I organizacja chciała oczywiście szlachetnie w ten sposób nagłośnić problem złych warunków w hodowlach, zachęcić do adopcji ze schronisk zamiast kupowania zwierząt w sklepach. Muzycy grzecznie odmówili zmiany nazwy, ale opublikowali w całości list na swojej oficjalnej stronie internetowej.

0: Lucrysia McNeil śpiewała w Radiu Złote Przeboje na pożegnanie tego przedpołudnia czwartkowego, bo już za 5 minut będzie 12, a o 12 najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: Zbliża się czwartkowe południe, zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Wiadomości z Legnicy.
10: Kamil Bakier. Bezpieczeństwo w szkołach pod lupą. Po ostatnich incydentach na Mazowszu Legnica sprawdza, jak lepiej chronić uczniów. Temat pod lupę wzięła też Natalia Dobrowolska.
11: Spółka chce za usługę ponad 25 milionów złotych. Miasto miało na ten cel nieco ponad 23 miliony. Różnica? Prawie 1 717 000 złotych. Na razie nie wiadomo, czy miasto dołoży brakującą kwotę, czy poszuka innego rozwiązania.
10: Na razie szkoły są zamykane dla osób z zewnątrz. Także rodziców. O bezpieczeństwo z lepszą skutecznością zadbają też strażacy z Bolkowa. Udało im się pozyskać 218 tysięcy złotych na zakup nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. To efekty współpracy gminy i ochotniczej jednostki ratowniczo-gaśniczej w Bolkowie. Nowy pojazd wzmocni aż 3 lokalne jednostki. Na koniec sport. Jest nowy trener siódemki Mieć Legnica. Tomasza Górecznego zastąpi Jarosław Hipner. Debiut już w sobotę w meczu z Padwą Zamość.
1: Radio Złote Przeboje.
12: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Pogoda w Legnicy.
10: Czwartek w Legnicy będzie dosyć przyjemny, jeśli chodzi o warunki pogodowe. Chłodny jesienny podmuch raczej nam nie grozi. Termometry w drugiej połowie dnia wskażą nawet 17 stopni, a wiatr pozostanie umiarkowany. Czasami będzie też prawie nieodczuwalny. Przynajmniej według obecnych prognoz synoptyków. Deszcz nie pojawi się w naszym regionie, wręcz przeciwnie. Spodziewajmy się chwil ze słońcem.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
12: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Popołudnie czwartkowe rozpościera się właśnie przed nami i mam nadzieję, że zostaniecie z Radiem Złote Przeboje. Mamy dla was największe przeboje lat 80. i 90. No i...
13: Radio Złote Przeboje!
9: Zakończymy też naszą dzisiejszą rozmowę, pogawędkę z cyklu Robota nie zając, a dzisiaj rozmawiamy o tym, co ciekawego udało wam się znaleźć w pracy. No, przeróżne, ciekawe, nie tylko rzeczy. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz doktora Albana.

Kookaburra Sits in the Old Gum Tree. Ten utwór został napisany w 1934 roku przez nauczycielkę Marian Sinclair na konkurs dla harcerek. Prawa autorskie do tej melodii wykupiło później pewne wydawnictwo muzyczne. I ten ikoniczny motyw fletu w wielkim przeboju zespołu Men at Work przed chwilą w Radiu Złote Przeboje, to się okazało się, że to plagiat, bo właśnie wykorzystuje dwa takty tej popularnej australijskiej dziecięcej piosenki Kookaburra. Muzycy zespołu Men at Work tłumaczyli, że wplecenie tych dosłownie kilku nut przez flecistę było całkowicie nieświadomym żartem, takim muzycznym przypadkiem, na który nikt wcześniej nie zwracał uwagi i przez wiele lat też nikt tego nie zauważył. Ale sędzia australijskiego sądu federalnego uznał, że przebój Down Under narusza prawa autorskie, ponieważ bezprawnie kopiuje znaczącą część tamtej piosenki i nakazał wypłatę 5% tantiem wstecz od 2002 roku i również z przyszłych zysków. Kookaburra!

0: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer, moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
14: taniej masz. Masz słabość do dobrych brzmień? 16 i 17 października Kuprum Arena gra z winyla. Giełda winyli i płyt CD. Klasyki, perełki, nowe odkrycia. Wpadnij, poszukaj, posłuchaj i złap swój rytm. Kuprum Arena. Zapraszamy.
15: Janie, skarpeta na pieniądze.
16: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
16: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
17: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.

Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.

0: Robota nie zając.
1: Dziś pisaliście i dzwoniliście w sprawie ciekawych rzeczy, które znaleźliście w swojej pracy. W pociągu, przypominam, znalazł się kontrabas i garnitur, w urzędzie wędka i spadochron, a na deser mamy mail od Magdy, która napisała tak. Cześć. Pracując w kinie, po seansie, na sali wynajętej przez szkołę, na którym to seansie były młodsze dzieci, znalazłam cegłę. Dziecko maksymalnie 10 lat przyniosło wielką, budowlaną cegłę. Aż nieprawdopodobne. No Magdo, to rzeczywiście jest ciekawa sprawa i pewnie dzieciak był niepocieszony, że cegłę, czyli swój skarb, zostawił i nie dotachał jej do domu. Przesyłam ci parasolkę Radia Złote Przeboje w kolorze rozweselającym jesienne dni. Dziękuję wam i pamiętajmy.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz, co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
8: A flat white?
7: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
14: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.

Teraz gitara, ale na początku i w środku ten fantastyczny, ta fantastyczna melodia zagrana na saksofonie Baker Street, ten riff saksofonowy grany przez Rafaela Ravenscrofta. Istnieją też kontrowersje dotyczące autorstwa tego riffu. Jerry twierdzi, że to on wymyślił linię melodyczną i zaśpiewał ją saksofoniście, podczas gdy saksofonista sugerował, że on wymyślił właśnie tę melodię. I podobno, taka plotka, ale ciekawa, że jedynie 27 funtów za swoją saksofonową partię otrzymał. Czek, który dostał, okazał się być bez pokrycia, więc muzyk oprawił ten bezużyteczny

0: Fantastyczny kultowy oddział zamknięty i przebój z 1982 roku. Za 5 minut będzie godzina 13. Posłuchajmy tym razem w wiadomościach, tylko sprawdzonych wiadomościach radia Złote Przeboje, co dzieje się w Polsce i na świecie.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
10: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Reklama.
17: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
18: Zwłoki w garażu w Żyrardowie. Jest tymczasowy areszt dla podejrzanego. Ruszył proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Paliwa będą jutro tańsze. Znamy ceny maksymalne. Dorota Wertycka. Zwłoki 75-letniego mężczyzny w garażu w Żyrardowie. Zatrzymany w tej sprawie został już 77-letni mężczyzna i aresztowany na 3 miesiące. Policję zawiadomił syn 75-latka. Starszy o 2 lata mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa. Grozi mu nie mniej niż 10 lat więzienia lub dożywocie. 600 stron aktu oskarżenia i 29 oskarżonych. W Warszawie rozpoczął się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Uczelnia wystawiała fałszywe dyplomy, w tym te dotyczące studiów MBA, dające dostęp do wysokich posad w spółkach Skarbu Państwa. Na ławie oskarżonych zasiada m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który pojawił się dziś w warszawskim sądzie okręgowym.
16: Nie czuję się winny i cieszę się, że będziemy mogli to w końcu wyjaśnić. Sprawa będzie miała charakter jawny, na szczęście, także będzie można o tym wszystkim usłyszeć.
18: Prokuratura zarzuca Jackowi Sutrykowi korupcję i oszustwo. Znamy już maksymalne ceny paliw na jutro. Będą niższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 95 groszy, a litr diesla maksymalnie 8 zł i 3 grosze. Utrudnienia na A2 między węzłami Poznań-Komorniki, Poznań-Krzesiny na jezdni w kierunku Warszawy. To po wypadku, podczas którego człowiek upadł z wiaduktu na jezdnię. Do wypadku doszło na 165 km trasy. W życie wszedł zakaz spożywania alkoholu na dworcach kolejowych Deutsche Bahn w Niemczech, poza restauracjami. To ponad 5,5 tysiąca dworców w Niemczech, zdecydowana większość tych największych. Część mniejszych stacji należy m.in. do samorządów i właścicieli prywatnych. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Wuhan. Pokonała Amerykankę Iwę Jović 6-4, 6-1, a teraz z Amerykanką Ashlyn Kruger gra Iga Świątek.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: W centrum, na Lubelszczyźnie i w Rzeszowie może mocniej dzisiaj padać. I w Białymstoku jeszcze i Suwałkach, a poza tym pochmurno, ale z przejaśnieniami. I od 11 stopni na wschodzie przez 13 maksymalnie w centrum, aż do 14-15 stopni na zachodzie. Kolejna godzina popołudnia czwartkowego. Rozpoczynamy ją. Dzień dobry. Witam wszystkich, którzy dołączyli do Radia Złote Przeboje, a także ściskam tych, którzy już są z nami od jakiegoś czasu dzisiaj. Gosia Kościelniak, a teraz Belinda.

to jeden z najbardziej strzeżonych sekretów i na pewno będzie jednym z największych przebojów roku. Tak było w 2002 roku. Dość nietypowy duet, bo Sting i Craig David. Sting zgodził się jednak zaśpiewać wspólnie z Craigiem, ponieważ był jego fanem. A mówimy o utworze Rise and Fall, który przed nami w Radiu Złote Przeboje. Został stworzony bezpośrednio na charakterystycznym motywie gitarowym z kultowego przeboju Stinga Shape of My Heart. Craig David napisał tekst opowiadający o trudach kariery, no i ciemnych stronach sławy, a następnie wysłał go z prośbą do Stinga o akceptację użycia motywu gitary, ale Stingowi tak się spodobała ta nowa wersja, że nie tylko pozwolił na wykorzystanie tego motywu ze swojego przeboju, ale też osobiście dołączył do Craiga Davida w studiu i zaśpiewał.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
7: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
8: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer. Moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda.
19: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
20: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

zaczęło się od grupy wielbicieli z Brighton, którzy w 2013 roku chcieli po prostu złożyć hołd ukochanej piosenkarce Kate Bush i jednocześnie pobić rekord liczby ludzi przebranych za nią właśnie w jednym miejscu. Wydarzenie tańca, tak jak Kate Bush, ubrania się tak jak ona, cieszyło się wielką popularnością i od tamtego czasu odbywa się co roku w różnych miejscach globu pod nazwą Najbardziej Wichrowe Wzgórze. No i przyciąga coraz więcej fanów. Ten taniec nawiązuje oczywiście do kultowego teledysku Kate Bush, który nam znany jest w dwóch wersjach, w białej i czerwonej sukience, bo czerwona wersja jest wersją ocenzurowaną, powstałą na rynki wschodnie, bo producenci uznali, że taniec artystki w pierwotnej wersji jest zbyt wyzywający. Radio Złote Przyboje.

0: Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Ciao Bella Italia, a raczej Ciao Domar. Od 15 do 24 października zapraszamy na tydzień włoskich promocji. Włoski design i super ceny na wybrane produkty. Sprawdź naszą ofertę. Szukaj salonów z naklejką Bella Italia. Przyjdź, poczuj, dotknij i zakochaj się we włoskim designie. Wrocław, Braniborska 14. Szczegóły na domar.pl. Galeria wnętrz Domar. Mój dom. To ja.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

0: work hard for the money. To oczywiście Dana Summer i Radio Złote Przeboje. Na chwilę przed godziną 15. O 15 wiadomości.
1: No i o pieniądzach też trochę będzie droższe. Ma być ogrzewanie tej zimy, co konkretnie podrożeje, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
7: Reklama.
8: Mamy czwartek, jest 15 października. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
9: Prokuratura chce uchylić immunitet Daniela Obajtka. Ogrzewanie domu w tej zimy nie będzie tanie. Łódzkie zoo ma nową mieszkankę. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o podejrzenie celowego zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku. Więcej o tym Szymon Kępka.
10: Według śledczych Obajtek miał polecić pracownikom Orlenu, by w pierwszej połowie października 2023 roku litr paliwa kosztował maksymalnie 5,99 zł. Miał też osobiście pilnować utrzymania tych cen mimo narastających problemów w tym czasie, czyli w październiku 2023 roku na ponad 600 stacjach zabrakło paliwa albo kierowcy mogli zobaczyć kartki na dystrybutorach informujące o awarii. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 5 menadżerów Orlenu, a Danielowi Obajtkowi za czyny objęte wnioskiem grozi nawet do 25 lat więzienia.
9: Starosta Sanocki chce mediacji w sporze związkowców z dyrektorką miejscowego szpitala. Protest głodowy trwa tu 8 dzień. Związkowcy chcą iść do prokuratury i do sądu. Chodzi o pieniądze, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
11: O niewypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nieodprowadzone składki.
9: Związkowcy dodają, że załoga szpitala od kilku miesięcy dostaje 70% wypłaty. Zima mocno uderzy po kieszeni właścicieli domów. Ogrzewanie będzie droższe. Cena peletu wzrosła o połowę i są braki w dostawach.
12: Ja mieszkam pod Warszawą na wsi, to więc grzeję sam. Ekologiczne, węgiel, drzewo. Drzewo też o połowę też jest drogie.
9: Wzrosły też ceny węgla. W miarę stabilnie wygląda cena gazu. Ponad 150 kg odpadów żywności powstaje w Polsce co sekundę i ponad połowa z nich pochodzi z naszych domów. Wynika z danych Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. A jutro przypada Światowy Dzień Żywności. Ma 19 lat i urodziła się w Niemczech. Teraz będzie nową lokatorką zoo w Łodzi. To samica słonia indyjskiego. Dołączyła do dwóch samców, mówi ich opiekun Ireneusz Dąbrowski.
13: Na samym początku panowie nie zorientowali się, że jest nowy lokator, czy lokatorka. Co nas bardzo zdziwiło. Dopiero następnego dnia młodszy słoń z naszych samców sobie uświadomił, że coś jest nie tak.
9: Łódzkie Orientarium ma nadzieję, że właśnie tu przyjdzie na świat kolejny słoń indyjski. Byłby to pierwszy taki przypadek w Polsce od prawie 90 lat.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Co jest grane w Legnicy?
14: Kamil Bakier. Legnica kryje historię, obok których przechodzimy na co dzień, nawet o tym nie wiedząc. W Muzeum Miedzi dziś o 16:00 odbędzie się spacer historyczny po dzielnicy Fabryczna. To okazja, by poznać lokalne ciekawostki i spojrzeć na dobrze znane miejsca z zupełnie innej perspektywy. Jak z opuszczonej przestrzeni zrobić miejsce pełne sztuki i kreatywności? O tym opowie godzinę później artystka Karolina Maliszewska. Spotkanie rozpocznie się o 17:00 w Galerii Ring. Będzie o tworzeniu własnymi siłami oraz artystycznej niezależności. A już jutro Legnicka Biblioteka Publiczna zaprasza na Noc Bibliotek. O 18:00 spotkanie z Hannibalem Smoke i tajemnicami dolnośląskich zamków. O 20:00 otwarte próby teatralne Zbigniewa Walerysia. A o 22:00 koncert muzyki filmowej w wykonaniu trio Pawła Stuczyńskiego. Wstęp wolny.
7: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
8: Od 11 stopni w Białymstoku przez 12, w Lublinie i Rzeszowie 14, w Gdańsku, Koszalinie, Toruniu i Bydgoszczy do 15 stopni w Zielonej Górze i Szczecinie. Czwartek nadal pochmurny, przelotnie padać będzie na wschodzie. Padnie na pewno o 15:30 Marzena Rogalska. Do tego czasu i Kombi, i Phil Collins, i Barry White, i Mr. Zub. Jerzy Telesiński, mam dla Was same wspaniałości.

Żałuję, że moje małżeństwa się rozpadły. Czasami to ja odchodziłem, właściwie raz odszedłem, a dwa razy zostałem wypchnięty. Powiedział w programie Piers Morgan Uncensored Phil Collins, zwykle raczej oszczędny w zwierzaniu się ze swoich osobistych spraw. Z drugiej strony mam 5 fantastycznych dzieci, których nie miałbym, gdyby to wszystko się nie wydarzyło, dodał. To teraz Phil Collins, a za chwilę Marzena Rogalska do mnie zajrzy. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje w pracy.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
4: Od Oleofarm.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70%. Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
16: Mm-hmm.
17: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Let the music play, Barry White w Radiu Złote Przeboje. Marzenko moja ukochana, droga jedyna na świecie, gdybyś tak się rano obudziła i ktoś by cię zapytał, do jakiego kraju byś się przeniosła, żeby się wyemigrować?
1: No to do kraju, co się nazywa Paryż.
0: A, tak.
1: Paryż albo Prowansja. Kraj Paryż albo kraj Prowansja.
0: Ale na P. Ogólnie musi być to na P.
1: Tak, ale wiesz co, będąc całkiem niedawno w Japonii, to bym spróbowała tam na przykład tak, dajcie mi pół roku w Japonii, to ja bym sobie tam pomieszkała, bo tam nikt się nie pcha, tam jest czysto, tam są takie, a tam jest cichutko w metrze, tam jakoś tak, wydaje mi się, że każdy zwraca uwagę na drugą osobę, żeby nie przeszkadzać. Dużo się ludzie do siebie uśmiechają, chociaż przecież mówi się o Japończykach, że są takim zamkniętym narodem. I podobno z kulturą pracy nie do końca jest najlepiej, ale ja bym spróbowała.
0: No przecież nie jechałabyś tam do pracy, no.
1: Ja bym tam poeksplorować sobie jechała. Ciekawe, kiedy by mi się zakupy znudziły, bo Japonia jest rajem dla kupujących.
0: Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy dalej lub jeszcze dalej słuchają Radia Złote Przeboje dzięki naszej aplikacji. Czekaj, a co ty mówisz? Na przykład Cici Cash Heartbreak Hotel. O, taką mam propozycję. Tak bym ci zagrał, co?
1: Bardzo. O, widzisz, Jureczku, czytasz w moich myślach.

0: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
8: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
15: Reklama.
16: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Bardzo skrupulatnie i starannie wybieram dla was złote przeboje. No, to teraz będzie perełka.
1: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.
0: Madonna i Take a Bow. Madonna, która w tym roku po bardzo długiej przerwie pojawiła się na gali MTV Video Music Awards, w 95 roku za klip do tej właśnie piosenki dostała nagrodę w kategorii Najlepszy teledysk kobiecy. W klipie pojawił się autentyczny hiszpański toreador Emilio Muñoz, ukochany Madonny, którego widzimy w trakcie walki byków, no i który potem powtórzy tę rolę w teledysku do You'll See. Piosenka powstała w ramach współpracy z Babyface'em, a że Madonna zażyczyła sobie, żeby utwór został nagrany z pełną orkiestrą, to Babyface, jak wspominał, miał pierwszą w życiu okazję zagrania z żywymi instrumentami smyczkowymi. Piosenka opowiada o nieudanym romansie Madonny z gwiazdą filmową, którą był prawdopodobnie Warren Beatty. Madonna zagrała u jego boku w filmie Dick Tracy, a ich romans zakończył się po 15 miesiącach.
1: To jest to. Zrób głośniej i śpiewaj z nami.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. Wracamy do nich zaraz po wiadomościach o 17. Natomiast jeśli chodzi o wiadomości, to...
1: To mamy nowe przepisy od niedawna obowiązujące dotyczące 17-letnich kierowców. Jakie to przepisy i co się może stać, jeśli 17-letni kierowca ich nie przestrzega? O tym właśnie w wiadomościach radia. Złote przeboje o 17.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum.

0: wszystko jasne.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Ciao Bella Italia, a raczej Ciao Domar. Od 15 do 24 października zapraszamy na tydzień włoskich promocji. Włoski design i super ceny na wybrane produkty. Sprawdź naszą ofertę. Szukaj salonów z naklejką Bella Italia. Przyjdź, poczuj, dotknij i zakochaj się we włoskim designie. Wrocław, Braniborska 14. Szczegóły na domar.pl. Galeria wnętrz Domar. Mój dom. To ja.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Słuchajcie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie w kalendarzach 15 października. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
9: Proces w sprawie Kolegium Humanum rusza nie dziś, a w grudniu. Prezydent zawetował ustawę o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału. Iga Świątek już w ćwierćfinale w Wuhan. Nie, dzisiaj dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Proces został odroczony dlatego, że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia.
10: A to już, jak wskazał sąd, jest istotny dokument, z którym prawo oskarżony ma się zapoznać i w tej sytuacji no, mógłby podnosić tutaj niemożliwość przygotowania się, złożenia jakichś wniosków formalnych.
9: Mówi prokurator Piotr Żak ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Na ławie oskarżonych w związku z aferą zasiadają 23 osoby, w tym prezydent Wrocławia oraz europosłowie PiSu Ryszard Czarnecki i Karol Skarski. Dwaj nietrzeźwi mieszkańcy Nowego Targu w wieku 39 i 41 lat zatrzymani po awanturze na szpitalnym oddziale ratunkowym. Mieli grozić śmiercią lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważać. Jeden z nich miał też naruszyć nietykalność cielesną lekarza. Kilka podpisów oraz kolejne weta. Prezydent zawetował m.in. ustawę o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, regulującą w jasny sposób procedury wdrażania wyroków Europejskiego Trybunału w polskim prawie. We Flandrii, w północnym regionie Belgii, zmarły dwie osoby zakażone wirusem zachodniego Nilu. Łącznie w regionie potwierdzono 14 przypadków zakażenia. Władze apelują o ochronę przed ukąszeniami komarów, które przenoszą wirusa. Cieszył się prawem jazdy tylko 2 miesiące, stracił je podczas policyjnej kontroli. Chodzi o 17-latka zatrzymanego w Sierazu, który złamał przepisy dotyczące młodych kierowców. Jechał bez opiekuna i stracił prawo jazdy. Teraz stanie przed sądem. Nowe przepisy obowiązują od września. A teraz sukces Igi Świątek. Nasza tenisistka pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Tym samym awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Wuhan. A wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Najchłodniej w Białymstoku 11 stopni, w Warszawie 13, w Łodzi, Krakowie i Katowicach też najcieplej, w Zielonej Górze i Szczecinie. Na wschodzie jeszcze przydadzą się parasole. Czwartkowe popołudnie z największymi gwiazdami lat 80. i 90. Czwartkowe popołudnie z gwiazdami, które kochacie. Jerzy Telesiński, to naprawdę super, że jesteście dzisiaj ze mną.

Nie zdążył już zagrać na perkusji w tej piosence, zrobił to przyszły perkusista grupy Kiss, Eric Singer. No ale Eric Carr zaśpiewał jeszcze chórki i pojawił się nawet w teledysku, który został nakręcony już w trakcie jego leczenia. Bruce Kulick, ówczesny gitarzysta Kiss, wspominał w książce The Tales from the Stage: grał z całego serca, miał więcej energii niż ja. Nie mogłem w to uwierzyć, ale to wiele dla niego znaczyło. Widać na jego twarzy na filmie i zdjęciach, że jest trochę narysowana. Widać, że nie był zdrowy i walczył z chorobą, ale muszę przyznać, że był bardzo odważny.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przemarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Obrzyj się na parę chwil.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
4: Bo nie mam żadnych objawów.
5: Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy.
7: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
8: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
3: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Jeśli chcesz...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
8: Sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
9: Masz tyle sukienek.
8: Ale wszystkie za duże.
9: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
8: Nie, biorę Hepa Slimin.
9: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
8: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
9: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
8: To co, zakupy?
9: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
10: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
11: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.

27 lipca tego roku w Łodzi wszedł na scenę z 1,5-godzinnym opóźnieniem, przez co jego występ skrócono do zaledwie około 30-40 minut. Wiele znudzonych osób opuściło teren imprezy jeszcze przed tym, zanim pojawił się na scenie. Tak ostatnio dał się zapamiętać Sean Paul. No ale u nas w Radiu Złote Przeboje na szczęście odbyło się bez zgrzytów i teraz też się tak będzie właśnie fajnie działo, w całości, pięknie i bez obsuwy. Bad Boys Blue.

0: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
2: Masz tyle sukienek.
1: No, ale wszystkie za duże.
2: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
1: Nie, biorę Hepaslimin.
2: Hepaslimin? A to nie jest na wątrobę?
1: Jest, ale dzięki Hepaslimin znikają też boczki.
2: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
1: To co, zakupy?
2: Tak, ale po drodze kupimy Hepaslimin. Dla mnie.
3: Suplement diety Hepaslimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
4: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
16: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
18: Za mnie.
19: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
20: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
19: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
20: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
21: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
22: Reklama.
23: Złote przeboje w drodze.
24: Przelotne deszcz i mokre ulice mogą dziś zniechęcać do jazdy, na pewno spowalniać tempo, przede wszystkim we wschodniej połowie kraju. W nocy też na południowym wschodzie może popadać, a w centrum na południu, ale też we wschodniej Polsce mgły będą ograniczały widzialność do nawet 100 metrów. A na Podlasiu teraz na krajowej 8 dachował samochód w pobliżu miejscowości Kamień. To 712 km trasy. Droga została zablokowana.
23: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Tumbling In, czyli Suzy 4 i Chris Norman w duecie w Radiu Złote Przeboje, w którym no my teoretycznie z Tomkiem Brelem też troszkę w duecie, ale tylko teraz wyjątkowo, bo ja jeszcze, a on prawie już. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Czyli co, to już koniec duetu?
0: No tak, troszeczkę każdy pójdzie w swoją stronę, ale tak naprawdę wszystko, co najfajniejsze, to jeszcze przed nami, czyli przed słuchaczkami i słuchaczami. Czyli co,
1: oczywiście, że tak. A po godzinie 18 oczywiście będą plotki, ploteczki z gwiazdami. Między innymi Beata Kozidrek nas odwiedzi na chwilkę.
0: A, no to jeśli chodzi o Beatę Kozidrek, to bardzo prosimy. Taka Warszawa.

Wspaniała Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Beata Kozidrak, na której koncerty zapraszaliśmy się wielokrotnie. Dzisiaj na pewno też słówko zamienimy, to mogę obiecać. Za chwilę zaczynamy całą muzykę, wcześniej co nieco o pogodzie, a punktualnie o 18:00 wiadomości sportowe.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
7: Bo w Media Expert.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Pralka Electrolux.

0: Godności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Reklama.
6: 18 już prawie, za chwilę pochylimy się nad tematem pogody, a teraz czas na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
7: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
8: Sport w 30 sekund.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Wuhan. Chwalińska sprawiła niespodziankę i pokonała wyżej notowaną Amerykankę Iwejowicz 6-4, 6-1. Z kolei Świątek bez problemu wygrała Sinną z zawodniczek z USA, Ashlyn Krüger 6-1, 6-4. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w piłkarskiej lidze Europy. Najpierw o 18.45 Lech podejmie w Poznaniu Bayer Leverkusen, a o 21.00 Jagiellonia zagra przed własną publicznością z Araratem Armenia.
7: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
10: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
8: Pogoda.
6: W nocy dość pogodnie, tylko na południowym wschodzie mogą pojawić się słabe opady deszczu, w Bieszczadach deszcz ze śniegiem. Temperatura od 1 stopnia miejscami na wschodzie, 3 w centrum, do 6 na zachodzie i 7 nad morzem. Jutro dłuższe chwile ze słońcem, jeżeli popada to tylko na południowym wschodzie. A na termometrach jutro od 8 stopni na obszarach podgórskich, 13 będzie w centrum, do 19 na zachodzie.
10: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
6: Trzeba przyznać, że 19 stopni, a tyle będzie jutro na zachodzie, brzmi absolutnie wspaniale, zdecydowanie gorzej dzisiaj w nocy, 1 stopień na wschodzie. No nie mówiąc już o tym, że gdzieniegdzie szykują się też przygruntowe przymrozki. Dobrze, prognoza muzyczna dopisuje, bo u nas zawsze świeci słońce, no i największe hity lat 80. i 90. Za moment między innymi Soft Cell, to jeżeli chodzi o lata 80., teraz połowa lat 90. i zespół Ladybug.

0: pięknie Die Die White Flag, a wcześniej Lady Punk. Lady Punk, czyli zespół, o którym ponownie jest głośno, to za sprawą filmu Mniej Obcy, który nie tak dawno miał swoją premierę. No i cóż, wielokrotnie rozmawialiśmy z Janem Borysewiczem i Januszem Banasewiczem również o amerykańskim wątku kariery, który jest przedstawiony w filmie. I Jan Borysewicz wielokrotnie też twierdził, że Stany Zjednoczone co prawda ich uwiodły, ale bardzo szybko zmęczyły i pojawiła się niechęć.
1: Ta niechęć na przykład z mojej strony przynajmniej polegała na tym, że oni zaczęli troszeczkę jakby zmieniać kapelę w ogóle. Myśmy jeździli również oprócz wywiadów do fryzjerów, prawda? Chcieli nas ustawić, dawali nam jakichś muzyków, chcieli, żeby oni komponowali nam utwory. Wiesz, to już zanosiło się na totalną zmianę zespołu, no, ale mi zupełnie o to nie chodziło.
0: No tak było. Kawał historii polskiej muzyki, czyli zespół Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. No a teraz cofniemy się do początku lat 80. U nas startował Lady Punk, a na zachodzie grało się tak.

0: To zespół Cutting Crew w Radiu Złote Przyboje. Ilekroć słyszę tę piosenkę, to przypomina mi się książka, którą jakiś czas temu czytałem. Ponoć na Wyspach Brytyjskich lekarze, kiedy słyszą tę piosenkę w radiu, instynktownie przerywają jakiekolwiek czynności wykonywane przy pacjencie. No, może nie ma się co dziwić, tytuł zobowiązuje. I just died in your arms tonight, czyli umarłem w twoich ramionach. No dobrze, piosenka już za nami, więc można wracać do pracy. Various Monks teraz, czyli zespół, przez który przewinęła się rekordowa liczba wokalistek i za każdym razem było fantastycznie. Dlaczego? No, to wyjaśniała skromnie jedna z nich.
1: No, Robert ma z załogą swoją Manksową, ma nosa do świetnych dziewczyn.
0: No dobrze, teraz cofniemy się do połowy lat 90. W Variousach śpiewała wtedy Anita Lipnicka.

0: Pięknie rozkołysany Bob Marley. No zresztą tę piosenkę ma na swoim koncie również mistrz coverów, czyli Joe Cocker. Za chwilę Warszawa i zespół T-Love. Przy okazji Monik Staszczyk opowiadał mi jakiś czas temu niezwykłą historię związaną z ich najsłynniejszą płytą. I tę historię przypomnimy sobie za chwilę.
1: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
17: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
18: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 000 zł. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Credit Agricole.
19: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Credit Agricole Bank Polska S.A.
20: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
21: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapect Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
22: A w dodatku można go podać również na noc.
21: Dla mnie Herbapect Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
23: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
24: Dużo dobrego!
25: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto, dużo dobrego!
26: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
27: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
26: TravistoFast i Travisto.
27: Aflofarm.
28: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 20,99.
29: Reklama.
30: Złote przeboje w drodze.
31: Nocne mgły na wschodzie, południu i w centrum mają ograniczać widzialność do 300 metrów, a lokalnie nawet do 100, więc jedziemy dziś w nocy ostrożnie. Na wschodzie może też popadać deszcz. Poranek będzie mglisty na wschodzie i w centrum, a na termometrach jutro od 9 do nawet 19 stopni w zachodniej Polsce. Zderzenie osobówki z ciężarówką na trasie numer 79 między Sandomierzem a Krakowem. Tutaj ruch wahadłowy.
30: Radio Złote Przeboje 90 FM.
32: Radio Złote Przeboje.
33: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl

Filaf i Warszawa w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, jak to Monik Staszczyk opowiadał mi niezwykłą historię związaną z podpisywaniem kontraktu i zapłatą za ich najsłynniejszą płytę. Ponoć rzecz działa się w pewnym owianym złą sławą lokalu. Wynagrodzenie za płytę zostało przekazane w walizce, tak jak na filmach gangsterskich. Zresztą w owym lokalu przedstawiciele tej profesji też bywali i Monik Staszczyk opowiadał, że jedyne, o czym myślał, to oddalić się z tego miejsca czym prędzej. No, tak wyglądały polskie realia przed laty, o czym pewnie niektórzy jeszcze doskonale pamiętają. Dobrze, skoro już Mońka Staszczyka wywołaliśmy do tablicy, to za moment zamienimy słówko. Będzie o muzycznych fascynacjach.

0: Phoebe Hawkins, a wcześniej zespół T-Laf w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, obiecałem, że z Monikiem Staszczykiem zamienimy słówko na temat muzycznych fascynacji. Jak się okazuje, Monik bardzo lubi Stinga.
1: Najbardziej lubię właściwie jego pierwsze płyty z Police, właściwie te pierwsze trzy. Regatta de Blanc, Zagnata Mandata, Ghost in the Machine. Lubię jego pierwszą płytę solową. No oczywiście szanuję faceta, bo zresztą był kilkakrotnie w Polsce i wielu ludzi z dziennikarzy się z nim spotkało. To podobno bardzo, bardzo kulturalny facet i taki normalny facet z Newcastle, jakby wiesz, nie gwiazda, przynajmniej z tego, co ja słyszałem. Nie jestem mega fanem, żebym śledził płyty, ale na przykład Police, wczesne płyty, to był dla mnie ważny zespół.
0: Monik Staszczyk, zespół T-Laf, kilka dekad na scenie. Monik Staszczyk nie ukrywa, że mieli odrobinę szczęścia, bo trafili po prostu w dobry czas.
1: Tak, trafiliśmy w dobry czas, ponieważ jak dzisiaj patrzę, to radia wtedy były zupełnie, no, startowały te stacje komercyjne, w ogóle grały, że to pewno wiadomo, nie było badań, nie było tych playlist i generalnie pamiętam, że nawet kolega z Anglii przyjechał, Angol, do mnie w 92 roku i facet, który no, znał się na muzie i w ogóle lubił ostrzejszą muzę, pamiętam, wtedy słuchał, bo mieszkał po prostu, miał dziewczynę tutaj, Polkę z Warszawy, i tam u niej imprezowaliśmy i często się sobie stację zmieniał, mówi Ziggy, mówi, jakie wy tu macie dobre, no i słyszałem Iggy Popa, słyszałem Ramon.
0: No i to wszystko prawda, ale trzeba trafić na odpowiednią stację. W Radiu Złote Przeboje największe hity lat 80. i 90., chociaż czasami zapuszczamy się też w inne dekady. Na przykład teraz, proszę bardzo, Pink Floyd.

0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
7: Za mniej.
8: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma Urszula?
9: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
8: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
10: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max & Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max & Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie.

0: Nie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Reklama. Dochodzi już 19, czas na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
4: Sport w 30 sekund.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek i Maja Chwalińska są już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w 1/8 finału pokonała w dwóch setach Ashlyn Krygera, Chwalińska też w dwóch Iwejowicz. W turnieju Debla w Szanghaju na etapie ćwierćfinału odpadli zaś Jan Zieliński i Mark Polmans. Przegrali z Lukasem Midlerem i Nilem Oberleitnerem. Nasz kolarz torowy Mateusz Rudyk zajął piąte miejsce w Keirinie w Mistrzostwach Świata w Szanghaju. Zwyciężył najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej imprezy, Holender Harry Lavreysen, zdobywając swój 22 złoty medal.
3: Pogoda. Jutro dłuższe chwile ze słońcem, jeżeli popada, to tylko na południowym wschodzie. Na termometrach od 8 stopni na obszarach podgórskich, 13 będzie w centrum, do 19 na zachodzie. W nocy dość pogodnie, tylko na południowym wschodzie mogą pojawić się słabe opady deszczu, a w Bieszczadach deszcz ze śniegiem. Temperatura od 1 stopnia miejscami na wschodzie, 3 w centrum, do 6 na zachodzie i około 7 nad samym morzem. No to teraz jeszcze prognoza muzyczna, za chwilę Kanshan Club, pojawi się Shade, a teraz przypomnimy sobie początek ubiegłorocznych wakacji, kiedy to w Krakowie fantastyczny koncert zagrał Ricky Martin. No, niektórzy ten koncert pewnie będą wspominać długo. Ricky Martin, Maria, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Suspension Club w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Sade, która ostatni raz koncertowała w Polsce, o ile dobrze pamiętam, w 2011 roku. No niektórzy pamiętają ten koncert do dzisiaj. Zresztą z wielkimi światowymi gwiazdami jest tak, że czasami wystarczy wybrać się na jeden koncert, który pamięta się do końca życia. O jednym z takich muzycznych wydarzeń opowiadała nam kiedyś Natalia Kukulska. To był koncert zespołu Simply Red.
1: Pamiętam, jak dawno temu na stadionie Gwardii oni grali i koncert zrobił na mnie rewelacyjne wrażenie. Pamiętam doskonale, że był taki bardzo prosty, jeśli chodzi o formę. Zmieniało się kolory tła i był taki bardzo graficzny. Dla mnie w ogóle zespół Simply Red jest takim ikoną w ogóle muzyki takiej popowej i grania na żywo.
0: No dobrze, czego słuchają gwiazdy? Jakiej muzyki słucha na przykład Kaja? O tym już za niedługo. Teraz Szadek.

0: The Stranglers i Always the Sun w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Macarena, czyli wielki hit połowy lat 90. No, a ja obiecałem, że zamienimy słówko z Kają na temat jej muzycznych fascynacji. Czego słucha Kaja?
1: I w tej chwili nie wyobrażam sobie dnia bez słuchania muzyki klasycznej. Ona łagodzi obyczaje. Kiedy słucham muzyki poważnej, od razu inaczej siedzę, od razu inaczej się wysławiam, inaczej jem, wiesz, nabieram elegancji. Muzyka etniczna. W moim domu też słuchało się strasznie dużo muzyki brazylijskiej. I ta miłość do Brazylii pozostała mi do dziś, do tego stopnia, że kocham tam jeździć, kocham tamtejszych ludzi, kocham te rytmy. No, jest to fantastyczne.
0: No dobrze, skoro gorący kraje, to teraz pojawią się też gorące rytmy. Macarena i Los del Rio. Nie będzie to co prawda Brazylia, ale równie gorąca Hiszpania. Zespół niezwykły, no bo panowie przed laty wygrali plebiscyt na najwspanialszy zespół jednego przeboju. Proszę bardzo.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Fantastyczny zespół WM w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Wiki i Urkę, czyli piosenka, której o mało co a nie śpiewałby dzisiaj Bryan Adams. Podobno bardzo chciał kupić tę piosenkę, ale niespecjalnie chciał za nią płacić. No i Robert Gawliński powiedział nie. Dlatego Urkę zaśpiewają Wilki. Już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
3: Chciałem pokazać, jak się tańczy flamenko na stole, skończyłem na sorze. Jutro z okazji weekendu dokończymy zdanie raz na imprezie.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
5: Chyba rurka.
4: A, no faktycznie.
5: No.
6: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
7: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamo, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
13: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
14: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka SO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
16: Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
21: Twoja misja. Sprawdź promocję o moda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
22: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Panie Pascalu,
3: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
23: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
24: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
25: Skoczymy razem do Delikatesów Centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
26: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
27: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na Delikatę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
28: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, jak wyglądałaby kariera zespołu Wilki, gdyby przed laty transakcja, o której wspominał mi kiedyś Robert Gawliński, doszła do skutku. Otóż podobno Bryan Adams bardzo chciał kupić piosenkę pod tytułem Urkę, no ale warunki finansowe, które zaproponował, były na tyle nie do przyjęcia, że Robert Gawliński powiedział, no nie, za tyle to nie sprzedam, i w żołnierskich słowach stwierdził, że najlepiej, jakby Bryan Adams sam sobie pisał piosenki. No i z jednej strony bardzo dobrze się stało, że Urkę pozostała piosenką polską, a z drugiej strony, no to Robert Gawliński przyznał kiedyś, że trochę jednak czasami żałuje, no bo gdyby to był wielki światowy hit, to pewnie przełożyłoby się to istotnie na sprawy finansowe. No dobrze, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, teraz Charles and Eddie, nigdy nie wiem, który jest który, ale to w niczym nie przeszkadza.

0: Fantastyczny Elton John w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę jedna z moich ulubionych, ukochanych piosenek, jeżeli chodzi o polską muzykę, czyli Niepokonani zespołu Perfect. No, jak nie kochać zespołu Perfect, prawda? Tyle lat na scenie, tyle niezwykłych wspomnień. W zespole Perfect był zakochany i wciąż jest zakochany Krzysztof Ibisz. Kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu, przyznał, że przed laty nie opuścił żadnego ich koncertu. No i doskonale pamięta początki.
1: Z Perfectem najbardziej jestem związany emocjonalnie, ponieważ byłem wielkim fanem. Jestem Perfectu. Ja pamiętam pierwszy wywiad z zespołem Perfect. No i była taka rozmowa, że nowy zespół, siedział w studiu Zbyszek Hołdy z Grzesią Markowski. No i była właśnie nowa kapela i prowadzący pyta, a no więc jak się będziecie nazywali? Oni mówią Perfect. A on mówi, a dlaczego właśnie Perfect? Na co chyba Zbyszek Hołdy powiedział, bo będziemy najlepsi.
0: Tyle Krzysztof Ibisz o Perfekcie. No tymczasem sam zespół Perfect miał trudne początki, bo pierwszy koncert tego zespołu to była kompletna katastrofa.
2: Myśmy robili próby pół roku, pojechaliśmy do klubu w Poznaniu Studenckiego i przyszło 8 osób, no. Czyli 8 biletów pod 20 zł, 160 zł, wino chyba kosztowało wtedy z 5 zł, to kupiliśmy to 30 win. No i zrobiliśmy taką próbę, pijąc to wino z tą publicznością. Zagraliśmy pierwszy koncert. Ja myślałem, że się pochlastam, bo jeszcze Zbyszek tydzień temu mówił, że będziemy za 3 miesiące kapelą numer 1 w kraju. W związku z czym to było takie zdarzenie z rzeczywistością. Że...
0: No i tak się przekuwa porażkę w sukces, prawda? Zespół Perfect, Niepokonani. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić mam?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Ciao Bella Italia, a raczej Ciao Domar. Od 15 do 24 października zapraszamy na tydzień włoskich promocji. Włoski design i super ceny na wybrane produkty. Sprawdź naszą ofertę. Szukaj salonów z naklejką Bella Italia. Przyjdź, poczuj, dotknij i zakochaj się we włoskim designie. Wrocław, Braniborska 14. Szczegóły na domar.pl. Galeria wnętrz Domar. Mój dom. To ja.
5: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
6: Masz tyle sukienek.
5: No, ale wszystkie za duże.
6: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
5: Nie, biorę Hepa Slimin.
6: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
5: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
6: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
5: To co, zakupy?
6: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
7: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
8: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
3: A w dodatku można go podać również na noc.
2: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa.

0: Także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: Dzisiaj w programie Cała Muzyka, jeden z najwspanialszych głosów w historii polskiej muzyki. Ale nie tylko o historii porozmawiamy z Krzysztofem Cukowskim, bo to o nim mowa. Grubo ponad pół wieku na scenie, z pewnością mnóstwo anegdot zdążyło się przez ten czas uzbierać. Na pewno porozmawiamy o muzyce, na pewno porozmawiamy o motoryzacji, a także o czasach, kiedy Krzysztof Cukowski był senatorem.

0: Moi drodzy, pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Przede mną siedzi artysta, od którego o mało co przed laty nie kupiłem samochodu.
1: O,
0: Krzysztof Cugowski, dobry wieczór.
1: Kłaniam się, dobry wieczór.
0: Widzę zaskoczenie w oczach. Tak. Już wyjaśniam, o co chodzi. Chodzi o czerwone Audi A3 z takim wielkim sercem, 3.2. I ono było wystawione w jednym z portali aukcyjnych z dopiskiem pojazd należał do lidera budki suflera.
1: A to nie, to w takim razie to nie ja sprzedawałem. To już, to o tym słyszałem, ale to sprzedawał ten, kto ode mnie go kupił. Ja bym chyba takiego zabiegu nie wykonał.
0: Tak też się domyślałem.
1: Ale wiem, bo to ktoś mi też mówił o tym, że ten, który ode mnie kupił, to z takim taką adnotacją to wystawił.
0: I niepalone w środku było, jak rozumiem. Nie, nic.
1: Dopóki go nie sprzedałem, to nie. A dalej to nie wiem.
0: Ja podejrzewam, że o samochodach jeszcze dzisiaj na pewno porozmawiamy.
1: A, proszę bardzo.
0: Z Krzysztofem Cugowskim, ale na razie pogadajmy o muzyce naszej ulubionej. Pojawiają się takie myśli Matko Boska, kiedy to minęło?
1: Tak, dobra. Absolutnie. To niestety ten temat takiego upływającego czasu, to u ludzi bardzo dorosłych, a takim ja jestem, to coraz częściej się pojawia.
0: Podejrzewam, że będziemy odrobinę podróżować po różnych dziwnych miejscach w muzyce, bo znalazłem, dogrzebałem się do kilku niezwykłych historii sprzed lat. Pewnie spróbujemy je potwierdzić u źródła. Na przykład historia z Niemiec, jak to robiliście z budką karierę w DDR.
1: Proszę.
0: Były problemy z językiem, podobno pan sobie zrobił taką ściągę fonetyczną, postawił na fortepianie i nagle ktoś chciał ten fortepian zabrać.
1: Nie, tam od razu było wiadomo, że ja niemieckiego nie znam, więc śpiewałem po niemiecku zupełnie jak małpa, czyli tam miałem, najpierw miałem taką panią, która była rodzajem, prawda, tłumacza. Ona zresztą była o tyle nawet bliska nam ponieważ była łużyczanką i miała jakiś taki background słowiański. I ona mi czytała te teksty po niemiecku i ja po swojemu sobie zapisywałem fonetycznie, tak jak ja to słyszę. I tak było właśnie od... Myśmy nam nagrywali bardzo wiele rzeczy. Mało tego, ja byłem jeszcze na dwóch festiwalach. No, i dosyć nabrałem wprawy w tym posługiwaniu się językiem, którego nie znam kompletnie. W każdym razie do tego stopnia, że to już ostatnie nagrania, to mówili, że mam berliński akcent. Ku mojemu, no, dużemu zdziwieniu. Także technologicznie NRD było wtedy zupełnie w innym miejscu niż Polska. Więc te nagrania w NRD były dla nas, jeżeli chodzi o stronę techniczną, bardzo atrakcyjne. Oni bardzo... bardzo dobrze nagrywali, mieli dosyć dobre urządzenia, niestety lepsze niż u nas. I te niemieckie, nerdowskie, przepraszam, nagrania do dzisiaj zupełnie fajnie brzmią.
0: Zupełnie przyzwoicie.
1: Tak.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje w strefie gości programu Cała Muzyka. Człowiek legenda, czyli Krzysztof Cugowski, no chciałoby się powiedzieć, nie zna życia ten, kto przed laty nie próbował przekroczyć granicy z NRD. Kurczę, rozmawiamy o krajach, których już nie ma. Ale wy podobno mieliście bardzo dobre układy z niemieckimi celnikami.
1: Tak, ponieważ myśmy występowali regularnie, taki był program w nerdowskiej telewizji Rund i ten Rund był zresztą grany w Polsce też. I w związku z tym, że no, oni wiadomo mieli na tak zwaną propagandę pieniędzy w brud, więc ten Rund był na poziomie, tak powiem, tak zwanego, to był na poziomie zachodnim, tam nie żałowano pieniędzy, tam wszystko było. I tam występowali wszyscy znani, w miarę znani artyści tych demoludów tak zwanych. I myśmy tam regularnie występowali, ponieważ nagrywaliśmy. I ci celnicy nas zaczęli rozpoznawać na granicy. Tak. I rzeczywiście tam te... Woziliśmy wtedy, bo to był rok 76, 7, 8 może... Woziliśmy pieluchy też, bo w Polsce nie było pieluch żadnych, czy się nosił, przywoziło z NRD wszystkie.
0: No to moi rodzice też tak.
1: A pieluchy, ubranka dla dzieci to już była zupełnie u nas zero, a tam było ogólnie dostępne. No różne rzeczy woziliśmy, które normalnie celnicy NRD-owscy by nam zabrali, no ale także kumoterstwo mieliśmy z NRD-owcami.
0: Dobrze, wracamy do czasów obecnych, bo ja się tak zastanawiam, jak udało się zgromadzić, zgodnie z nazwą zresztą, zespół mistrzów, może nawet światowych muzyków, no bo to jest pierwsza liga, Jacek Królik, Robert Kubiszyn. Lepszych muzyków chyba w naszym kraju już nie ma.
1: W każdym razie są tak jak słusznie pan powiedział, to jest taki tak zwany top. Więc ja po pierwsze tak, sprawa nazwy to wynikła już w momencie, kiedy myśmy grali. Natomiast co do składu, ja miałem w związku z tym, że kończyliśmy pracę z synami, mieliśmy grać 2 lata, graliśmy 3,5, no, ale kiedyś musiał przyjść kres, nie? Się zastanawiam. Z Jackiem Królikiem to ja byłem już umówiony od bardzo wielu lat. Nagrywałem kiedyś taką płytę z coverami polskimi i zagranicznymi. Wojciech Karolach robił aranżację i tam Jacek grał. I myśmy się od tamtej pory tak umawiali, że pogramy razem kiedyś. No i przyszedł taki moment, z Jacek wiadomo było, że Jacek to jest oczywiście. Po czym ja słuchałem kiedyś, byłem też na takiej imprezie, gdzie występował orkiestra duża, taka big bandowa, i tam grał Czarek Konrad na bębnach. I ja tak w trakcie próby słucham, aha, o. A nie znałem go osobiście. A wtedy też powiedziałem sobie, oho, to bym chciał. No i w momencie, kiedy zadzwoniłem do Czarka i Czarek powiedział tak, ja mówię, słuchaj, to w związku z tym, że wiem, że perkusiści lubią grać z basistami odpowiednimi, bo to naturalnie, mówię, to ja już nie będę, może ty zaproponuj kogoś, kto, z kim lubisz grać. On mówi, no Robert Kubiszyn. Ja, mnie to nic nie mówiło, ja nie ukrywam. Ja mówię, no super. Potem się tylko dowiedziałem, że Robert Kubiszyn jest no, może nawet nie najlepszym polskim basistą, ale może nawet europejskim, bo grywa ze wszystkimi znanymi gwiazdami amerykańskimi, którzy przyjeżdżają do Europy. To z Brecker Brothers gra regularnie i tak dalej, i tak dalej. Teraz ostatnio słuchałem jego płyty, znaczy nie jego, bo to Krzysztofa Herdzina, i on grał na basie, i mój absolutnie ulubiony perkusista Kalejuta na bębnach. I to płyta jest załamująca, to tam 3 panów wyrabia. Także i został Tomek Kaufa, którego znałem jeszcze, bo miał taki epizod z moimi synami, tam aranżował, robił taką płytę Queenów. No i tak się to wszystko poskładało.
0: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy już o samochodach, o muzyce. Pewnie za moment pogadamy o temacie, obok którego przejść obojętnie nie sposób, czyli o budce suflera. Za chwilę wracamy, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: Słuchajcie, Radia Złote Przyboje. Dzisiaj w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda, czyli Krzysztof Cugowski. I ja się tak zastanawiam, mam nadzieję, że nie narażę się fanom Budki Suflera, mimo że to legenda. I jakoś muzycznie pana nie ograniczała, bo tak, ostatnio płyta z synami, teraz zespół mistrzów. Jak to jest? Czy Krzysztof Cugowski został muzykiem poszukującym?
1: Nie, ja myślę, to jest tak, że Budka Suflera była legendą i taką, miejmy nadzieję, pozostanie pomimo różnych meandrów, które teraz moi byli koledzy wyczyniają, ale to jest nie moja sprawa. Mimo wszystko mam nadzieję, że nie zdemolują tej legendy. Natomiast ja po tym miałem wolną rękę. Zacząłem sobie robić to, co uważam za stosowne i to, co mi sprawia przyjemność. Cały epizod, trzyletni z moimi synami. Znakomicie. Myśmy nagrali płytę studyjną, nagraliśmy także DVD i płytę live, bo to powoduje, że ja po prostu robię to, co lubię. Mało tego, gram koncerty i śpiewam na nich też to, co lubię, nie to, co powinienem. Bardzo wielu rzeczy nie gram na koncertach i już nigdy nie zagram z repertuaru Budki, z różnych powodów. Także jestem teraz właściwie w takim momencie, że realizuję to, co mi sprawia przyjemność.
0: To tak jak Sting.
1: O proszę. Czyli coś mamy wspólnego, ale myślę, że to jest chyba normalnie, bo on jest moim równolatkiem, więc lub też może jest nawet trochę młodszy. No w każdym razie przychodzi taki moment, kiedy człowiek się zajmuje tylko i wyłącznie to, co lubi, bo już nic nie musi. I to jest bardzo atrakcyjne. Ja się nie ukrywam, obawiałem różnych sytuacji koncertowych, że jeżeli nie będę grał tych takich sztandarowych piosenek popularnych, to będzie coś złego i może okazało się, że nie. Okazało się, że nie. Okazuje się, że jeżeli się podaje ludziom coś, co ma wysoki standard, to jakość powoduje, że ci ludzie jednak słuchają tego, pomimo tego, że nie zawsze może im się to musi podobać.
0: A to ładna puenta. Wspominaliśmy o synach. Ja znalazłem a propos synów takie zdanie w jednym z wywiadów. Tata nie pomagał w karierze, a wręcz odradzał. Odradzał, bo to ciężki kawałek chleba?
1: Absolutnie. Ja im mówiłem wszystko to, co jest w tym zajęciu słabe. No. Od tego zacząłem. Naprawdę byłem jak najdalszy od namawiania ich, ale wie pan, jak to jest. Dzieci z reguły, jak ojciec czy mama robią coś, powiedzmy, niestandardowego, to im się wydaje, że już nic lepszego nie ma na świecie, prawda? I oni też tak uważali. Myślę, że teraz trochę zmieniają zdanie, bo wiedzą, jak to wygląda. To jest trudny zawód dla odpornych psychicznie ludzi. I do tego się trzeba przyłożyć, bo jeżeli człowiek jest słaby psychicznie, to od razu na dzień dobry. Ja nigdy nie zapomnę, przyjechaliśmy, to był 70. chyba, 4. rok, bardzo późna jesień albo zima i graliśmy pierwszy koncert w Warszawie w Stodole. Pierwszy koncert poza Lublinem. Zespół taki, powiedzmy, bardzo początkujący. Z tym, że mieliśmy taki repertuar inny niż wszyscy i zagraliśmy w tej Stodole z sukcesem, nie ukrywam. I jeden z asów polskiego krytyki muzycznej napisał, że my gramy agrorock. Czyli, słusznie mówił, jesteśmy ze wsi, prawda? No bo agrorock to tego. Ja nie ukrywam, że wtedy się bardzo zdenerwowałem, a teraz to się z tego śmieję, bo my jesteśmy, a jego już nie ma nie na tym świecie, bo żyje, ale nie ma go wśród piszących i chwała Bogu.
0: Rozmawialiśmy, pamiętam, przy okazji ostatniego spotkania o czasach senatorowania i właśnie z tamtych czasów pochodzi bardzo ładna wypowiedź. Jest tak mało pieniędzy, że najlepiej byłoby ten kraj zamknąć i ogłosić bankructwo, to pan powiedział. Myśli pan, że coś się od tego czasu zmieniło?
1: No, zmieniło się to, że w momencie, kiedy weszliśmy do Unii, no to weszliśmy, prawda, w te unijne pieniądze i to nie jest tak, jak się wydaje bardzo wielu ludziom, że Unia nam daje wszystko i to jest nieprawda. Wiadomo, że my jesteśmy też płatnikami do Unii. Wiadomo też, że otworzyliśmy rynek cały na towary stamtąd. I to jest jakby taki interes obopólny. Natomiast nigdy nie można mówić, że zawdzięczamy Unii wszystko. Nie, nawzajem sobie zawdzięczamy. Natomiast pieniądze, które były jednorazowo do wykonania, pomogły nam bardzo wiele. Wszystkim drogi. No. To jest katastrofa kompletna. Ja jestem człowiekiem jeżdżącym bez przerwy. I to, co się działo, właśnie drogi zaczęto budować 10 lat temu. Mhm. Dlaczego? 20 lat zostały stracone i to niezależnie od opcji politycznej, która rządziła. 20 lat nie zrobiło nic. Mhm. Nagle, prawda? Ja wiem dlaczego, ale nie powiem.
0: Tajemniczy Krzysztof Cugowski tak, dzisiaj w Radiu Złoty.
1: W każdym razie. I to powoduje, że my jesteśmy, no, drogi to jest podstawa. Dlaczego na przykład ściana wschodnia, prawda, na wschód od Wisły jest innym krajem? Ja jestem z Lublina i ubolewam strasznie. Została tak zapomniana przez Boga i ludzi.
0: Czy tak patrząc z doświadczenia na ten czas, czy z polityką jest tak jak z parówkami, że lepiej nie wiedzieć, co tam w środku jest?
1: To znaczy, ja myślę, że dla obywateli to jest bardzo dobry pomysł, żeby nie wiedzieli. Ja niestety, w związku z tym, że się troszkę otarłem o tą politykę i to wiem znacznie więcej i wielokrotnie uważam, że mi to jest niepotrzebne, bo wtedy dopiero się denerwuję. Tak jakbym nie wiedział, człowiek jak żyje w nieświadomości, to jest najlepszy system. Mhm.
0: Wspominaliśmy co nieco o drogach, to dlatego zajmijmy się motoryzacją. Też się trochę połapimy za słówka, bo znalazłem takie oto ładne zdanie sprzed lat. Gdyby rygorystycznie stosować się do ograniczeń prędkości, to 170 km z Lublina do Warszawy jechalibyśmy 4 godziny.
1: Tak, zgadza się, nawet z kawałkiem, nawet z kawałkiem. 4,5.
0: Założę się, że zdarza się panu, że tak powiem, przekroczyć co nieco. W momencie kontaktu z policjantami, jak to wygląda?
1: To bardzo różnie, to wszystko zależy od człowieka.
0: Ale poznają pana, jak rozumiem, na pierwszy rzut oka.
1: Różnie bywa. I niekiedy rzeczywiście troszkę ulgowo, ale prawa jazdy też nie miałem 3 miesiące.
0: A to nie widziałem.
1: Ale na szczęście to było w takim okresie bardzo intensywnym, bo to był maj, czerwiec, lipiec. Ja głównie grałem, więc nie odczułem bardzo tego. Tak. Nie, to nawet to w moim rodzinnym mieście. Także myślę, że trzeba uważać i tyle.
0: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o motoryzacji, o muzyce. Jeszcze się nie rozstajemy. Za chwilę porozmawiamy o tak zwanych zajęciach pozamuzycznych. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje. 90 FM.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
15: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
16: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
0: Reklama.

0: Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości, no, prawdziwa legenda, czyli Krzysztof Cugowski. Obiecałem, że porozmawiamy o tak zwanych zajęciach pozamuzycznych, no bo znalazłem dowody na to, że no, pan de facto nie boi się żadnej pracy. Był zbiór tulipanów w Holandii. Pracował pan w Stanach na budowie. Proszę mi powiedzieć, czy pan sobie wyobraża, że pracuje pan tak normalnie, załóżmy od 9 do 17? Bo z tego co wiem, to pan chyba nigdy na etacie nie pracował.
1: Rzeczywiście, nie miałem. Moja pierwsza praca jeszcze przed maturą to była noszenie łaty z geodetami. Teraz już nie ma łat, więc nikt nie wie, o co chodzi. Teraz mają takie wynalazki. Jakieś kiedyś widziałem takiego pana, który był przebrany za kosmitę, bo miał na głowie jakiś taki rodzaj hełmu, miał tutaj jakieś okulary, drugi stał styczką z takim talerzem na tym i oni te geodezyjne ruchy robili. No, bardzo mi się to podobało. Niestety za czasów, kiedy pracowałem miesiąc w tej geodezji, no to zmieniło się zasadniczo. Ale rzeczywiście nigdy nie pracowałem na etacie i boję się, że słusznie.
0: Dobrze, teraz pogadamy o żużlu, no bo skoro na muzycznej mapie jesteśmy w Lublinie, no to po prostu obowiązek. Podobno z trybun to wygląda banalnie, ale pan kiedyś spróbował. Ciężka chruba.
1: Ja mam, że lubię to, co lubię. Tak samo jestem kibicem żużla, boksu zawodowego, nie amatorskiego. To bardzo jest ważna różnica. I lekkiej atletyki. I właściwie z każdym z tym sportem miałem taki otarcie się o to. Bo kiedyś jeszcze jako nastolatek próbowałem rzucać dyskiem, kulą, a potem trochę myślałem o boksie, ale słusznie, bo szybko mi te pomysły wybili z głowy.
0: Przeciwnicy.
1: Tak. I w sumie na żużlu, jestem przecież kibicem żużla od ponad 60 lat, bo pierwszy raz byłem w 58 albo 7 roku na żużlu, to postanowiłem się przejechać na tym motocyklu, zwłaszcza, że w latach 60. miałem swój motocykl, jeździłem na Jawie 250 i potem nawet niedawno kupiłem sobie Yamahę takiego chopera, nie dam żadne wyścigi, ale tak myślałem sobie, pojeżdżę, tak? Ale próbowali mnie ze dwa razy zabić i sprzedałem po sezonie, wiem, wolę chwilę jednak dłużej pożyć niż jeździć motocyklem, to bardzo jest trudne zadanie u nas. I tak, przejechałem 4 okrążenia, oczywiście nie łamiąc motocykla, bo to się trzeba na tym znać, ale jako taki turystyczny jeździec motocyklowy przejechałem. Okazuje się, że w telewizji tego w ogóle nie widać. Jak ktoś siedzi na stadionie, to może bardziej, ale też to jest takie generalnie kartoflisko. To nie jest coś równego. W związku z tym trzeba jeszcze wiedzieć, że motocykl żużlowy nie ma żadnej amortyzacji z tyłu. To jest sztywne, prawda? Kiedyś i z przodu nie było. Od jakichś tam czasów mają teleskop mały, amortyzator, ale o bardzo krótkim skoku, więc jazda tym motocyklem po tym torze to taka turystyczna, jak ja wykonałem, to po 4 okrążeniach musiałem stanąć, bo mi kierownica wypadała z rąk, po prostu ręce puszczają. W związku z tym wiadomo, co zawodnicy muszą, jak muszą trenować, żeby to wszystko przejść. Ja już pomijam samo jeżdżenie. I od razu widać, który zawodnik w zimie trenował nad siłką, a który trenował zabawę. Są zawodnicy, którzy 2 pierwsze okrążenia fantastycznie jadą i im dalej, tym jest gorzej. Mhm. On po prostu już nie ma siły i koniec. No. Także od razu widać, który pracował w zimie, a który nie. A
0: który się obijał. Dzisiaj Krzysztof Cugowski w radiu Złote Przeboje. Kiedyś pan w jednym z wywiadów powiedział, że w sumie to się dziwi, że nie zszedł na złą drogę. Mówię o miejscu dorastania. Jak pan na to z perspektywy...
1: No rzeczywiście. To do dzisiaj to ta Łęczyńska w Lublinie i tam tak głęboka, bo ja mieszkałem głęboko na Łęczyńskiej. No to teraz już się trochę zmieniło rzeczywiście, ale w tamtych czasach no to było miejsce, daj Boże. Pamiętam, była jedna latarnia na początku Łęczyńskiej. Kiedyś Łęczyńska skrzyżowała się z ulicą Armii Czerwonej. Teraz jest na szczęście już nazywa się inaczej. I tam był postój dorożek na rogu i była jedna latarnia, ale już nic. No. ale wtedy nawet chuligani mieli swój kodeks moralny i oni z sąsiadów nie ruszali, więc myśmy z rodzicami szli, bo to wiadomo, to nigdy nic. A tak, tam cielnicowego to nikt nie znał, bo zdaje się nie było. No, tam było rzeczywiście bardzo, bardzo miło. I jak moja mama poszła do, jak ja skończyłem, tam byłem, miałem 7 lat i poszła mnie do szkoły rejonowej, nomen omen na... Poszła mnie zapisać, wróciła i mówi, słuchaj, jak on ma tam chodzić do tej szkoły, to lepiej, żeby może w ogóle nie chodził, bo tam musieli matkę przestraszyć ostro tam. Ale to spowodowało, że zaczęli się zastanawiać, co tu ze mną zrobić i ta szkoła muzyczna wyszła. To właśnie powód tego był to, że mama powiedziała, że to tam do tej rejonowej szkoły to nie trzeba chyba. I ta szkoła muzyczna był przypadek.
0: No i coś mi mówi, że o przypadkach w życiu Krzysztofa Cugowskiego na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości, no, prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli Krzysztof Cugowski. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli Krzysztof Cugowski. Gdybyśmy się cofnęli o te 50 lat, owszem, była szkoła muzyczna, ale kiedyś pan powiedział, że nie wiązał swojej kariery ze śpiewaniem. Jak to się w ogóle stało, że pan zaczął śpiewać? Ktoś pana namawiał?
1: Właściwie nikt mnie nie namawiał. Ponieważ tak, chodziłem do szkoły podstawowej muzycznej, potem byłem w liceum. Z tego liceum tam z różnych powodów musiałem się oddalić. No więc w tej szkole muzycznej miałem i kształcenie słuchu z obowiązku i zajęcia w chórze, ale nigdy nie miałem absolutnie żadnych pomysłów na to, żeby śpiewać. Więc tą szkołę muzyczną tak raczej opuściłem bez żalu. I myślałem, że nigdy więcej z muzyką nie będę miał nic wspólnego. I właściwie po maturze, dopiero już na studiach, z kolegami, to był absolutnie cały rząd przypadków najróżniejszych, bo dwóch moich kolegów, których poznałem też przy okazji, grało na gitarach. No i kiedyś przyszli do mnie, zaczęli grać i ja właściwie z konieczności, bo nikt z nich nie śpiewał, zacząłem tam śpiewać i tak to się zaczęło.
0: No i właściwie trwa do dzisiaj z małymi przerwami, na przykład na Stany Zjednoczone. No właśnie, był pan w Stanach Zjednoczonych. Jak pan tak z perspektywy czasu wspomina te wyjazdy?
1: Więc tak, z Stanów to ja mam bardzo, bardzo taki dziwne podejście do tego kraju. Tak jak pierwszy raz pojechałem, to rzeczywiście wszystko to było dla mnie jakimś szokiem kompletnym. I zresztą zwłaszcza, jeżeli się wyjeżdżało z PRL-u, z takiego okresu jeszcze PRL-owskiego nieciekawego, bo połowa lat 80., no to wiadomo, bo powiedzmy w połowie lat 70. bym wyjechał, no to może ten prawda, ta przepaść byłaby mniejsza, ale tutaj to była zupełnie... Ja pamiętam, że przy pierwszym razem, jak byliśmy w Stanach, to robiliśmy zdjęcia tych lat z mięsem i z kiełbasami i potem pokazywałem, pamiętam, przyjechałem, pokazywałem kolegom w Polsce, jak to wygląda. Naprawdę, to szok. To wszystko jakiś absurd zupełnie.
0: No ale ja podejrzewam, że muzycy funkcjonujący w tak zwanej gospodarce permanentnego niedoboru mieli własne sposoby na radzenie sobie z problemami. I pewnie jest mnóstwo anegdot związanych z tamtymi czasami.
1: Tak, jeżeli chodzi o takie że anegdoty z tamtych lat, to nigdy nie zapomnę, kiedy Stonsi nagrali Satisfaction i był rok 65. I nikt nie wiedział, na czym polega ta przesterowana gitara. Więc wszystkim się wydawało, że to jest saksofon. I właśnie w ogólnym takim podskórnym obiegu mówiłem, że na saksofonie jest to ten motyw taki tak, sławny, a to się okazało na gitarze. Także wszystko w tamtych czasach było ze zdjęć lotniczych obserwowane.
0: No i na dodatek to podejrzewam, że niektórzy nawet nie potrafią sobie takiej sytuacji wyobrazić. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Obiecałem, że porozmawiamy o pieniądzach. Czy pan pamięta, na co wydał pierwsze zarobione na muzyce pieniądze?
1: No to było na tyle dawno, że no musiałbym się zastanowić, coś ja zrobiłem. Znaczy tak, no pamiętam, że jakieś takie trochę większe pieniądze to w 76 roku przed olimpiadą w Montrealu kupiłem sobie kolorowy telewizor, żeby olimpiadę w Montrealu, bo jestem kibicem też takim, nie wszystkiego, ale nie wszystkich dyscyplin, ale jestem i chciałem tą olimpiadę zobaczyć w kolorze. No więc tutaj niezbyt mi się to może całkowicie udało, ponieważ wszedłem w posiadanie sowieckiego telewizora, który miał kolory, powiedziałbym, orwowskie. Ci wszyscy, którzy przeżyli PRL, no to wiedzą, co to był orwokolor. To był tak samo, były, prawda, filmy do aparatu, które robiły zdjęcia kolorowe, ale to był kolor orwowski, czyli NRD-owski kolor i tak dalej, i tak dalej. No, ale to są za dalekie dygresje i to boję się, że nic dobrego by z tego nie wynikło. No w każdym razie ten telewizor miał takie kolory umiarkowane, bym tak powiem, zbliżone do rzeczywistości niewiele, no ale widziałem w kolorze, prawda?
0: Rozmawialiśmy już dzisiaj o upływie czasu. Ja pamiętam, z Robertem Gawlińskim nie tak dawno rozmawiałem też o czasie i przyznał, że trochę go przerażały nieparzyste, okrągłe rocznice. Tak miał przy okazji swoich 30 urodzin, tak miał przy okazji swoich 50 urodzin. Jak pan spędzał swoje ostatnie urodziny?
1: Nie mam no tak, w 40 mniej więcej pamiętam, 50 te 60-tych już nie, a w przyszłym roku jak dożyję, to opowiem, jak to się odbędzie.
0: Czyli widzimy się, jak sądzę, za dzień.
1: A z przyjemnością.
0: Wspaniały gość, Krzysztof Cugowski, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Moglibyśmy rozmawiać godzinami, no bo to w końcu grubo ponad pół wieku na scenie. I to na 100%.
1: Tak, no znaczy mnie się tak wydaje.
0: Pięknie, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: To jest lek!
6: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?

0: Dobry wieczór, Maciej Czujko zaprasza na program Co jest grane w Legnicy. Dzisiaj w naszej audycji pomówimy o negocjacjach, o tym jak się dogadać. Maria Zajączkowska, która jest mediatorką, będzie nam opowiadała, jak takie mediacje prowadzić i jak po prostu ze sobą rozmawiać, żeby wyjść z konfliktu. Oprócz tego wspomnimy też kapsułę czasu odnalezioną w Legnicy w zeszłym roku. No i to są takie dwa najważniejsze tematy naszego programu. Najpierw jednak Maria Zajączkowska.
1: Doktor Maria Jolanta Zajączkowska, mediatorka na liście sądu okręgowego w Legnicy z 20-letnim stażem mediacyjnym.
0: No i autorka też wielu publikacji na temat mediacji, a że my jesteśmy dzisiaj, spotykamy się w Legnickiej Bibliotece Publicznej, to może w kontekście właśnie znajomości tejże sprawy, czyli mediacji, tak z ciekawością, z bardzo interesującą legniczanką, pomówimy o samych mediacjach, bo mnie ta kwestia fascynuje mnie kwestia komunikacji z punktu widzenia zawodowego. Już zaczęliśmy sobie tutaj nawet poza anteną rozmowę na temat tego, że w mediacjach, w komunikacji w ogóle bardzo często, że ja tak przynajmniej uważam, poważnym problemem jest to, że ludzie nie zdają sobie sprawy, że to, co wyartykują, to nie zawsze pokrywa się do końca z ich intencjami.
1: No, czasem są to intencje nie ich po prostu, tylko kogoś, kto im podpowiedział, co mają mówić. Często jest to trzecia strona, która nie bierze udziału w negocjacjach, ale jest bardzo zainteresowana ich wynikiem. Też mamy do czynienia z reżyserami konfliktu, czyli są to osoby ukryte, które sterują osobami, które są w mediacji, ale też mamy do czynienia z całym szacunkiem z adwokatami, którzy patrzą tylko na interes swojego klienta. Czasem próbują się dogadać, ale generalnie chodzi o to, żeby jego klient jak najlepsze osiągnął efekty w rozumieniu adwokata, który pisze pozwy albo przygotowuje swojego klienta do mediacji.
0: To źródeł tych zakłóceń jest dużo. Może dla usystematyzowania powiedzmy najpierw, czym zajmuje się mediator? Jakie dziedziny życia obejmują mediacje?
1: Mediacje są historycznie tak mocno już zakorzenione w życiu człowieka, że sięgamy do czasów historycznych, prehistorycznych prawie, ale nie sięgajmy tak daleko, jesteśmy tu i teraz. Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów pozasądowy, czyli jako alternatywa ścieżka do rozwiązywania konfliktów, jest specyficznym sposobem negocjacji między dwiema stronami, którym w tej negocjacji pomaga mediator. Dlatego też czasem mówimy, ale tylko specjaliści, że to są negocjacje mediowane. Mediacja zawsze musi obejmować przynajmniej trzy osoby, bo strona może być bardziej wielokrotna, znaczy nie jedna osoba, tylko kilka osób może być stroną, natomiast musi być mediator. I ktoś mówi, no to będziemy mediować, ja mówię, a będzie mediator? Nie, to będziecie negocjować. Bo mediator to jest ta osoba, która jest pośrodku między skłóconymi, skonfliktowanymi stronami, która za pomocą różnorodnych technik, w tym przede wszystkim komunikacyjnych oczywiście, próbuje ze stronami rozmawiać w ten sposób, żeby jedna zaczęła wreszcie słuchać drugą, bo w konflikcie ludzie siebie nie słuchają.
0: Tak, i to jest rzeczywiście chyba największy problem tego, że siebie nie słuchamy. To nawet w tych konfliktach drobnych, domowych, pomniejszych, codziennych, gdzie nie trzeba sięgać po pomoc mediatora czy sądów, rzeczywiście mam wrażenie, że to jest największy problem, że mimo, że stoimy i patrzymy na drugą osobę i tak fizycznie słuchamy tego, co mówi, to jednak nie dociera do nas.
1: No nie dociera do nas, bo mamy bardzo dużo już szumów i barier, ponieważ jeżeli konflikt jest zaawansowany, to wchodzimy w tak zwane koło konfliktu, gdzie z postrzegania osoby jako negatywnej budujemy swoje zachowanie wobec niej, czyli jak cię nie lubię, to się będę zachować w określony sposób. Oczywiście każda akcja wywołuje reakcję, więc druga strona zareaguje podobnie. Nie lubisz mnie, ja ciebie też nie lubię. Co utrwala postawy pierwszą? No mówiłem, że on jest niedobry i nie da się z nim pogadać. Dlatego też koło konfliktu przerwać może mediator tylko na etapie racjonalnego myślenia, czyli postrzegania drugiej strony. Ale to trzeba przerwać bariery, czyli stereotypy, uprzedzenia i temuż podobne zachowania, które człowiek sobie ma i które stosuje przy ocenianiu drugiej osoby.
0: To jest potwornie trudna robota, że tak powiem kolokwialnie, no bo przerwać rzeczywiście ten krąg uprzedzeń, tak silnie napędzany, to też pani uświadamia. To rzeczywiście to są takie rzeczy, które gdzieś tam nam kołaczą, niby widzimy, ale dopiero jak się wypowie, to się rzeczywiście zauważa, że po prostu się uprzedzamy. No i przerwać teraz ten krąg uprzedzeń to jest niezwykle trudne zadanie.
1: Tak, no stosujemy tutaj na przykład technikę parafrazy, którą uwielbiają słuchacze na szkoleniach, kiedy trzeba powtórzyć własnymi słowami to, co powiedziała druga strona, z intencją zachowaną. I jeśli to są mediacje między dziećmi, to my prosimy, żeby dziecko powtórzyło literalnie to, co powiedział kolega. U dorosłych się tego nie robi z szacunku dla ich oczywiście godności osobistej, tylko mediator wtedy używa, czy ja dobrze zrozumiałam, że pani powiedziała tak i tak, czy pan zrozumiał, co pani powiedziała? Swoimi słowami trzeba to powiedzieć, żeby zmienić szyk wyrazów i sposób wypowiedzi, a zachować intencje o lęku, o niesprawiedliwości, o poczuciu wstydu, ale trzeba użyć tej techniki.
0: Fantastyczne, czyli ta druga osoba powinna wyrazić swoimi słowami to, co tamta powiedziała, ale jednocześnie, żeby zachować te intencje, żeby sprawdzić, pani sprawdza w ten sposób, czy nie tylko czy zrozumiany jest komunikat, ale czy intencje są pojęte.
1: Przede wszystkim chodzi o intencje i to właściwie ta druga strona nie powtarza, to mediator robi za tego tłumacza. I często jest to tłumacz, ponieważ strony mają bardzo zgodnie z teorią o komunikacji, mają różne sposoby komunikowania się. I to ze względu na specyfikę organiczną, czy są wzrokowcami, słuchowcami, ale też czy są nastawieni na racjonalne mówienie, czy emocjonalne, intuicyjne, czy rzeczowe.
0: Pani jakby czyści ten komunikat z tych uprzedzeń, bo przechodzi on przez panią, pani nie budzi tych negatywnych emocji jako mediator i wtedy ten komunikat jest czystszy.
1: No jest czystszy, ale też żeby dotknąć do tego serca, czyli tego źródła emocjonalnego naszego życia, trzeba też powiedzieć, czy pan zrozumiał, co się dzieje i dlaczego tak jest. Są jeszcze techniki, które się nazywają dopytaniem, tak, techniki aktywnego słuchania, czy dowartościowanie kogoś. Pierwsze zdanie, które ja mówię zawsze do stron, że są bezpieczne, ponieważ zaburzone są dwie potrzeby w konfliktach. Dwie główne, bo tych potrzeb to mamy mnóstwo psychologicznych. Jedna to jest utrata szacunku, czyli brak szacunku, a druga to jest lęk. Więc trzeba dać poczucie bezpieczeństwa i uszanowanie każdej z osób, że jest ważna w tym konflikcie i jeszcze utrzymanie równowagi, co bywa trudne, dlatego że mamy ludzi przygotowanych do tego, żeby być mocnym i dobrze gadać, bo jest ktoś wykształcona, druga strona jest słabiej wykształcona. Albo jedna jest zastraszana, druga jest strasząca. Utrzymanie równowagi jest też trudne. My mamy osoby wykształcone i osoby niewykształcone. Trzeba ten język też utrzymać na takim poziomie, żeby się rozumieli. I zachowanie owej bezstronności, jedna z cech mediacji, i neutralności wobec przedmiotu sporu jest jedną z najtrudniejszych umiejętności mediatora. Tylko dowodem były warsztaty, które prowadziłam. Najtrudniej było zachować bezstronność.
0: Do rozmowy z Marią Zajączkowską jeszcze wrócimy, ale teraz Marcin Makoch, dyrektor Muzeum Miedzi, o kapsule czasu znalezionej podczas prac remontowych przy katedrze świętych apostołów Piotra i Pawła. Zapraszam serdecznie, wspomnijmy to wydarzenie. Kapsuła czasu to takie odkrycie dla mnie, dla dziennikarza, bo pobudza wyobraźnię, bo można sobie właśnie powyobrażać, można sobie domysły posnuć. Czy dla was to jest duża gratka, kapsuła czasu? Na razie pomińmy fakt, jak stara jest ta kapsuła, ale tak w ogóle, kapsuły czasu, czy to jest raczej zabawa, czy ona ma znaczenie z punktu widzenia naukowego, poważnego naukowego?
2: W gruncie rzeczy kapsuła czasu powinna być rzecz oczywista, ponieważ wiadomo, że w większości wież kościelnych, wież ratuszowych przy budowie, przy jakichkolwiek remontach kapsuły takie umieszcza się, tak? Kapsuła jest gdzieś tam wiadomością do następnych pokoleń, do następnych odkrywców, ale z kapsułą czasu ja w mojej 23-letniej historii tutaj pracy w muzeum jako historyka, jako muzealnika spotykam się po raz pierwszy, więc nie można powiedzieć, że jest to jakieś oczywiste odkrycie, jest to dla nas niesamowite odkrycie. Oczywiście wiemy, jakiego rodzaju obiekty w takiej tubie, w takiej skrzyni mogą się znajdować potencjalnie, ale w tym przypadku nie mieliśmy zielonego pojęcia, więc tym bardziej dużo radości sprawiło otwarcie tej kapsuły.
0: Czyli takich kapsuł powinno być dużo, czyli jeszcze jest ich pewnie sporo zamurowanych, takich, które czekają na odkrycie.
2: Tak, z pewnością i nawet w ostatnich latach, tak, w 2008 roku w Legnicy została na jednym z placów umieszczona taka kapsuła z adnotacją, żeby otworzyć ją za 100 lat. W remontowanych wieżach zamkowych są nowe kapsuły. Na pewno w kościołach, tak? My konkretnie zaraz będziemy rozmawiali o kapsule z kościoła Piotra i Pawła, z katedralnego kościoła, ale tam mamy dwie wieże, tak? Ta druga wieża, co prawda młodsza, bo z lat 90. XIX wieku. Wydaje mi się, że tam też powinna być kapsuła. Kapsuła też znajdowała się w jednej z wież kościoła świętego Jana, tutaj naszego po sąsiedzku, który płonął, jak pewnie duża część słuchaczy pamięta, płonął w marcu 1966 roku. Jedna tutaj z wież płonęła, kopuła jedna z wież spadła i też wysypała się wówczas kapsuła. Więc uważam, że myślę, że następne znaleziska są tylko kwestią czasu. Czekajmy, rozglądajmy się, gdzie stawiają rusztowania. Tam powinniśmy oczekiwać takich kapsuł.
3: No właśnie, ale jaką te kapsuły mają wartość dla historyka, dla naukowca?
2: Przede wszystkim najważniejsze jest, że taka kapsuła jest, bo tak jak już rozmawiałem z ekspertami tutaj z różnych dziedzin, czy numizmatyki, czy z historykami, kapsuły rzadko trafiają do badań naukowców. No niestety jest często tak, że te kapsuły gdzieś tam po odnalezieniu nie trafiają w ręce konserwatorów, muzealników, historyków, czy odpowiednich służb, które powinny się tym zająć, więc naprawdę duży tutaj plus i słowo uznania, że kapsuła jest, znalazła się. Jaką ma dla nas wartość? No zazwyczaj do historii miasta taka kapsuła jakichś nowych informacji nie wnosi, ale jest to informacje zawarte w tych kapsułach są informacją skierowaną właśnie dla nas, następnych pokoleń, opowiadających o momencie umieszczenia takiej kapsuły w danej wieży. Tak? To, co dla ówczesnej społeczności było ważne, zostało zazwyczaj spisane, w jakiś sposób udokumentowane, czyli poprzez fragment gazety, czy jakąś fotografię, list, czy drobne przedmioty, które były ważne właśnie w tamtym danym momencie i które miały odkryć właśnie następne pokolenia.
3: Ta kapsuła jest szczególna, bo jest bardzo, bardzo stara. Jak bardzo stara jest, żeby uświadomić to tym, którzy może jeszcze o niej nie słyszeli?
2: No, ten rok mamy specyficzny, bo obchodzimy kilka okrągłych, ważnych rocznic w historii naszego kraju, w historii naszego regionu, czy w historii naszego miasta, tak? Przede wszystkim tysiąclecie pierwszej koronacji i 350-lecie końca dynastii piastowskiej, która wraz ze śmiercią młodego księcia Jerzego Wilhelma. No i okazuje się, że ta kapsuła, którą udało się wydobyć z wieży katedry, ma 375 lat, tak? Czyli jest jeszcze pierwszy depozyt, właśnie znajdujący się w niej, jeszcze z okresu istnienia tu na naszych ziemiach księstwa Legnickiego.
3: No tak, to rzeczywiście przemawia do wyobraźni.
2: Tak, to jest 1650 rok, schyłek panowania księcia Jerzego Rudolfa. Książę umiera 3 lata później, bezpotomnie. Tutaj ziemię te obejmują jego bratankowie. I właśnie syn jednego z tych bratanków, Jerzy Wilhelm, jest tym naszym piastów. Jednym z tych naszych piastów jest to więc schyłek księstwa. 1650 rok to jest pierwszy depozyt, ten pierwotny depozyt. Jeszcze nie przeprowadziliśmy badań, które nam pokażą, czy ta dokładnie miedziana kapsuła, którą wyciągnęliśmy, to jest ta pierwotna, bo mogła ulec podmianie podczas kolejnych depozytów, a te następne depozyty to już są następne stulecia.
3: No właśnie, też rodzi się pokusa porównania. Czy to jest najstarsza odkryta kapsuła w Polsce?
2: Nie, tak pierwotnie nam się wydawało. I oczywiście jest to jedna z najstarszych kapsuł znalezionych w Polsce. Dotychczas to miano, gdzie żyła kapsuła we Wschowie, ale też ona nie była najstarsza. Na pewno starsza, bo z wieku XVI była kapsuła odnaleziona w wieży ratusza w Brzegu.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
3: Kapsuła czasu, nasza kapsuła czasu, która w Legnicy jest odnaleziona w czasie prac konserwatorskich prowadzonych na wieży Katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła. No właśnie, najstarszy pergaminowy dokument pochodzi tam z 1650 roku. Pytamy Marcina Wakucha, czy jest to najstarsza kapsuła w kraju?
2: To jest jedna na pewno z najstarszych znalezionych w Polsce, ale także też na świecie. Oczywiście kapsuły kapsuły znane są już od jeszcze odleglejszych czasów, no, ale mówimy o kapsułach, które zostały odnalezione i które zachowały się do dziś.
3: Co zawiera, jeśli można powiedzieć?
2: No, nasza kapsuła, o dziwo, tak jak najczęściej w kapsułach odnajduje się właśnie gazety, odnajduje się fotografie, tego u nas nie ma, ponieważ nasza kapsuła jest starsza. W naszej kapsule mamy do czynienia z dwoma rodzajami właśnie obiektów, no jak to tak nazwę. Są to dokumenty i monety. Mamy tutaj właśnie do czynienia z czteroma dokumentami na papierze pergaminowym. Właśnie ten najstarszy z 1650 roku. Kolejne dwa pochodzą z 1775 i ten najmłodszy z 1823 roku. Czyli to są te trzy daty trzech depozytów.
3: A cóż to są za dokumenty? O czym one mówią?
2: No, taki dokument jest właśnie informacją, wiadomością, trochę takim e-mailem do nas.
3: Czyli to są listy jakby, tak?
2: Tak, one zazwyczaj mają podobny charakter. Opisuje miasto, które w danym momencie funkcjonowało, jak wyglądało, ile miało mieszkańców, kto im rządził, oczywiście za jakich rządów tą kapsułę umieszczono, okoliczności, tak, bo w 1650 roku, dlaczego ta kapsuła się tam znalazła? Ponieważ dwa lata wcześniej, w listopadzie 1648 roku, pożar strawił właśnie kościół, wieżę i przez kolejne lata tutaj dzięki funduszom zbieranych w wielu miastach, czy to w Brzegu, czy to w Zgorzelcu, przeróżnych miastach, odbudowano tą wieżę i wówczas ktoś wpadł na pomysł, może sam książę, umieszczenia takiej kapsuły.
3: Czy my poznamy treść tych listów, tych dokumentów, będą tłumaczone?
2: Tak, cała zawartość kapsuły obecnie znajduje się w Muzeum Miedzi w celu opracowania zawartości, opracowania naukowego zawartości tej naszej tuby, miedzianej tuby. W chwili obecnej wykonaliśmy fotografię wszystkich monet, zeskanowaliśmy tutaj dzięki uprzejmości Legnickiego Archiwum Państwowego dokumenty. W chwili obecnej je przepisujemy, tłumaczymy i myślę, że za jakiś czas, mam nadzieję, że krótki czas, ukaże się takie opracowanie, w którym będzie można poznać historię tej kapsuły, samego odkrycia, czym są kapsuły, treść dokumentów, a także zależy nam na identyfikacji wszystkich monet.
3: No właśnie, monety. Całkiem niedawno, chyba jeszcze można tak powiedzieć, z waszej perspektywy utworzony dział numizmatyki wzbogaci się o te monety. Ale przy tych zbiorach, które już są w muzeum, to chyba nie są aż takie wyjątkowe znaleziska.
2: Jeżeli chodzi o monety, dwie monety z tych 35 odnalezionych przykuły naszą taką dużą uwagę. Mowa tu o monetach z czasów właśnie panowania Jerzego Rudolfa. Oczywiście jedna z nich, naprawdę wyjątkowa, dukat z 1621 roku, wybity w Mennicy Chojnowskiej. No, takiego w zbiorach nie mamy. To jest rzadka moneta, próżno jej szukać na jakichś notowaniach aukcyjnych. Ale to nie jest najstarsza moneta w tym depozycie. To jest, najstarszą z nich jest srebrny talar z 1607 roku, kiedy Jerzy Rudolf wspólnie ze swoim bratem Janem Chrystianem, księciem brzeskim, bili wspólną monetę. I te dwie monety właśnie opowiadające trochę o historii tego regionu, o historii księstwa. No, żywi świadkowie, tak, tych czasów, no, cieszą się naszym największym zainteresowaniem, chociaż pozostałe trzy monety są równie ciekawe, chociaż już bite przez innych emitentów, bo pamiętajmy, że już od początku lat 40. XVIII wieku Śląsk razem z Legnicą przychodzi w ręce pruskie i te kolejne dwa depozyty to już właśnie pochodzą z tego okresu, więc większość tych monet już przedstawia królów pruskich.
3: Czyli wartościowe odkrycie.
2: Wartościowe odkrycie, szczególnie, że w tym drugim depozycie z 1775 roku znajdują się głównie monety pruskie, właśnie z tych lat 70., 60., ale są dwie ciekawe monety. Jest to jeden talar i jeden dukat właśnie z tych lat 40., o których wcześniej mówiłem, z okresu, kiedy Śląsk przechodzi w ręce pruskie. Moim zdaniem to jest trochę taka demonstracja polityczna, specjalnie gdzieś tam te monety umieszczono, żeby pokazać, że właśnie Śląsk już jest pruski. Ciekawostką tego depozytu, tego drugiego depozytu, jest to, że znajdują się też monety nie tylko powiedzmy tutaj z Prus, ale też z innych księstw niemieckich. Oczywiście są to pojedyncze sztuki, jedna szwajcarska moneta, to też się zastanawiamy, skąd mogła się tam wziąć, może któryś z robotników, który pracował przy remoncie wieży, może w ten sposób chciał zaznaczyć miejsce, z którego pochodził. No i mamy cztery monety króla polskiego, cztery monety Augusta III Sasa.
3: Marcin Makuch mówi o kapsule czasu, naszej legnickiej kapsule czasu, a Maria Zajączkowska, mediatorka, mówi o mediacjach, o tym, jak się pogodzić, jak rozmawiać, o tym, jak w jej pracy zawodowej to wygląda, w Legnicy właśnie. No i podkreśla, co ważne, by mediator, ktoś, kto występuje w tej roli, był bezstronny, by był neutralny. To bardzo, bardzo ważne.
5: Że po prostu mediator nie dał się wciągnąć w ten krąg uprzedzeń.
1: Tak, i musi powiedzieć coś, co brzmi obrzydliwie w rozmowach przyjacielskich. To nie mój problem, to wasz problem. I proszę, zajmijmy się, to właściwie na czym polega problem. W mediacji też, jeśli nie dotrzemy do interesu, czyli odpowiedzi na pytanie, dlaczego pani na tym tak zależy? Ja chcę sprawiedliwości. A konkretnie o co chodzi? To pierwsze pytanie. No, żeby zapłacił to. A dlaczego pani tak na tym zależy? I ona wtedy mówi, ta osoba, czy to będzie on, czy ona, dlaczego tak mu zależy na takim sposobie załatwienia sprawy? No bo najbardziej charakterystyczne jest to i typowe, że ludzie przychodzą rozmawiać w negocjacjach ze swoimi propozycjami. Od propozycji można zacząć, ale nie może na tym skończyć, bo będziemy po suwaku, więcej, mniej. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby znaleźć alternatywne rozwiązania dla tego, na którym ktoś się zakotwiczył. Ja tylko tak widzę i tylko tyle. I wtedy mediator stosuje rozszerzenie tych możliwości. A jak można by to inaczej, jeżeli panu na tym, czy pani na tym zależy? Może być też tak, że strona prosi mnie, ja mówię, dlaczego pani nie chce się zgodzić na propozycję byłego męża, skoro by to go uspokoiło? A ona mówi, to ja pani to wytłumaczę. I bierze mnie na stronę, na rozmowę na osobności i pokazuje zestaw akt, który wynika, że były mąż był przemocowy. I ona mówi, ja nie mam potrzeby, chęci, żeby mu pomagać w jakikolwiek sposób. A mówię, ale jest pani w trudnej sytuacji. Czy jak pani mu zaproponowała to odstępne jakieś, któremu się w ogóle nie należało według jednego sędziego, a według drugiego się należało, żeby było śmieszniej po moich konsultacjach, to pani zaproponowała, pan odrzucił, ale wykazała dobrą wolę. A on odrzucił i powiedział, że jest głupi, nie wiem, jak się skończyło. Bo ból mediatora, szczególnie w sprawach sądowych, polega na tym, że on nie wie, co się dalej dzieje, czy sąd kupił tę ugodę, czy nie.
5: No, rozumiem, ale rzeczywiście postępowanie jest, widzę tutaj, jak na razie dwuetapowe, bo po pierwsze trzeba przerwać ten krąg, spowodować, żeby ludzie się nawzajem słuchali, ale potem też trzeba spróbować znaleźć rozwiązania z bardzo różnorakich sytuacji.
1: Tak, i to nie my, nie mediatorzy mają szukać rozwiązań.
5: Ale jednocześnie próbuje pani znaleźć w tych osobach, żeby one poszukały innych rozwiązań, żeby one znalazły w sobie na tyle elastyczności, żeby może wyjść poza te swoje oczekiwania.
1: No, większość ludzi niestety nie jest kreatywna w zakresie swoich konfliktów. No, mamy doświadczenia, opieramy się na swoich doświadczeniach, na swoich negatywnych, pozytywnych, środowiskowych. I tylko wtedy, kiedy dwie strony, to jest takie nasze rutynowe pytanie, czy państwo chcecie się dogadać? Czy pani chce dojść do porozumienia, czy pan chce dojść do porozumienia? Muszę pytać, bo uwspólnotowienie, czy mówię, dziękuję państwu, że doszliście do wspólnego wniosku, że chcecie rozmawiać. To jest pierwsze uwspólnotowienie. Szukanie nie odrębności, tylko łączenia. Że to jest na przykład w kwestii opieki nad dziećmi, władz rodzicielskich, alimentów. To są bardzo trudne rozmowy i często dzieci są niestety monetą przetargową z konsekwencjami przerażającymi dla mnie, jako pedagoga. gdzie dzieci kończą u psychiatrów, u psychologów, są świadkami przeciwko drugiemu rodzicowi, podczas gdy serce im krwawi, bo tak chciałyby, żeby rodzina była zgodna, bo tak też bywa. Ale też bywają dzieci, które chcą, żeby się rodzice rozwiedli, bo się tak kłócą, że już nie mają siły. Stąd też ja zapraszałam dzieci do mediacji, co nie jest typowe i naturalne w rozmowach, w mediacjach rodzinnych. Dzieci są bardzo mądre.
5: No tak, są zdecydowanie mądrzejsze niż nam się wydaje. I one, czy ja wiem, czy są pozbawione tych... Nie no, to już na poziomie dzieci te uprzedzenia, że kogoś nie lubię i wtedy też zamykanie się w tym są. Ale z drugiej strony może i mają też świeższe, bardziej otwarte głowy na różne propozycje. Nie wiem tego, szczerze powiedziawszy.
1: Znaczy, rzecz polega na tym, że powinniśmy pamiętać, że w każdym konflikcie, kiedy dwie strony z sobą rozmawiają, mówię, że strona liczebnie może być duża i mieć przedstawiciela, może być to jedna osoba, że strony, kiedy z sobą rozmawiają, te strony nie są wyjęte ze środowiska, one nie żyją w kosmosie jako dwa atomy, tylko one żyją w określonych środowiskach. W związku z czym w tych środowiskach są tak zwana trzecia strona, która nie implikuje liczebności, bo to może być jedna osoba, ale najczęściej, jeżeli na przykład typowy rozwód, to ktoś zainteresowany rozwojem wypadków. Dzieci, psy, kochankowie, no i rodzice. Mamusiu, wracam do ciebie. Będę u ciebie mieszkać, cieszysz się? Więc mamy te trzecie strony, które są zainteresowane. Konflikt nie jest wyjęty ze środowiska. Nim żyją, ja mówię, mogą sterować jacyś reżyserzy, mogą być podpowiadacze negatywni, ale mogą być osoby, i to są najczęściej dzieci, które są trzecią stroną konfliktu rodzicielskiego. Stąd dzieci bywają bardzo dobrymi mediatorami. Ale kto słucha dzieci?
5: No to prawda, to prawda. Czyli mówi pani, ja już wrócę do tego poprzedniego wątku, który bardzo mnie zainteresował, że żeby się dogadać, żeby w negocjacjach, załóżmy, że nie ma przynajmniej mediatora, dojść do porozumienia, trzeba wbrew swoim negatywnym emocjom zapewnić drugiej stronie szacunek i poczucie bezpieczeństwa.
1: Mało tego, to o tym wiedzą bardzo dobrze handlarze wysokiej klasy, handlowcy, przepraszam, nie handlarze, którzy widząc, jakie są potrzeby drugiej strony, proponują im upust, albo dasz coś od ciebie mało, a dostanę dużo. Czyli w negocjacjach też jest tak, żeby pójść na małe ustępstwa, żeby załatwić swoją kwestię. Ja mówię, chciałaby pani mieć, zachować ten dom, pani się uparła na ten dom, bo ona chce dom zachować, mąż się wyprowadził do mieszkania, no ale dom trzeba podzielić, bo to są wartości, przecież określone podział majątku, nie u mnie, tylko w sądzie rejonowym już, bo z sądu okręgowego są sprawy rozwodowe. To wówczas ja się pytam, a czy pani tak naprawdę zależna? No tak, bo tu się dzieci urodziły, to jest taki standard i status. Ja mówię, jak pani utrzyma ten dom w tej chwili, skoro mąż utrzymywał? No i usiedli sobie, pogadali i przestali się kłócić, postanowili sprzedać dom i kupić sobie dwa dobre mieszkania. Ale to wymagało uciszenia własnego ego. To ego jest siedzące na czubku nosa i straszne.
5: A, czyli to trzeci element. No to tak, to wprowadza pani teraz trzeci element, bo z jednej strony tak, brak szacunku, to się wiąże z ego, bo jak się kogoś nie szanuje, to ego tam wiadomo wywija, poskakuje i w ogóle, ale poczucie bezpieczeństwa, wszyscy wiemy, że nie będziemy skrzywdzeni, łatwiej nam się rozmawia. Ale to właśnie jeszcze to ego i to ono napędza przecież chyba te spirale uprzedzeń i niechęci, nienawiści.
1: Każdy ma ego i każdy musi wiedzieć, czego to ego chce dowieść, że jestem mądrzejszy, ładniejszy, mam rację. No, przyznam się, że z tym ego to jest tak, że ja również byłam kilkakrotnie manipulowana przez stronę. Musiałam się tego nauczyć, że strona mną manipuluje. Manipulują adwokaci, którzy wykorzystują ten czas na załatwienie innych kwestii. Manipulują strony. I dlatego też mediacja jest właściwie przezroczystym procesem. To jest proces, który nie ma wad, byśmy powiedzieli, bo po pierwsze mediacja jest dobrowolna, czyli na każdym etapie można z niej zrezygnować. Czy to jest mediacja z powództwa prywatnego, ludzie przychodzą z ulicy, chcą coś załatwić, powiedziałam tak, z ulicy roboczo, czy przez sąd skierowani. Więc jest dobrowolna, na każdym etapie pytam, czy państwo nadal chcecie rozmawiać, bo wynika z dyskusji, że niekoniecznie, przywołuję do porządku, jest dobrowolna, ale jest też poufna.
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
5: Maria Zajączkowska, legnicka mediatorka, jest dzisiaj naszą gościnią i mówi nam o mediacjach, o tym, jak wygląda to w Legnicy, jak wygląda jej praca, ale też mówi w ogóle o zasadach dogadywania się, porozumienia. No to też można sobie wdrożyć w domu. Wszyscy się kłócimy, to...
3: nie ma wyjątku. Wszyscy rodziny w pracy, więc myślę, że warto pamiętać o tych wskazaniach. Tych wskazań będzie więcej. Maria Zajączkowska jeszcze się pojawi w naszym programie, ale teraz wracamy do Marcina Makucha, który opowiada nam o, przypomina nam kapsułę czasu znalezioną w czasie prac konserwatorskich przy katedrze świętych apostołów Piotra i Pawła. My mówimy o odczytywaniu najróżniejszych dokumentów, które tam było, o datowaniu. Mówiliśmy o tym, czy to najstarsza kapsuła. Posłuchajcie proszę dalej tej arcyciekawej rozmowy, a w niej właśnie o odczytywaniu najróżniejszych eksponatów znalezionych w kapsule. Co ważne, myśmy tę rozmowę prowadzili jeszcze przed tym, jak powstała wystawa. Wystawa już była, ale myślę, że jeszcze się w Legnicy pojawi. No, czyli odczytanie zawartości nie jest takie proste, bo mówi pan dyrektor tutaj o waszych dociekaniach, domysłach, jak o tej demonstracji politycznej, czyli treści odczytanych z tej kapsuły będzie sporo, jak już się doczekamy na wystawie.
2: Tak, bo nawet oprócz tych informacji, o których wcześniej wspomniałem, są informacje dotyczące takiego życia codziennego, co było ważne dla ówczesnych mieszkańców. Ceny poszczególnych produktów, tak, cena pszenicy, czy też cena piwa, tak, z jednego z dokumentów dowiadujemy się, że jeden z talarów, który tam umieszczony jest, za jeden z tych talarów można było kupić 35 litrów piwa, więc to też chyba ważna informacja. To był czas, kiedy wartość pieniądza się zmieniała. Pieniądz był czasami psuty, więc też jest adnotacja. Dukat, ile talarów składa się na jeden dukat, bo im więcej tych talarów było, tym wiadomo, że wartość srebrnego pieniądza jest mniejsza. To były ważne informacje dla ówczesnych legniczan, które dzisiaj poznajemy.
3: Jaki będzie pomysł na tę wystawę? Czy kiedy w ogóle można wystawy się spodziewać? Bo rozumiem, że trwają jeszcze prace, nie chcemy was pospieszać, bo przecież to trzeba dokładnie zbadać, ale kiedy można się spodziewać? Bo myślę, że jest sporo legniczan, którzy chcieliby już rzucić okiem na te wspaniałości.
2: A więc tak, już dziś chciałbym zaprosić wszystkich legniczan, ale też gości naszego miasta. 19 września, to jest piątek, zaprezentujemy zawartość kapsuły w katedrze, na terenie katedry, czyli na terenie świątyni, gdzie została ona odnaleziona. Będzie to prezentacja jednodniowa. Po tej prezentacji oczywiście wszystkie monety, dokumenty wrócą do muzeum w celu dalszego opracowania. Oczywiście opracowanie książkowe, pracujemy nad nim, chciałbym, żeby się ukazało jak najszybciej, a co do dalszych losów kapsuły, no na dziś nie jestem w stanie ich określić, to też nie zależy od nas tutaj muzealników. Jedno jest pewne, że kapsuła, nowa kapsuła znajdzie się na wieży, na remontowanej wieży.
3: Na ile ona wzbogaci muzeum i na ile też może stać się okazją do tego, żeby przyciągnąć turystów do Legnicy? Czy to jest raczej właśnie gratka, ciekawostka, coś ważnego raczej dla samych mieszkańców miasta?
2: Myślę, że to jest, że kapsuła taka mogłaby się stać z jednym Myślę, że taka kapsuła mogłaby się stać jedną z atrakcji turystycznych miasta, regionu. Oczywiście jest to swego rodzaju skarb. Skarb, co prawda, spodziewany, bo zazwyczaj jak natrafiamy na skarby w jakichś garnkach, w jakichś skrzyniach zakopane w ziemi, to zazwyczaj nie mamy pojęcia o takich znaleziskach. Tak jak już rozmawialiśmy na początku rozmowy, kapsuły, skrzyni czasu możemy się spodziewać w takich miejscach, no i to taką się udało odnaleźć. Myślę, że to duża atrakcja, tak? Ludzie przyciąga, zawsze przyciąga blask złota, blask srebra. Tutaj właśnie mamy do czynienia z takimi monetami. Te monety są idealnym, większość z nich w idealnym stanie zachowania. Podobnie jak dokumenty. Dokumenty nie wymagają żadnej konserwacji. Tutaj eksperci pochylili się nad nimi i wyrazili zdziwienie, jak w takich warunkach mogą one się zachować, więc tutaj omija nas ten proces konserwacji na szczęście. Są piękne dla oka, więc myślę, że w jakiejkolwiek formie to będzie, czy będzie na to wystawie, czy w opracowaniu, to jest rzecz, o której powinno się mówić w Legnicy i nie tylko.
5: No i wiadomość z przeszłości, nie? To właśnie tak jak mówię, to jest właśnie to, co tak bardzo pobudza nam wyobraźnię.
2: Tak, no to są, to mówimy o Legniczanach sprzed 200, 300, 375 latach. To są ludzie, którzy tu tak jak my mieszkali, tworzyli to miasto, tak tutaj rodzili się, umierali, zakochywali, zakładali rodziny i zwykli ludzie, którzy mieli możliwość puszczenia SMS-a do nas.
5: I złoszczenia się na drożyznę, jak pan dyrektor mówił.
2: No to myślę, że to jest zmora każdego z pokoleń. Zawsze ceny nie będą odpowiadały na mnie.
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
5: Marcin Makuch, dyrektor Muzeum Miedzi, opowiadał nam o kapsule czasu znalezionej w Legnicy, jednej z najstarszych w kraju, o tym, co się w niej znajduje, dlaczego jest taka interesująca i czy ma szansę stać się też częścią tożsamości Legnicy. A teraz Maria Zajączkowska, legnicka mediatorka, która mówi nam dzisiaj o mediacjach, o swojej pracy, o specyfice swojej pracy, pracy w Legnicy, ale uczy też troszeczkę mediacji, dogadywania się, konsensusu, wychodzenia z kryzysu, więc proszę posłuchajcie, jeśli macie jakieś kryzysy, chcecie wyjść albo ich po prostu uniknąć, albo po prostu sami gdzieś mediujecie w rodzinie, no to warto posłuchać.
1: I cechą mediacji jest poufność. Tutaj mieliśmy problem z wejściem technicznych środków przekazu masowego, dlatego że online też się prowadzi mediacji. Ale ja nie prowadzę mediacji online, jeśli nie poznam stron. Ja ze stronami muszę się spotkać, wysłuchać, zrozumieć, a wtedy możemy na przykład propozycję ugody przesyłać sobie online albo jakichś dokumentów, czyli sprawy techniczne do przeczytania i wyrównania, tak jakby wykład to był. Natomiast trzeba poznać człowieka, bo ja po mowie ciała, po werbalizacji, po używaniu słów, w stosunku, ludzie, po malutku z nich schodzi ten stres. Dlaczego? Dlatego, że jak przychodzisz do mediatora, to ja witam w drzwiach, mówię dzień dobry, witam Państwa serdecznie, pan, pani, zapraszam do pokoju, pokój jest zrobiony w sposób relaksacyjny, urządzone są kwiaty, dzwonki, obrazy, stół okrągły, wygodne krzesła, szklanka wody, bo i potrzebna jest woda i niestety czasem paczka chustek do nosa. I ludzie wtedy, tak po troszeczku z nich schodzi ten stres, bo nie wiedzą, co ich czeka. To nie jest sąd, wokanda, wchodzi pani Ksiński, pani Y. Nie. Tutaj trzeba ludziom odjąć tego stresu, który wynika z samego faktu bycia w jakiejś instytucji. Mają się poczuć sympatycznie.
5: Czyli pani po prostu też odejmuje emocji tak w ogóle, bo przecież te negatywne emocje to są bardzo silne emocje.
1: No staram się uszanować każdego i wysłuchać każdego i staram się, myślę, że wszyscy mediatorzy tak pracują. Przepraszam, nie wolno mówić wszyscy, bo nie wiem, czy wszyscy. Ale większość na pewno kieruje się tymi, że są negocjacje bezpieczne, znaczy są poufne i są dobrowolne, a mediator jest osobą neutralną i bezstronną, tak jak mówiłam, najtrudniejsza cecha. Na koniec mediator przedstawia warunki prowadzenia mediacji i mówi się o tak zwanym akceptowaniu. Czyli akceptujemy zasady, nasze zasady, które będą nam przyświecały. Bo my możemy się umawiać, czy będziemy siedzieć do pierwszej krwi, czy do ostatniej krwi, czy będziemy dzielić się na kawałki, bo mamy pracę. Ja też staram się nie dokładać ludziom stresu z powodu tego, że ludzie dzisiaj różnie pracują, mają różną opiekę nad dziećmi. I żeby przyjechać do mnie, to muszą załatwić opiekę albo zwolnić się z pracy. Więc szukamy takiego rozwiązania, żeby było ono pasowało, żeby to nie był dodatkowy stres, bo to już jest konfliktowa sytuacja, sytuacją trudną, wystarczająco. A jeżeli długo jeszcze trwał ten konflikt i tam się nawarstwiło, to już jest bardzo trudna mediacja. Nie zawsze dochodzimy do ugody. Ale mediacja ma aspekty również edukacyjne, nie tylko komunikacyjne. Uczymy się zarówno siebie w stresie, jak i drugiej strony. Kiedy druga strona powie, na czym jej tak naprawdę zależy, to czasem okazuje się, że adwersarz po raz pierwszy o tym słyszy.
5: No tak, to prawda, bo pyta pani, jak pani powiedziała na początku, też o to, co za tymi warunkami stoi.
1: Dlaczego to, na czym ci zależy? Też pytam bardzo złośliwie, jak w tym dowcipie pijaka, o co chodzi. Pijak siada do taksówki i pyta, A taksówkarz dokąd jedzie, ma o co chodzi.
5: Tak, znam i to po stokroć ten żart się nie kończy i na tym on się polega.
1: Na tym polega jego dowcip. I tu trzeba w którymś momencie, ale o co chodzi, zapytać, proszę mi konkretnie powiedzieć. Ja musiałam się nauczyć, przepraszam za wyrażenie, asertywności w stosunku do stron, które próbowały ze mnie zrobić sobie powiernika, adwokata, terapeutkę. Trzeba uciekać, mediacje nie są terapią, aczkolwiek moja studentka magisterska napisała pracę o terapeutycznych aspektach mediacji rodzinnych, bo one mają aspekt terapeutyczny, bo jak wykrzyczysz, wypłaczysz, a jest taka technika w mediacjach, która nazywa się wentylowanie i właśnie o tym też pisałam jeden z artykułów, na czym polega wentylowanie, czyli wykrzyczenie emocji zamykanych w pudełku przez rok czy przez dwa. Są straszne rzeczy się dzieją, ale to oczyszczanie, to wypłakanie się, to wyjaśnienie daje ulgę stronom, myślę, że to też jest pozytywny aspekt.
5: No jasne. I na koniec dzisiejszego spotkania już chciałbym panią jeszcze jedną rzecz zapytać, bo tu mówimy właśnie o tym szacunku, poczuciu bezpieczeństwa, ego działa. To wszystko buduje nam jakieś podstawy do zrozumienia, na czym polega konflikt. Chociaż w pierwszej chwili, jak się myśli o konflikcie, takiej, o których jak pani mówi, to myśli się o chciwości. Że ludzie się ze sobą spierają, bo jedno bardzo chce coś, a drugie tego czegoś mu nie chce oddać. A ja takie odnoszę wrażenie w czasie naszej rozmowy, że za tą chciwością są jednak inne potrzeby, czyli właśnie poprzez ugranie tych większych pieniędzy, domu, czegoś, to poczucie zwycięstwa, pragnienie dominacji, odegrania się, czyli nie tyle pieniądze faktycznie, ale emocje, które stoją za tym pieniędzmi.
1: Stanowisko, postawa, władza to jedno, ale drugie to jest miałem rację, ja mam rację.
5: Władza i rację, to też mi pani otwiera oczy, to wszystko tak gra człowiekowi w głowie, ale widzę, że no tak zawodowiec potrafi to nazwać. Władza i racja, to też nas napędza.
1: Moja racja, twoja racja. To jest z tymi racjami, to jest tak, że kiedy pytam studentów, chodząc na wykład, jak państwo sądzicie, kto w konflikcie ma rację? No wypadają różne odpowiedzi. A oni mówią, wtedy mówię, proszę państwa, każdy ma rację, swoją. I tu anegdota mi się przypomina, którą ktoś mi opowiedział, ale nie wiem, czy to wypada na koniec, kiedy do przywódcy wioski żydowskiej, zapomniałem, jak się nazywa, taki ważny żydowski przywódca. O, chciałam mówić Sadek.
5: Rabin,
1: do rabina. Przychodzi mąż i mówi, rabi, będę musiał się rozwieść. Oj, niedobrze, mówi rabi, niedobrze. No, ale dlaczego? Ano, bo ona nie gotuje, cały czas gada, wydaje pieniądze, nie chce się kochać. Oj, niedobrze, no masz rację. Za chwilę przychodzi żona, zadowolony mąż wychodzi, żona przychodzi jego i mówi, rabi, straszne, będę musiała się rozwieść. Oj, niedobrze, a dlaczego? A bo on tak, pieniędzy nie daje na życie, sprzątać każe, słuchać mnie nie chce i kochać chce się bez przerwy, jak ja taka zmęczona. No masz rację. Zadowolona wychodzi. Za szafy wychodzi mąż. Ja się schowałem i słuchałem. To nie może być tak, że ona ma rację, ja mam rację. A rabin mówi, tak, tyż masz rację.
5: No tak, oczywiście, że tak. I ja to rozumiem. Muszę pani powiedzieć, muszę się pochwalić, że ja to rozumiem, że każda strona ma swój punkt widzenia i w konflikcie, żeby rzeczywiście ten konflikt rozstrzygnąć, to oczywiście trzeba znać swoją rację, ale trzeba też zrozumieć tę drugą. No niekoniecznie zaakceptować, ale zrozumieć. To jest punkt wyjścia.
1: Zrozumieniem jest punkt wyjścia. Zrozumieć i tego się też uczymy, że każdy z nas jest inny i ta inność nie musi być wroga. Mówiliśmy, ładnie się różnimy, ale spróbujmy znaleźć wspólny punkt wyjścia. Tego się też uczymy w asertywności, bo młodzież, jak ja mówię, z kpiną zna już asertywność, mówiąc, mnie się to należy, ale po przecinku jest jeszcze druga strona. Im też to się należy, czy wie, że jest granica. I ta granica powoduje, że trzeba stanąć i może ponegocjować. To jest ten właśnie, ta właśnie granica między twoją racją, moją racją. Mamy przestrzeń. Bywa tak, że nie ma nic wspólnego. Nic wspólnego nie można znaleźć między stronami. Chyba, że jak to oni sami mówią często, dzieci i kredyt.
5: Ja mam wrażenie, że po tej naszej rozmowie, że mediacje to jest poszukiwanie mądrości, już tak w ogóle uogólniają.
1: To znaczy, bardzo panu dziękuję za tę uwagę, dlatego że miałam taki wykład inauguracyjny, czy mądrości można się nauczyć, z tytułu książki pana, który to napisał. I on tam podał za przykład, że jednym z mądrych zawodów jest zawód mediatora.
5: Tak, tak jak pani mówi, zrozumienie to mądrość, a uczymy się w tej dyskusji zrozumienia. Dziękuję pani bardzo.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
3: Maria Zajączkowska o mediacjach, o dogadywaniu się, o wychodzeniu z kryzysów, o tym, jak się godzić, jak ze sobą dyskutować, jak dochodzić do porozumienia przede wszystkim. Mam wrażenie, o tym była to rozmowa. Maria Zajączkowska jest legnicką mediatorką. No i mieliśmy szansę zaczerpnąć z jej bogatego doświadczenia i dużej wiedzy. A teraz o zespole, który też cieszy się ogromnym doświadczeniem i to też jest ogromna wiedza, jeśli chodzi o folklor, ale i taniec, i śpiew, bo o zespole pieśni i tańca Legnica będziemy teraz mówili z Kamilem Zemłą, który jest kapelmistrzem właśnie zespołu. Będziemy mówili o dokonaniach, o tym, czy można do zespołu dołączyć, czym zespół jest i jaka to chluba nasza legnicka i też Legnickiego Centrum Kultury, bo przecież zespół pieśni i tańca jest przy Legnickim Centrum Kultury. Zapraszam, Kamil Zemła. Jak to jest brać udział w takim przedsięwzięciu 50-letnim? Grać tam, bo pan gra, nie?
6: Tak, ja gram, ja prowadzę kapelę, jestem kapelmistrzem, też tutaj z dziećmi i młodzieżą prowadzę zajęcia śpiewu, czyli jakby takie przygotowanie wokalne do występów. Wie pan co, no ja mam 36 lat, zespół ma 50, więc ma więcej lat niż ja, więc to dla mnie jest takie dość ciekawe przeżycie, no dlatego, że niektórzy tańczyli już w zespole, kiedy mnie jeszcze na świecie nie było i dla mnie to jest takie no dość wyjątkowe, ponieważ jak tak patrzę na całokształt tego, patrzę na te wszystkie nagrody, które dostajemy, no to jest ogrom ludzi, którzy się przewinął przez zespół, przez te 50 lat, mężczyzn, kobiet, które wcześniej byli dziećmi i tańczyli, tak? Na przykład jest pani tutaj Marysia, która jest od początku zespołu, czyli od tego 75 roku, która tańczyła w tym zespole na pierwszym koncercie, jeszcze jeden pan, który tańczył i dalej funkcjonuje w tym zespole, więc te nagrody, to wszystko... Jest to dla mnie no coś wyjątkowego, też wyjątkowa praca, którą wykonuję w takim miejscu i z takimi ludźmi.
3: No tak, jasne. Czyli rozumiem, że są takie osoby w zespole, przy zespole, bo to już chyba przy zespole, czy jeszcze tańczą ci, którzy zaczynali z zespołem tańczyć?
6: I tu pana zaskoczy, oni cały czas tańczą. Tańczą w grupie dorosłej, ponieważ w naszym zespole mamy no w sumie 5 grup takich jakby z nazw 5, ale ja to... Można powiedzieć, że rozdzielam na takie bardziej wiekowo, tak? Czyli na grupę przedszkolną, grupę dziecięcą, takich dzieci młodszych, grupę starszych dzieci, młodzież i właśnie tę grupę dorosłą, w której też tańczą seniorzy i właśnie w tej grupie, o dziwo, też tańczą te osoby, o których zaś wspominali. Więc sam pan widzi, że to jest no coś wyjątkowego, tak? Że też bardzo taką ciekawą inicjatywą na koncercie, który jubileuszowy będzie, już tak troszkę wyprzedzam, pewnie chciał też pan o to zapytać, będzie sytuacja, kiedy będzie śpiewała piosenkę osoba w duecie, osoba, która jest właśnie ta pani Marysia, osoba, która tańczyła na pierwszym koncercie, w duecie z naszą dziewczyną, która tańczy w grupie młodzieżowej, która ma teraz 20 lat. Jest takie połączenie pokoleń, można powiedzieć już nawet no, 3 pokoleń w środku i będzie to coś wyjątkowego.
3: A ten ścisły zespół pieśni i tańca Legnica, ten taki, który najczęściej widujemy, który jest reprezentacyjny, to jaki jest przedział wiekowy?
6: Znaczy, ja bym tego nie nazwał grupą reprezentacyjną, dlatego że u nas w zespole każda grupa ma coś wyjątkowego do pokazania. Od tych przedszkolaczków, przez grupę dziecięcą, grupę młodzieżową i dorosłe. Każda naprawdę ma w swoim repertuarze coś ciekawego do pokazania. Oczywiście, no, jeżeli wyjeżdżamy, powiedzmy, na jakieś takie większe festiwale międzynarodowe, to bierze w nich udział grupa młodzieżowa w przedziale, powiedzmy, między 16 a no 20, tam chyba najstarsza osoba ma 24 lata. Więc ta grupa jeździ na takie większe festiwale międzynarodowe. Chociaż teraz, akurat jutro, wyjeżdżamy na festiwal do Czech od czwartku do niedzieli i wyjeżdża grupa właśnie dzieci takich, powiedzmy, no dzieci starszych czy młodzieży młodszej w przedziale wiekowym od 10 do 16 lat. Więc to też nie jest reguła, dlatego że szukamy jakby też właśnie festiwali dla tych młodszych uczestników naszego zespołu, żeby też docenić ich wkład, no i jakby troszkę podgonić ich rozwój, taki też nawet takiego przynależności do tego, co robimy, tak? Żeby oni też czuli się docenieni, no bo to jest nasza przyszłość.
3: No tak, czyli rozumiem, że kto występuje na scenie, zależy od tego, jakie są ramy festiwalu.
6: No tak, bo... No,
5: jak przygotujecie koncert tutaj, bo tutaj to już wy przygotujecie koncert i wy decydujecie, kto się pojawi na scenie.
6: Dokładnie tak, bo bywają koncerty, w których występuje cały zespół, choćby jak na Majówkę, czy tutaj jak 27 kwietnia na rozpoczęcie sezonu turystycznego, wtedy występował cały zespół. No ale oczywiście są też takie koncerty, gdzie cały zespół nie może wystąpić, dlatego że dostajemy od organizatora ograniczoną ilość czasu. No i wtedy przeważnie występuje grupa młodzieżowa.
5: No i może się też zdarzyć nawet, że ci starsi, ci seniorzy też wystąpią, tak jak tutaj w przypadku tego koncertu.
6: Oczywiście, że tak. My też staramy się, żeby ta grupa występowała jak najczęściej, bo jest dla nas tak samo ważna jak każda inna.
5: No dobrze, a proszę powiedzieć w takim razie, czy każdy może do was dołączyć, bo ja też o to zawsze pytam, bo wiem, że rekrutujecie, chcecie, żeby ludzie przychodzili, no i wygląda na to, że w każdym wieku można się u was pojawić.
6: Dokładnie tak. Można się pojawić w każdym wieku, można się też pojawić znając, umiejąc tańczyć i też nie umiejąc, bo uczymy tego od podstaw. Tak samo i ze śpiewem, bo często na przykład, bo ja też uczę w szkole i jak namawiam czasem młodzież szkolną do dołączenia do naszego zespołu, to też mówię, a wie pan, ja nie potrafię śpiewać, więc no ciężko mi będzie dołączyć. Ja zawsze mówię, że uczymy od podstaw śpiewania, a z drugiej strony ktoś mówi, a nie, ja ładnie śpiewam, ale na przykład no nie potrafię w ogóle tańczyć, więc tutaj my też uczymy od podstaw tego tańca. Oczywiście tutaj nasza pani Ela, która jakby wiedzie prym w tej nauce, nikogo nigdy nie odrzuca i dla każdego ma metodę, żeby no, go tego tańca nauczyć.
5: No i tak, i z tego co wiem, z tego co pamiętam z czasów pandemii, podchodzicie do sprawy bardzo zaangażowanie i bardzo profesjonalnie, o czym świadczą te sukcesy, te odznaczenia, bo na przykład właśnie w tych czasach, w tych latach pandemii prowadziliście zajęcia online. Te dzieciaki, ta młodzież tańczyła u siebie w domach, jeśli to oczywiście było możliwe, pod okiem instruktorki doglądającej całej sprawy przez internet.
6: No tak. No ja uczestniczyłem w tym właśnie też z panią Elą, naszą instruktorką.
5: I śpiew też był tak w ten sposób podtrzymywany.
6: Też był podtrzymywany, ale te zajęcia wyglądały na zasadzie takiej, że pani Ela pokazywała tutaj online różne figury, a ja po prostu akompaniowałem do tego z boku. No było to dość karkołomne, bo... Ciężko w ogóle było na początku nam uwierzyć, że to wyjdzie, ale no, nastawiliśmy się do tego wszystkiego pozytywnie, więc też musieliśmy nastawić młodzież do tego pozytywnie. No nie powiem, nie było to łatwe, ale no, dzięki temu tak naprawdę nasz zespół przetrwał ten okres, bo gdyby tych prób faktycznie przez pół roku nie było, no to tak powiem kolokwialnie, nie byłoby czego zbierać. Nie miałby kto tańczyć. Dlatego no tutaj to jest inicjatywa oczywiście pani Eli, ona ma takie ciekawe pomysły. Myślę, że to by chyba byliśmy wtedy jednym z nielicznych, jak w ogóle może jedynym zespołem w Polsce, który wymyślił coś takiego, żeby robić lekcje, znaczy zajęcia tańca online. No i wyszło tak, bo dzięki temu nasze grupy się nie porozpadały i bo tam tutaj właśnie chyba to pamiętam, że półroczna przerwa była. Później zaczęliśmy się spotykać, też takie no powiem szczerze, że dziwne te przepisy były, dlatego że musieliśmy później robić zajęcia tak, że mogli przywejść najpierw tylko chłopcy, a później dziewczyny, żeby nie dotykali się rękami. No oczywiście później jak wychodzili na zewnątrz, to wszyscy ze sobą się spotykali, no bo wiadomo, tak, no, pamiętam jakie te czasy były, że nie można było do lasu wejść czy coś, takie absurdalne przepisy, no ale daliśmy sobie radę i jesteśmy z tego bardzo dumni.
5: No tak, czyli te zajęcia miały charakter przede wszystkim integracyjny, a jeśli chodzi o odznaczenia, jeśli chodzi o zwycięstwa i występy na festiwalach, zdarza się wygrać?
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
5: Kamil Zemła, kapelmistrz zespołu pieśni i tańca Legnica, o zespole pieśni i tańca Legnica, o historii zespołu także słuchamy, o tym jak ona przebiegała, no ale przede wszystkim mówimy o tym, jaką dumą jest zespół pieśni i tańca Legnica dla nas, dla legniczan. Mówimy też o tym, że można dołączyć, że tak, o tym to ja zresztą przypominam, mam wrażenie regularnie w naszych programach, że można dołączyć w każdym wieku, bo to i młodzież, i dzieci, ale i seniorzy mogą, i można też pomagać zespołowi, na przykład przy szyciu strojów, także mnóstwo różnych rzeczy. Zespół nie konkuruje, to też może dobra wiadomość dla tych, którzy chcieliby dołączyć, a którzy konkurencji nie lubią.
6: My z założenia nie jeździmy na festiwale, które są oceniane, dlatego że wychodzimy z założenia, że naszej pracy się nie ocenia. My szerzymy polską kulturę narodową, my uczymy dzieci i młodzież, no i oczywiście też dorosłych, no ale głównie przy nauce tych rzeczy, o których chciałem powiedzieć, nastawiamy się na dzieci i młodzież, czyli uczymy tego patriotyzmu, tego żebyśmy byli wspólnotą jedności, tak, w naszej kulturze, i wymieniamy się też tą kulturą właśnie z zespołami z całego świata. My jeździmy po to, żeby poznać ich kulturę, a żeby oni poznali naszą kulturę, nasze tańce, nasze śpiewy, i z tego powodu nie jeździmy na festiwale, które są oceniane, bo po prostu z naszej perspektywy, naszej kultury nie powinniśmy oceniać, i tak samo nie powinniśmy my oceniać innych kultur. Chcemy być dla ludzi partnerami, a nie kimś, nie zespołem, który będzie nastawiał się tylko na to, żeby zdobyć taką czy inną nagrodę.
5: No jasne. Czy my możemy jeszcze tych dorosłych zachęcić? Bo mnie się wydaje, że tutaj jest największy problem. Dzieciaki są otwarte. Dzieciaki, no też kwestia przyzwyczajenia, że za dzieciaka ma się ten czas, po szkole trzeba coś robić, rodzice przyprowadzają, a dorośli, przypuszczam, że tu jest dopiero kłopot, żeby przyciągnąć nowe osoby.
6: A wie pan co? Tutaj trochę pana zaskoczę, dlatego że w naszej grupie dorosłych prawie 20 osób tańczy. I to jest nasza jedna z najliczniejszych grup, dlatego że u nas to działa tak, że osoba osobę zaprasza, tak, że przyjdzie jakaś pani czy pan z zaproszenia innej osoby, która tańczyła, mówi, o jak fajnie, i zaprasza kogoś następnego. Mamy też tutaj w Lidze Centrum Seniora i przez te Centrum Seniora też jakby rozpowszechnia się informacja o naszym zespole, o tym, że u nas jest fajnie, że można fajnie spędzić czas, też, że można się poruszać, tak, bo oczywiście ruch to zdrowie, a no, w tańcu też się ruszamy. Możemy wspólnie pośpiewać, też organizujemy warsztaty dla grup tych dorosłych, gdzie można pojechać i pointegrować. Więc no mi się wydaje, że jakby ta nasza grupa dorosła bardzo dobrze funkcjonuje, bardzo dobrze żyje.

0: W szyciu tych strojów. Tak, jest, też uczymy naszą młodzież, nasze dzieci szycia może nie całych strojów, bo to jest, no, bo to jest niewykonalne w większości przypadków, ale naprawy strojów, tak? Albo zwykłego przyszywania na przykład guzików, bo nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, w dzisiejszych czasach młodzież w większości nie potrafi sobie przyszyć guzika do koszuli, czy zacelować zwykłej dziury. Naprawdę. I my na warsztatach, na które zawsze jeździmy w lutym, tych takich warsztatach, powiedzmy, zimowych, mamy też takie naukę zwykłego szycia, bo czasami na przykład zdarza się, że w trakcie koncertu no, komuś na przykład portki pękną, tak? No i trzeba też te portki szybko gdzieś tam zacelować, a czasem nie ma czasu, czasami jest tak, że nasza tutaj pani Ela czy pani z garderoby, no nie ma tego czasu podejść, tak? Więc szybko dajemy tą igłę i tę nitkę i no i ta młodzież czy dziecko musi szybko sobie te spodnie naprawić, tak? Więc to też jest takie fajne, bo uczymy czegoś, czego tak naprawdę dzisiaj już nikt nie uczy, o czym zapominamy, bo jeżeli komuś to się popsuje, no to oczywiście wrzucamy do śmietnika i kupujemy nowe. A nie zawsze tak trzeba, bo można coś po prostu naprawić.
1: Kamil Zemła z zespołu Pieśni i Tańca Legnica, kapelmistrz zespołu Pieśni i Tańca Legnica o zespole Pieśni i Tańca Legnica. A ja już dzisiejszy program kończę. Dziękuję serdecznie za to, że byliście z nami i zapraszam na kolejne audycje AT od poniedziałku do piątku, codziennie wieczorem w Radiu Złote Przeboje 90 FM.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
10: Dobry wieczór, Maciej Czujko, witam serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy, no i w Radiu Złote Przeboje 90 FM jednocześnie. Chociaż czy ja muszę witać w Radiu Złote Przeboje? No na pewno nie muszę, bo mam nadzieję, że słuchaliście naszego radia przez cały dzień, kiedy to tylko było możliwe, no już bez przesady, żeby nie wpychać wam naszych treści, naszej muzyki, kiedy to absolutnie niedopuszczalne. Ale jak było możliwe, to pewnie słuchaliście i pewnie moi koledzy z radia, moi koledzy redakcyjni witali was już przez cały dzień dobrą muzyką, przynajmniej was witali. Ja was witam dobrą rozmową, bo czas na program Co jest grane w Legnicy, informator rozrywkowo-kulturalny, w

0: którym to mówimy o tym, co dzieje się ciekawego w regionie, tu w Legnicy, ale nie tylko, bo i po Dolnym Śląsku się rozglądamy. I dzisiaj też tak będzie, że rozejrzymy się po Dolnym Śląsku, od choćby teraz i właściwie przez cały program będzie przewijał się Piotr Oszczanowski, czyli szef Muzeum Narodowego we Wrocławiu, który będzie mówił o pucharze naszym legnickim, odnalezionym w zakonie Bonifratrów. To taka robota muzealno-detektywistyczna z nutką tajemnicy, więc myślę, że wam się spodoba. A Konrad Byś, nasz Konrad Byś z Muzeum Miedzi z Korei, powie o pięknym pucharze, który trafił do Muzeum Miedzi. Też przykład zdobnictwa tego rodzaju. Zapraszam serdecznie, jednak Piotr Oszczanowski na sam początek.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
2: Rozmawiamy o zabytkach złotnictwa pochodzących z Legnicy. I o jakich konkretnie i dlaczego przy ich niezwykłości są tak tajemnicze?
3: Tłumaczę już. Po pierwsze, jakby trzeba sobie uzmysłowić, że no, Legnica, jedno z najpiękniejszych miast Śląska, o bardzo bogatej, takiej bardzo ciekawej historii, ba, związana oczywiście z rodem piastowskim, przecież to tam do 1675 roku panowała dynastia, tam piastowska, ostatni przedstawiciele tejże jakże zasłużonej dynastii, ba, tam właśnie w kościele świętego Jana znaleźli miejsce swojego spoczynku, wspaniała nekropolia. Ale kiedy cofamy się wstecz, zadajemy sobie pytanie, jaki jest w pamięci obraz Legnicy, i tu trzeba rzeczywiście zwrócić uwagę na dość szczególną zmianę. To zapewne zupełny przypadek, aczkolwiek bardzo nośny medialnie. Przed wojną Legnica była przede wszystkim reklamowana jako miejsce ogórków, nie w sensie uprawy ogórków. To było coś rzeczywiście niezwykłego. To się przełożyło na liczne właśnie działania promocyjne, kartki, pocztówki, ten wielki, monstrualny ogórek. Dzisiaj oczywiście to już jest historia i kiedy zadajemy sobie pytanie, z czegóż to dzisiaj Legnica słynie, to musimy sobie po prostu odpowiedzieć na nie w ten sposób. No to trochę jest już zrządzenie losu, ale jakże szczęśliwe. Odkrycie ogromnych pokładów miedzi i srebra w tym regionie uczyniło Legnicę również swoistym beneficjentem. I rzeczywiście daje o sobie to znać, że Legnica jest dumna, zwłaszcza z owego srebra, dlatego że już od 40 lat jest organizatorem Legnickiego Festiwalu Srebra. Galeria Sztuki rokrocznie organizuje wielkie wydarzenie, niezwykle ciekawe, gdzie głównym bohaterem jest co? No właśnie srebro. Srebro, które dzisiaj oczywiście ma zastosowanie również w wymiarze artystycznym. No i to sprawia, że mamy prawo zadać sobie pytanie, czy ta atencja dla srebra to jest odkrycie nasze, związane właśnie z tym wielkim wydobyciem, nie, tego surowca na tych terenach. Całe zagłębie miedziowe, ten obszar, gdzie rzeczywiście pozyskujemy no, ogromne ilości miedzi, srebra. Czy możemy się cofnąć gdzieś wstecz i poszukać jakby też dowodów, że ta szczególna jakby atencja dla srebra miała również miejsce w przeszłości? I tu trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że to bynajmniej nie jest tak oczywiste, albo inaczej, nie jest to tak powszechnie i znane. Aczkolwiek, zanim zacznę opowiadać o tym, co zachowało się, bo rzeczywiście to jest clue mojej wypowiedzi, jednocześnie muszę przypomnieć dwa ważne wydarzenia, które sprawiły, że rzeczywiście to zainteresowanie srebrem ostatnimi czasy no, na swój sposób wzrosło. Są to dwa wydarzenia, które, i tu muszę jednocześnie stwierdzić, że na swój sposób ubolewam, dlatego że trochę o tym zapomnieliśmy, wyparliśmy to z pamięci. Mianowicie to w tym roku miały miejsce dwie ważne rocznice. Ważne dlatego, że no, na swój sposób one konstytuują naszą poniekąd tożsamość. Nie? One miały ogromny wpływ i były ważkim elementem, no, przede wszystkim w obszarze, mówiąc krótko, swoistego poznawania przeszłości. Myślę tutaj o dwóch ważnych wydarzeniach. Pierwsze miało miejsce bodajże 5 maja 2026 roku, kiedy to właśnie w Legnicy otwarta została wielka wystawa pod tytułem Śląsk – Perła w koronie. Była to o tyle niezwykła wystawa, gdyż prezentowała właśnie spuściznę artystyczną terenów Śląska, gdzie również, a jakże właśnie złotnictwo odegrało pewną istotną rolę. Przypomnę, potem ta wystawa była prezentowana w ujeżdżalni Wallensteina w Pradze. No, ja mam szczególny, powiedzmy bliski, powiedziałbym temu wydarzeniu, sentyment. Jeszcze raz podkreślam, była to jedna z najważniejszych wystaw, jakie kiedykolwiek zorganizowano w czasach powojennych, monumentalna, składająca się z trzech jakby odrębnych fragmentów, scalających się właśnie w tą ideę właśnie jakże ważnej roli Śląska w historii czasów minionych, również oczywiście w historii naszych dzisiejszych sąsiadów, czyli właśnie Czechów. Drugie wydarzenie, które zupełnie przeszło bokiem, było to wydarzenie, które miało miejsce bodajże 16 maja 2006 roku, czyli również 20 lat. To wtedy do Wrocławia przywieziony został skarb z Bremy. To było coś doprawdy niezwykłego, bo to przejaw ogromnego zaangażowania całości społeczeństwa Wrocławia. Proszę mi wierzyć, od dzieci po władze miasta, również ministra ówczesnego kultury, ale też przez licznych, hojnych mecenasów udało się zgromadzić niezwykłą kolekcję dawnego złotnictwa. I tu już wracam do Legnicy, dlatego że w ramach tego zakupu, tych kilkudziesięciu ekskluzywnych wyrobów, zwłaszcza z czasów późnego renesansu, manieryzmu, baroku, znalazł się jeden wyrób legnicki. Choć całość wydawała się, co było zrozumiałe, dedykowana była miastu Wrocław, to jednak zdecydowaliśmy się na pozyskanie w ramach tego skarbu jednego wyrobu złotniczego. Był to taki niewielki kufel Joachima Eifflera z lat 1616-1618. Dlaczego? Ano dlatego, że był on i pozostaje swoistym rarytasem. Tego rodzaju wyrobów legnickich właśnie z przełomu XVI-XVII wieku mamy zaledwie. Wtedy tak naprawdę wiedzieliśmy o dwóch wyrobach. Dzisiaj nasza wiedza jest bez porównania większa. Rzeczywiście tych fantastycznych, jak się okazuje, dowodów kunsztu i umiejętności złotników legnickich z przełomu XVI-XVII wieku było, jak to się mówi przysłowiowo, jak kot napłakał. I był to swoisty paradoks, nie? Bo to rzeczywiście rzecz dziwna, jak tak zasobne, bogate, mówię też o Legnicy, chociażby Anno Domini 1600, nie pozostawiło dowodu właśnie, to zawsze jest pewna, powiedzmy, emanacja jakby pozycji, majątności, ambicji społeczeństwa, licznych przykładów tych wyrobów. No, zrządzenie losu z jednej strony, może tak rzeczywiście było, ale z drugiej rzeczywiście być może swoisty deficyt badawczy.
0: Piotr Szczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Wrocławiu, o pucharze legnickim w zakonie Boni Fratrów, a teraz Konrad Byś o też niezwykłym pucharze, który w zasobach z kolei naszego Muzeum Miedzi tutaj się znajduje. Prezentowany był w czasie odsłaniania nowych nabytków Muzeum Miedzi.
4: Puchar szklany z panoramą Legnicy, z herbem Legnicy, ale także monogramem, i ten monogram, który tutaj Państwo widzicie pod herbem, to są takie łączone, przeplatające się litery FGP. Jak gdyby podwoiły dla nas wartość tego obiektu, bo puchar sam w sobie to jest rzecz wyjątkowa, wyjątkowa też w zbiorach mojego działu, w zbiorach działu historii, rzecz bez precedensu, ponieważ w zbiorach działu historii nie posiadamy szklanych obiektów takiej klasy, które są związane z Legnicą, bo mój dział historii stara się dokumentować, stara się zebrać jak najwięcej obiektów, które opowiadają o Legnicy, o życiu jej mieszkańców. I ten puchar jest takim rarytasem i będzie, myślę, przez długi, długi czas rarytasem. Puchar z 1748 roku. W dekoracji pucharu widzimy panoramę miasta, ukazaną od strony południowej, co jak gdyby ten motyw legnicki jest tutaj bardzo dla nas istotny. I jest dla nas istotny także z tego względu, to jest wyrób śląskiego rzemiosła, bo To jest wyrób z rejonu Karkonoszy. Konsultowaliśmy ten obiekt, bo tak jak Państwu wspomniałem, takich obiektów nie mamy w zbiorach, więc siłą rzeczy nie mieliśmy z czym go porównać. Więc jeśli chodzi o kwestię autentyczności, o kwestię jakiegoś datowania, proweniencji, musieliśmy poprosić o pomoc kolegów muzealników, którzy takimi, no, że dla nich to jest chleb powszedni. I chlebem powszednim, jeśli chodzi o szkło, dawne szkło, ten chleb powszedni, tym chlebem powszednim się zajmują muzealnicy w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Oni się specjalizują w gromadzeniu obiektów ze szkła, jeśli chodzi o szkło współczesne i szkło dawne. I udało nam się co nieco więcej dowiedzieć na temat tego pucharu. Data jest znana, ponieważ on jest umieszczona na pucharze. To jest rok 1748 i z taką bardzo dużą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że to jest wyrób z huty szkła, która była czynna w tamtym czasie w Szklarskiej Porębie, dzisiaj Szklarskiej Porębie. Wówczas to była Biała Dolina, obecnie część Szklarskiej Poręby. Huta szkła założona, no, taka z tradycjami, założona w XVII wieku przez Wolfganga Preusslera. I Jelenia Góra, czy okolice Karkonoszy w okresie nowożytnym, to było takie europejskie centrum produkcji luksusowych wyrobów szklanych. Dlatego taką dodatkowym walorem tego przedmiotu, poza jego legnickim motywem, jest jakość wykonania, kunsztowność wykonania, bo ta dekoracja jest misternie rytowana miedzianym kółkiem w powierzchni szkła. Szkło samo z siebie jest bardzo wrażliwym tworzywem, a jeszcze tworzenie na nich jakichś wzorów dekoracji wymaga nie lada umiejętności. I ten puchar legnicki, nawiążemy tutaj właśnie, ten monogram umożliwił taką prawdopodobną atrybucję obiektu. Najbardziej prawdopodobnym zleceniodawcą według nas jest Friedrich Gottlob Pelz, bo litery z monogramu odpowiadają jego literom. Po drugie, właśnie te motywy miejskie, panorama Legnicy w całej swojej okazałości, herb miasta, to wszystko skłania do przypuszczenia, że to był obiekt reprezentacyjny, ważny dla miasta jako całości. Bo gdyby to był wyrób zamówiony przez legnickiego kupca czy przez legnickiego rzemieślnika, to wtedy najprawdopodobniej ta dekoracja wyglądałaby inaczej. Składałaby się z motywów charakterystycznych dla tych zawodów. Kupiec, no to może byłby Merkury, byłyby symbole jakieś związane z handlem, z pieniędzmi. Jeśli chodzi o rzemiosło, no to każdy cech, każda gildia rzemieślnicza miała swój symbol charakterystyczny dla danej dziedziny wytwórczości, a tutaj mamy jak gdyby taką legnicę w pigułce, legnicę, rzut oka na całą legnicę zamknięty w takiej miniaturowej formie pucharu. I to skłania nas do przypuszczenia, że to jest obiekt związany z burmistrzem Legnicy, pierwszym burmistrzem, który objął władzę po zdobyciu Śląska, także Legnicy, przez Prusy. Prusy w grudniu 1740 roku wkroczyły na Śląsk, to dało początek długim wojnom śląskim między Prusami a Austrią. I w 1741 roku mamy wymienionego burmistrza na tego bardziej skłonnego do współpracy z nową pruską władzą. Mowa tu o Friedrichu Gottlobie Pelcu, który ten urząd sprawował do roku 1759.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
0: Konrad Byś o fantastycznym pucharze z 1748 roku, barokowym, zdobionym naszym legnickim.
4: Także fascynująca rzecz. Zagadką pozostaje to, dlaczego w 1748 taki obiekt powstał. Czy to była jakaś szczególna data dla miasta, czy może dla samego burmistrza? Tego nie wiemy. Mam nadzieję, że jeszcze nie wiemy. Mam nadzieję, że uda się to w toku dalszych badań nad tym obiektem ustalić. Wyjątkowa rzecz, tak jak pan dyrektor wspomniał, obiekt, który trafił do nas jako oferta od prywatnego kolekcjonera z Warszawy. Znamy, czy inne muzea też posiadają tego rodzaju obiekty. Generalnie rzadkie są puchary z przedstawieniami miast. Znamy takie obiekty, jeśli chodzi o Wrocław, jako stolicę Śląska. W Muzeum Narodowym we Wrocławiu są takie bardzo reprezentacyjne puchary szklane z przedstawieniem miasta Wrocławia. Znamy też widoki miejscowości położonych w Karkonoszach, przy czym tutaj już możemy powiedzieć raczej o takich wyrobach pamiątkarskich, ale takie reprezentacyjne szkła tworzone na specjalne okazje, no, nasz puchar raczej do tej kategorii się zalicza. Także to byłby ten pierwszy obiekt, który wzbudza we mnie najwięcej emocji, no bo to jest coś, z czym do tej pory nie miałem do czynienia, odkąd zajmuję się zbiorami historycznymi naszego muzeum. Kolejny zbiór, duży zbiór, to zespół sześciu obiektów związanych, no, autorstwa Teodora Blätterbauera, najwybitniejszego malarza dawnej Legnicy, ale także malarza znaczącego dla Śląska. I też chcieliśmy jak gdyby Teodora Blätterbauera wyprowadzić poza Legnicę naszą wystawą, którą otwieraliśmy w 2023 roku. Ta wystawa była takim uczczeniem jubileuszu 200. rocznicy urodzin artysty, który pochodził z Bolesławca, ale od 1854 roku na stałe mieszkał w Legnicy. Mieszkał tu do swojej śmierci, tu żył, tu tworzył. Stąd wyruszał na dłuższe bądź bliższe wyprawy artystyczne po Śląsku, ale także poza jego granice, bo Teodor Blätterbauer, zresztą o tym też powiemy, dużo podróżował po Europie, głównie po obszarach niemieckojęzycznych, a więc Niemcy, Austria, Szwajcaria, także północne Włochy. Kochał góry, kochał zwłaszcza Alpy i to też widać w jego twórczości. Ale też kochał swoją ojczyznę, kochał Śląsk, kochał Legnicę i stąd mnóstwo, tysiące widoków śląskich miejscowości, śląskich zabytków. To wszystko znajduje się w dorobku Teodora Blätterbauera, czy w zasadzie powinienem powiedzieć znajdowało się w jego dorobku, ponieważ niestety II wojna światowa obeszła się niezbyt łaskawie z twórczością Teodora Blätterbauera. W zbiorach przedwojennych, w muzeach na Śląsku, w Legnicy i w Wrocławiu możemy liczyć te obiekty na setki, nawet na tysiące, zaryzykowałbym takie twierdzenie. I z tego licznego zbioru dzisiaj w zasadzie nie mamy nic. My jako muzeum odtwarzamy kolekcję dzieł, które powstały ręką Teodora Blätterbauera. Chcemy też przywrócić naszym zdaniem należne mu miejsce w sztuce Śląska drugiej połowy XIX wieku. I no, też zacznijmy może chronologicznie, proszę Państwa. Pierwszym takim najstarszym obiektem z tego zespołu jest szkic olejny w tej brązowej ramie. Widzicie Państwo przedstawienie pałacu w Lubieniu koło Legnickiego Pola. To jest taki bardzo... Wszystkie obiekty, które do nas trafiły, są sygnowane, a więc no, jest to większe prawdopodobieństwo, że rzeczywiście mamy do czynienia z Teodorem Blätterbauerem, ale to nie jest tak, że my jesteśmy zupełnie w tej kwestii bezradni, ponieważ my mamy całkiem, no mamy około 10 obiektów, mieliśmy, zanim ta darowizna do nas trafiła, mieliśmy już około 10 obiektów Teodora Blätterbauera, więc było z czym porównywać, więc było w oparciu o co prowadzić takie rozpoznanie, analizy. I pałac w Lubieniu jest taki szczególny. On nie wyróżnia się formą, to nie jest bardzo, bardzo dopracowany obraz, ale dla nas jest to szczególny obraz, ponieważ on pokazuje sposób pracy Teodora Blätterbauera. Ten obraz najprawdopodobniej powstał albo na miejscu z natury w Lubieniu, albo niedługo po powrocie do Legnicy, bo to jest właśnie ta forma takiego szybkiego szkicu olejnego, malowanego, nakładanego grubymi warstwami farby na podłoże papierowe, spełniała rolę czegoś w rodzaju takiej notatki artysty. Nie wiemy, nie mamy w każdym razie na dzisiaj takich jednoznacznych dowodów, że Teodor Blätterbauer korzystał w swojej pracy twórczej z fotografii. On raczej był z tej starej szkoły, która kazała artystom jeździć w plener i tworzyć takie zapiski albo w postaci szkiców, albo w postaci właśnie takich szkiców barwnych, szkiców olejnych, nie jako rysunki ołówkiem czy rysunki węglem i kredką. A więc bardzo, bardzo szczególna praca, bo pokazuje Teodora Blätterbauera od zupełnie innej strony, od strony no właśnie jak takie obrazy powstają, jak gotowy obraz powstaje. Zanim powstaje gotowe, ukończone dzieło, poprzedza je etap przygotowawczy, poprzedza pozostaje etap mozolnego dopieszczania różnych szczegółów kompozycji, kolorystyki w formie i to o tym świadczą tego typu prace. A taką kolejną, no chyba nie będzie to nadużycie, jeśli powiem bombą dla nas, jest ten sąsiadujący z przedstawieniem pałacu w Lubieniu widok Chojnowa. Widok Chojnowa, rysunek z 1865 roku. Poruszamy się w obrębie tego sposobu pracy Teodora Blätterbauera. To jest szkic wykonany, jak widzimy to na sygnaturze, we wrześniu 1865 roku na bazie wizyty Blätterbauera w tym mieście. Przedstawiony jest tutaj kościół, wówczas kościół należący do wspólnoty ewangelickiej. Dzisiaj to jest kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Chojnowie. A dlaczego jest to taki bardzo szczególny obiekt? Bo, proszę Państwa, jest to tak na 99,9% obiekt, który znajdował się w zbiorach przedwojennych, w zbiorach legnickich. To był obiekt, który znajdował się w zbiorach Muzeum Dolnośląskiego w Legnicy, które przypuszczamy, że te zbiory zostały zniszczone, rozproszone w stopniu katastrofalnym. I my, jako Muzeum Miedzi, do tej pory, poza pozostałościami lapidarium, czyli elementów kamiennych, które były łatwiejsze do zachowania, to my nie mamy nic zbiorów przedwojennych. Inne instytucje w regionie mają więcej szczęścia, przechowują w swoich zbiorach zasoby zgromadzone przez muzealników niemieckich, a ten obiekt jest absolutnie wyjątkowy pod tym względem. To jest takie, jedna z takich nielicznych nici, które łączą naszą codzienność, naszą teraźniejszość z tą przeszłością, z tą pracą muzealników sprzed 1945 roku.
0: To był Konrad Byś, a my wracamy do opowieści Piotra Oszczanowskiego o pucharze legnickim znalezionym w zakonie Bonifratrów.
3: Od tego 2006 roku, kiedy to właśnie pozyskując ten kufel, który dzisiaj jest chlubą Muzeum Miejskiego we Wrocławiu, znakomity przykład, jak mówię, złotnictwa legnickiego, upłynęło 20 lat. Nie? Wtedy jeszcze tego nie wiedziałem, dopiero bodajże 7-8 lat później to odkryłem. Dzisiaj ta nasza wiedza na temat właśnie talentu złotników legnickich jest bez porównania większa. Większa chociażby dlatego, że rzeczywiście mamy świadomość, że chociażby w zbiorach Śląskiego Muzeum w Görlitz mamy znakomity przykład właśnie wyrobu złotniczego z Legnicy. Jest to ni mniej, ni więcej taki kielich manierystyczny Christopha Gumprichta z około 1630 roku. Mówię, nie mając tutaj żadnej wątpliwości, dlatego że każdy z tych wyrobów jest na swój sposób, powiedzmy, opatrzony odpowiednimi tak zwanymi puncami, znakami identyfikującymi miejsce powstania, jak i również autora. Wiemy dzisiaj, że w Legnicy na przełomie XVI i XVII wieku czynnych było aż 17 złotników, więc mamy prawo zadawać pytanie, cóż oni po sobie pozostawili. I to jest swoiste wyzwanie, nie? Wyzwanie, które jeszcze raz podkreślam, jest dość ambitnym przedsięwzięciem, dlatego że te poszukiwania wbrew pozorom nie są takie łatwe. To, co za chwilę opowiem, jest tego być może dobrym przykładem. A zatem oprócz rzeczonego właśnie dzieła owego Gumprichta, który znajduje się dzisiaj na wystawie stałej w Muzeum Śląskim w Görlitz, oprócz takiego niezwykłego kufla, który jest chlubą kolekcji Grüne Gewölbe w Dreźnie, to jest monogramista L, też z Legnicy, nierozpoznany, niezidentyfikowany, wspaniałe naczynie właśnie manierystyczne, oprócz równie niezwykłego, nieznanego z imienia, ale złotnika legnickiego, takiego kolejnego kufla, który znajduje się w zbiorach Ermitażu w Sankt Petersburgu, i wreszcie wspomnianego tutaj przed chwilą Joachima Eiflera, tego kufla, który znajduje się w zbiorach Muzeum Miejskiego Wrocławia, tak naprawdę niewiele więcej wiedzieliśmy. To wyczerpało jakby zasób naszej wiedzy na temat osiągnięć, bądź 17 złotników, bo to wiemy z kolei z badań archiwalnych, że tyluż tam pracowało i było czynnych. Nieraz dają o sobie znać pewne niespodzianki, takie jak chociażby właśnie wystawiony Verlangen w Niemczech na aukcji, taki kielich, co prawda złotnika ze Zgorzelca, ale z puncami miejskimi Legnicy, czyli wykonane też dla miasta Legnicy. Co ciekawe, tym sposobem wymieniłem wszystkie do tej pory znane wyroby złotnicze, które powstały właśnie na przełomie XVI i XVII wieku.
2: Faktycznie niedużo.
3: Niedużo, rzeczywiście. To jest rzeczywiście w skali jakby i przy na przykład porównaniu z dorobkiem tego czasu środowiska wrocławskich złotników, to jest zaskakująca ilość. Tak jak powiedziałem, to znikome rozpoznanie jest też oczywiście pochodną świadomości, to co powiedziałem na początku, ogromnych strat, które zwłaszcza dały o sobie znać pod koniec wojny, czy też w pierwszych latach powojennych, które pozbawiły, bo o tym, że jeszcze niektóre rzeczy gdzieś tam się znajdowały w kościołach, chociażby taki kielich manierystyczny z 1591 roku w Miedziance, powiat Świeżawa, złotnika legnickiego. Tam w tej Miedziance już nic się nie zachowało. Nie ma tej wsi całej, nie ma tego jakby całej tej pozostałości. Wiemy, że też taki kielich z kolei z 1603 roku znajdował się w dawnym kościele ewangelickim świętego Marcina w Mojęcicach, powiat Wołów, też dzieło legnickie. Po tych wyrobach ślad zaginął. Stąd każde odkrycie jakby nie sprawia, że krótko mówiąc mamy prawo przypuszczać, że bynajmniej to nie jest ostatnie, że jeszcze się będziemy mieli okazję wielokrotnie zaskoczyć i na swój sposób potwierdzić, że ranga tych i talent tych złotników legnickich, nie? Jak mówię, z tego szczególnego okresu właśnie przełomu XVI i XVII wieku, bo sytuacja, jeśli chodzi o złotnictwo legnickich czasów późniejszych, czyli baroku, klasycyzmu, czy też XIX i XX wieku, wygląda zupełnie, diametralnie inaczej. Tu mamy bogaty zasób, tu mamy w różnych kolekcjach muzealnych, prywatnych, na rynku aukcyjnym pojawia się co rusz jakiś wyrób z tego, ale z tego okresu, prawie że najwcześniejszego, nie? Zachowało się doprawdy niewiele. Tym większą jakby niespodzianką i tym większą swoistą sensacją jest to, co miałem okazję przeżyć. Jak mówię, to był rok 2012, a zatem 6 lat zarówno po wystawie legnickiej, jak i też po sprowadzeniu czy pozyskaniu do zbiorów publicznych we Wrocławiu owego skarbu z Bremy, odkrycie jednego z najbardziej fascynujących naczyń, które pochodzą z Legnicy. Jak tu trafiło, bo mówię o Wrocławiu, kto jest za to odpowiedzialny? Oczywiście bardzo burzliwa historia. Proszę pamiętać, że te dyslokacje, przenoszenie, to wielokrotnie nie potrafimy. To jest właśnie też nasz swoisty dramat, że wielokrotnie wiemy więcej o tym, co wydarzyło się, nie wiem, w latach 20., nawet 30. XX wieku, niż to, co miało miejsce tutaj w latach, kiedy już byliśmy obecni, czyli na początku jakby naszej obecności po 45., w latach 50. Tutaj ta wiedza jest znikoma, więc nie potrafię jednoznacznie powiedzieć, jak to się stało, ale się stało.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
0: Rok 1865 i wtedy powstaje rysunek Widok Hojnowa, rysunek Teodora Bletterbauera. O tym rysunku opowiada teraz Konrad Byś z Muzeum Miedzi. Te wszystkie rysunki i prace Teodora Bletterbauera znajdują się w zasobach Muzeum Miedzi. Można je oglądać, można było je oglądać na wystawach, można będzie je oglądać pewnie na przyszłych wystawach, a my słuchamy akurat o tym rysunku.
4: Ten obiekt został podarowany przez Teodora Bletterbauera w roku 1905 Legnickiemu Towarzystwu Historii i Starożytności. To stowarzyszenie starało się popularyzować dzieje Legnicy, ale też bardzo istotnym celem działania tego stowarzyszenia było stworzenie instytucji muzealnej z prawdziwego zdarzenia. Instytucji profesjonalnej, instytucji nietworzonej w taki półamatorski, hobbystyczny sposób. I to zamierzenie udało się zrealizować w roku 1911, kiedy Muzeum Dolnośląskie otwarto i ta darowizna Bletterbauera zasiliła zbiory Muzeum Dolnośląskiego. Ale to już było po śmierci naszego artysty, który zmarł w roku 1906. Dalej mamy przedstawienie takie bardzo enigmatyczne na początku, bo to jest, tak jak pan dyrektor wspomniał, to jest darowizna osoby prywatnej, ale udało nam się wyśledzić tę akwarelę na jednej z aukcji w Niemczech. I tytuł tej pracy był bardzo enigmatyczny. Podróżni nad rzeką. Bo jeśli się tak, taki pobieżny rzut oka pozwala nam jakby stwierdzić słuszność, że, no, prawdziwość tej sceny. Rzeczywiście widzimy tutaj taki wyschnięty prawie, że strumień, most, w oddali majaczy taka bryła kościoła i podróżują tutaj grupy ludzi. Tylko jeżeli się przyjrzymy, zobaczymy w tej grupie ludzi postaci żołnierzy, postaci pruskich żołnierzy i my wiemy, że Theodor Blätterbauer uczestniczył w kampanii roku 1866 roku, kiedy Prusy walczyły z Austrią. On wstąpił jako ochotnik, nie jako żołnierz, ale zgłosił się do służby ochotniczej nad rannymi. Miał być takim sanitariuszem. No, ta kampania, czy te, jeżeli Theodor Blätterbauer myślał o tym, że zasłuży się na polu opieki nad rannymi, no to te zamierzenia przekreśliła choroba, której się nabawił w czasie tej kampanii. Musiał być szybko odesłany do swojego miasta, do Legnicy, no i już więcej wojny nie widział. I wiemy z takich zachowanych przekazów, zmianek, że Theodor Blätterbauer także malował tego rodzaju sceny, takie trochę inspirowane z jego wspomnieniami z czasów wojny między Austrią a Prusami. Dlatego my tak w inwentarzu muzealnym ta praca jest zapisana nie jako podróżni nad rzeką, tylko jako wspomnienie wojny 1866 roku. I zmieniamy zupełnie, proszę Państwa, scenerię, bo kolejny obraz, który tutaj pokazujemy, niewielki obraz olejny malowany na tekturze, malowany w 1884 roku, jest takim bardzo charakterystycznym motywem twórczości Theodora Blätterbauera, który, jak już Państwu zasygnalizowałem, uwielbiał Alpy, uwielbiał góry. I to, co tutaj widzicie Państwo, to jest scena, no, takiej nadciągającej burzy nad jeziorem Czterech Kantonów w Szwajcarii. Udało nam się w miarę dokładnie zidentyfikować ten wycinek krajobrazu, bo początkowo to był dla nas dosyć anonimowy widok. Na wystawie on jeszcze był podpisany jako górskie jezioro. Dopiero później udało nam się odszukać, no, potwierdzić, że to jest obraz malowany nad jeziorem Czterech Kantonów. Udało nam się to dlatego, że w zbiorach państwowych w Dreźnie zachował się szkicownik Theodora Blätterbauera, którego niestety nie mogliśmy pokazać na wystawie ze względów konserwatorskich, ze względów też takich organizacyjnych, technicznych, które przedstawiła nam strona niemiecka, ale mieliśmy wgląd do tego szkicownika i bardzo podobny motyw z podpisem Theodora Blätterbauera, że to jest jezioro Czterech Kantonów, ze wzgórzem Uri Rotstock, ten masyw górski, który widzicie Państwo w centrum obrazu, to jest ta góra Uri Rotstock. Ten widok jest malowany z okolic szwajcarskiej miejscowości Zisikon. A więc, no, dla nas gratka, że właśnie oprócz obrazu jest tutaj swego rodzaju intelektualna przygoda. Jest swego rodzaju odkrywanie kart, które nam zakryła historia. Jeszcze mamy dwa obrazy, dwa widoki. Jeden największy w tym zbiorze. To jest akwarela, piękna akwarela z 1884 roku, przedstawiająca kolumnę maryjną z klasztorem cystersów w Lubiążu w tle. Theodor Blätterbauer uwielbiał tworzyć pracę w technice akwareli i, no, można śmiało powiedzieć, że osiągnął w tej technice biegłość wyjątkową, mistrzostwo wręcz. I ta praca jest też taka dla nas ważna, czy podwójnie ważna, ze względu na wątek legnicki. Legnicki artysta tworzył tę akwarelę, ale przedstawił kolumnę maryjną, którą Państwo widzicie. To jest też dzieło legnickiego artysty. To jest dzieło XVII-wiecznego rzeźbiarza Mateusa Knote, który był czynny w Legnicy, który był związany też z opactwem cystersów w Lubiążu. Także taka podwójna legnickość wypłynęła nam poprzez tę pracę.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
0: Konrad Byś i nabytki Muzeum Miedzi, najróżniejsze, ale bardzo, bardzo ciekawe, w tym prace Teodora Bleterbauera, bardzo ważne dla nas, bo to też bardzo ważny malarz, bardzo ważna postać w historii Legnicy, dlatego przypominam tę rozmowę, ale też mówiliśmy o fantastycznym pucharze barokowym z 1748 roku, a Piotr Szczanowski z Muzeum Narodowego opowiada o z kolei kuflu, pucharze legnickim znalezionym w zakonie Bonifratrów. Piotr Szczanowski z Muzeum Narodowego i to dalsza część tej fantastycznej historii.
3: Nagle w zasobach jednego z kościołów wrocławskich, choć od razu muszę powiedzieć w takim swoistym zbiorze, który jest oczywiście poza jakby świadomością również historyków sztuki, muzealników. To jest taka kolekcja trochę zbudowana na zasadzie ratowania śladów przeszłości. Mówię tu o kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej, czyli klasztorze Bonifratów. Ja pamiętam jeszcze, to oczywiście wspomnienia sprzed kilkunastu i kilkudziesięciu lat, że oni w klasztorze mieli takie pomieszczenia, w których gromadzono wszystko, co się udało ocalić, zachować. Ten kościół i klasztor na szczęście nie doświadczył jakichś, krótko mówiąc, tragicznych zniszczeń w czasie wojny, wręcz przeciwnie, stał się miejscem, do którego sprowadzano jakby i gromadzono zarówno z kościołów, które mieli kiedyś w przeszłości ci bracia, no jak wiadomo, misja szczególna to są ci, którzy niosą ukojenie, ratują zdrowie, oddają się posłudze medycznej, ale również też część na przykład spuścizny z kościoła i klasztoru Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą gdzieś tam jeszcze w XIX wieku została przekazana. No, stworzyli jednym słowem taką niezwykły zbiór. Dzisiaj on ma już wymiar, powiedziałbym, cywilizowany, jest to wszystko w miarę uporządkowane, ale kiedy ja pierwszy raz wszedłem do tych pomieszczeń, no to zrobiło to na mnie kolosalne wrażenie, dlatego że można powiedzieć, tam było wszystko. Przysłowiowe szwarc, mydło i powidło. Do dziś pamiętam, że na wieszaku, nie, w klasztorze Bonifratrów, wisiał melonik oraz takie boa z piór strusia, nie? Po co Bonifratrum? Widocznie gdzieś trafiło, wisiało, ale w tym wszystkim było również bezmiar niezwykle cennych i wartościowych artefaktów, dzieł sztuki. I takim właśnie niezwykłym, jakby swoistym odkryciem było odnalezienie w tym zasobie fantastycznego kielicha, który pochodził właśnie i został stworzony w Legnicy. Wiemy o nim trochę, aczkolwiek jest pewien poczucie niedosytu, że to, że jest to dzieło związane z Legnicą, zaświadcza ta bardzo charakterystyczna punca legnicka. Ona składa się bowiem ze skrzyżowanych dwóch kluczy, które są oczywiście atrybutem czy herbem tego miasta, więc złotnicy, a miasto w szczególności, używało to do identyfikowania. Te punce służyły przede wszystkim ochronie jakby jakości tych wyrobów. To miasto jakby wydawało swoisty certyfikat, że tutaj zastosowany zwłaszcza stop, nie? Bo to oczywiście nigdy nie było w 100% czyste srebro, zawsze były jakieś domieszki, ale nie było tutaj żadnego nadużycia, nie było żadnego fałszerstwa i tak dalej. To jest rodzaj takiej swoistej oceny czy też wydania opinii na temat wartości tegoż wyrobu. Nie? Taka zresztą była procedura, nie? Że złotnik najpierw wykonawszy, potem nabiwszy, bo to się nabijało własną puncę, co było potwierdzeniem autorstwa, następnie udawał się do swoistego takiego urzędu, który właśnie badał zawartość, byśmy powiedzieli, cukru w cukrze, czyli srebra w tym wyrobie, nie? I jeżeli się wszystko zgadzało, opatrywał to znakiem miejskim. W przypadku Legnicy to są te rzeczone dwa skrzyżowane klucze. To pozwala nam z taką łatwością dzisiaj, no po 400 latach, identyfikować te wyroby. Ten kielich ma swoją dość ciekawą historię, choć wiele niewiadomych jeszcze sam sobą prezentuje. Ze względu na to, że ta punca, czyli ten znak autorski złotnika, jest dość nieczytelny, trudno nam jednoznacznie wskazać, że jest to wyrob któregoś z tych rzeczonych 16 złotników legnickich. I tutaj moglibyśmy na tym poprzestać, choć można próbować, no, zaryzykować, że mamy do czynienia, no, jednym słowem, ze złotnikiem o nazwisku Hans Keil, ale to jest tylko bardzo ostrożna hipoteza. To nie ma większego znaczenia. Jest to wyrób ewidentnie związany z Legnicą. Co ciekawe, również jest pamiątką po wybitnych rodach, które na terenie księstwa legnickiego żyły, ba posiadały swoje majątki, dlatego że na stopie tegoż kielicha znajdują się cztery herby. Tutaj na stopie, co zresztą bardzo charakterystyczne, bo rzeczony kielich jest przykładem bardzo reprezentatywnym dla złotnictwa manierystycznego, czyli właśnie późnorenesansowego, około 1600 roku, ale w tym złotnictwie odnajdujemy jeszcze wiele cech gotyckich. Nie? On de facto, można powiedzieć, jest na swój sposób postgotycki, bo cała jego forma, kształt jako żyw przypomina wyroby średniowieczne. To jest bardzo ciekawe zjawisko w złotnictwie śląskim, dolnośląskim, wrocławskim, legnickim, że ta inspiracja gotykiem bynajmniej nie wyczerpuje się wraz, nie wiem, z początkiem XVI wieku. O dziwo, ona trwa jeszcze przez co najmniej 100 kilkadziesiąt lat i tenże kielich właśnie z 1590 roku, bo on jest datowany, o tym za chwilę, no, przejawia bardzo typowe cechy właśnie dla wyrobów średniowiecznych. To jest też kształt owej stopy tak zwanej, nie? Która jest taka koniczna, z takimi charakterystycznymi, jak w kielichach gotyckich, takimi właśnie wieloliściastymi, powiedziałbym, kształcie, wieloliścistym kształcie. To jest również ów tak zwany trzon z nodusem, bardzo typowym właśnie, opatrzonym kamieniami szlachetnymi dla gotyckich kielichów. Wreszcie sama czasza, a zwłaszcza ten koszyczek ażurowy, który utrzymuje, to są wypisz, wymaluj, coś, co byśmy mogli nawet nazwać swoisty déjà vu sztuki gotyckiej. To jest pewna cecha trwałości pewnej, no, inspiracji, wzorca i tak dalej. Nie uciekali od tego złotnicy nowożytni, wręcz widzieli, że tak powiem, bo widzimy to, znaczy dostrzegamy, tu również mamy z podobnym kształtem właśnie stopy do czynienia w tych innych wyrobach. We Wrocławiu było to rzecz oczywista i naturalna. Więc jakby nie zaskakuje nas ta forma. Zaskakuje nas trochę bogactwo jakby dekoracji tejże stopy, bo oprócz tego, że pojawia się na niej przedstawienie Chrystusa ukrzyżowanego, nie? To mamy do czynienia tutaj również z herbami, co oznacza, że być może w ten sposób, to jest oczywiście przypuszczenie, upamiętnili się fundatorzy tegoż kielicha, albo nawet jeżeli nie fundatorzy, to ci, którzy w jakiś sposób, no, być może partycypowali w ufundowaniu, w powstaniu tego naczynia. To był jednak duży wydatek, także miejmy też swoją tego świadomość. Pojawienie się tych czterech herbów, których mamy do czynienia, to są herby rodu von Reibnitz, von Gotsch, dzisiejszych, to oczywiście później ewoluowało to w stronę Szafgoczów, i von Axleben.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
0: Piotr Szczanowski z Muzeum Narodowego o historii pucharu stworzonego, wyprodukowanego tutaj w Legnicy, a odnalezionego w zakonie Bonifratrów. A teraz Konrad Byś z kolei dokończy opowieść o pracach Teodora Bletterbauera, które w 2024 roku trafiły do Muzeum Miedzi. Teodor Bletterbauer to malarz, fantastyczny malarz związany z Legnicą, o którego zresztą życiu i pracy Konrad Byś napisał książkę. O tej książce też rozmawialiśmy, jeszcze pewnie będziemy mówili. Przypomnę tę rozmowę po to, żebyście pamiętali o tym fantastycznym malarzu. To ostatni przed nami obiekt, o którym Konrad Byś będzie teraz mówił. Potem jeszcze chwilkę o pucharze legnickim, a na sam koniec o Galerii Sztuki, o tym, co w Legnickiej Galerii Sztuki można zobaczyć teraz właśnie, a nie kiedyś.
4: No i na koniec portret. Portret pastelowy damy w kapeluszu z 1885 roku, tym razem tworzony w technice pastelu. I widzicie Państwo, że Bletterbauer był bardzo wszechstronny, jeśli chodzi o technikę, bo tworzył obrazy olejne, tworzył akwarele, no, tworzył oczywiście rysunki, ale tworzył także obrazy pastelowe, portrety pastelowe. I generalnie portrety to jest dziś bardzo, bardzo mało znana dziedzina aktywności Teodora Bletterbauera. On w Legnicy był nauczycielem rysunku w Akademii Rycerskiej, czyli w tym gmachu, w którym dzisiaj się spotkaliśmy, ale oczywiście poza zajęciami szkolnymi dorabiał, ucząc rysunku, no, udzielając takich korepetycji z rysunku, z malarstwa. no, tworzył także na zamówienie portrety. I Muzeum Miedzi posiada, no, możemy powiedzieć, to jest tak, czwarty już portret nasz. Możemy się pochwalić, że jesteśmy instytucją na Śląsku, która ma najwięcej portretów wykonanych przez Teodora Bletherbauera, bo mamy, to będzie właśnie portret już czwarty. Nie znamy niestety personaliusz, tożsamości tej damy, ale możemy rozsmakowywać się, podziwiać tę fotograficzną precyzję Teodora Bletherbauera. Możemy rozsmakowywać się w takim umiłowaniu szczegółu, bo Teodor Bletherbauer, to jest jego znak charakterystyczny, to jest jego marka, szczegół. Dokładne z pietyzmem opracowanie szczegółów. Także szczególny zbiór, szczególny zespół obiektów, jeśli chodzi o Teodora Bletherbauera, który no także w wymiarze ilościowym znacząco wzbogaci nasze zbiory, bo my do tej pory w zbiorach mieliśmy 9 prac Teodora Bletherbauera oryginalnych, wykonanych jego ręką, i około 50 grafik, które są powieleniem motywów wykonanych przez niego w formie rysunków, w formie jakiejś akwareli, ale potem przez innego twórcę były tworzone w oparciu o te pierwowzory grafiki, rozpowszechniane w albumach, rozpowszechniane w książkach. A tutaj, jeżeli dodamy do tego te sześć kolejnych dzieł Teodora Bletherbauera, no to już nasze muzeum posiada ich 15, co no już jest to zalążkiem naprawdę, naprawdę dobrej kolekcji, ale jeszcze nie mówię o tym jako kolekcji, bo kolekcja to jest, jeszcze dużo brakuje temu do tego miana. My często używamy tego słowa w życiu codziennym, ale dla nas muzealników słowo kolekcja ma trochę inne znaczenie. Kolekcja to jest coś skończonego, coś, do czego już w zasadzie nie trzeba dokładać kolejnych rzeczy, która daje jakby taki całościowy pogląd na dane zagadnienie, którego przedmiotem jest kolekcja.
5: Może ja tytułem uzupełnienia dodam, że wszystkie te dzieła Teodora Bletherbauera oraz wiele, wiele innych będziecie Państwo mogli zobaczyć, gdy sfinalizujemy projekt ministerialny, który aktualnie prowadzimy. Projekt polegający na stworzeniu książki, monografii właśnie tego artysty, i tu planujemy na koniec września z tego.
4: Jesień. Możemy na razie powiemy jesień. Czy to będzie wrzesień, czy to będzie październik. Jeżeli uda się szybciej, to też z ogromną przyjemnością się z Państwem spotkamy. No, ale to już jak gdyby cały proces wydawniczy jeszcze jest przed nami. My powoli składamy te materiały do druku i niedługo, mamy nadzieję, niedługo będziemy mogli ponownie świętować spotkanie z Teodorem Bletherbauerem w postaci publikacji książkowej.
5: A dla tych osób, które może w jakiś z jakichś przyczyn do tej książki nie trafiły też na naszą wystawę. Też miałbym informację, że obiekty, które my kolekcjonujemy, którymi się opiekujemy, za które jesteśmy odpowiedzialni, oprócz tego, że znajdują się w magazynach, to też są udostępniane właśnie do celów naukowych, do opracowań naukowych, ale też parę tygodni temu dołączyliśmy do projektu Google Art and Culture i tam prezentujemy, tak jak wiele najważniejszych muzeów na świecie, prezentujemy nasze zbiory. Aktualnie mamy ponad 100 obiektów i zamierzamy systematycznie dokładać kolejne, i myślę, że też Teodor Bletherbauer niedługo będzie dostępny dla każdej osoby na kuli ziemskiej.
0: Konrad Byś z Muzeum Miedzi o pracach Teodora Bletherbauera, a teraz wracamy do rozmowy z Piotrem Oszczanowskim z Muzeum Narodowego we Wrocławiu o zdobieniach na fantastycznym pucharze, o którym dzisiaj przez cały program opowiadamy, o herbach, które się na nim znajdują.
3: Czwarty herb jest najbardziej tajemniczy. Może to być herb rodziny Pomejskie, ale tutaj mamy pewne wątpliwości. No, jest to jakby zestaw herbów, który jest zestawem bardzo charakterystycznym i typowym dla Śląska. Są to reprezentanci znanych, majętnych rodów szlacheckich, również obecnych na terenie, a jakże, księstwa legnickiego. Na stopie, na jakby kryzie, to się nazywa ten taki rant stopy, na drugiej stronie jest inskrypcja, która przypomina postać również nie bez znaczenia, bo pojawia się tam imię i nazwisko znanego i wybitnego pastora z terenu właśnie księstwa legnickiego, związanego przede wszystkim z Chojnowem, ale też z Legnicą, niejakiego Johana Majusa. Jest wykaligrafowane właśnie to nazwisko oraz pada tam, czy zawarta jest data 1590 roku. A zatem mamy szereg elementów, które ponad wszelką wątpliwość identyfikują to naczynie liturgiczne jako no, cenną pamiątkę z historii oczywiście regionu, ale też jako znakomity wyrób złotnika. Tutaj jesteśmy ostrożni, podając jego tożsamość, możemy przypuszczać co najwyżej właśnie złotnika legnickiego. No, jest to rzeczywiście rzecz wyjątkowa, bo w ten sposób, ten zasób tego złotnictwa legnickiego z tego czasu, nie? Przypominam, dzisiaj w zbiorach w Polsce, nie? Jedynie Muzeum Miejskie we Wrocławiu posiada z tego okresu właśnie tak reprezentatywny wyrób owego złotnictwa legnickiego z około 1600, wspomniany przeze mnie na początku kufel Joachima Eifflera. Wszystkie pozostałe do tej pory albo znajdowały się poza granicami Drezno, Görlitz, Sankt Petersburg, albo też pojawiały się na aukcjach, ale zagranicznych. Do tej pory nie było znanego innego wyrobu z tego czasu, który jest, jeszcze raz podkreślam, jednym z najbardziej niezwykłych, a jednocześnie udanych wyrobów reprezentatywnych dla tego wyjątkowego rzemiosła, jakim jest złotnictwo dawne, a już w szczególności to manierystyczne tego regionu. A zatem wypada się tylko cieszyć, że to właśnie gdzieś tam, wśród tych najróżniejszych, przypadkowych, bo oczywiście tego już dzisiaj to pozostało tylko w mojej pamięci, gdzieś tam w jednym z szaf, niepozorny, dopiero po jakimś takim przyjrzeniu się okazuje się, no, w skali jakby regionu i wartości tej sztuki, swoiste arcydzieło właśnie i wyjątkowa pamiątka po dawnej Legnicy. I to na tym zasadza się cała ta historia. Jakby, jak mówię, no nigdy nie miałem okazji jeszcze tym się pochwalić. Można powiedzieć dość kolokwialnie, Legnica srebrem ci stoi, to niech też ta Legnica ma świadomość, że w przeszłości, nie, powstawały tam niezwykle cenne, wartościowe wyroby złotnicze. Mamy tego kolejny dowód, choć jednocześnie pewien w dalszym ciągu niedosyt, ale też i nadzieję, że tego rodzaju poszukiwania właśnie w tych najbardziej, najmniej rozpoznanych, trochę zakamuflowanych, trochę zapomnianych miejscach, gdzieś właśnie w takich lamusach, bo tak to było, tak to wyglądało wtedy u bonifratrów, przyniosą jeszcze niejedną niespodziankę. I w to należy wierzyć i z tego się powodu cieszyć. Także jak mówię, dziś nasza wiedza niewiele, symbolicznie, ale jednoznacznie wzrosła, co sprawia, że mamy świadomość i kolejne potwierdzenie, jak niezwykłym, wspaniałym, majętnym i ciągle zaskakującym miastem była, jest i będzie Legnica.
0: Piotr Oszczanowski, historia fantastycznego legnickiego pucharu, a teraz Justyna Teodorczyk i nie historia, tylko to, co możecie oglądać w Galerii Sztuki teraz właśnie na czasie.
6: Trochę inspirowanego muzyką, bo Korneliusz Kochan zabłysnął u nas, zasłynął obrazami, które były inspirowane holenderskimi rejwami, czyli takimi też klubowymi spotkaniami, gdzie ta energia muzyczna dominuje i właśnie klimat takiego wydarzenia czy imprezy. Młody artysta, który kończył Warszawską Akademię Sztuk Pięknych i zwyciężył ogólnopolski przegląd malarstwa młodych. Przypominam, że Grand Prix w tym konkursie polega na tym, że po roku lub dwóch artysta wraca do Legnicy, ma indywidualną wystawę, często swoją pierwszą w życiu i prezentuje malarstwo. Korneliusz Kochan na wystawie Limen Stan Krytyczny do 18 października. Będziemy planowali także spotkanie autorskie z artystą, który do nas wróci i będziemy z nim rozmawiali o jego sztuce i będzie nas oprowadzał. Także wszystkie te daty, może i wszystkie tutaj nie będę wymieniać, ale wszystkie oczywiście wiedzą Państwo, gdzie ich szukać. Kolejna wystawa, na którą się bardzo, bardzo cieszymy i mam nadzieję, że będą się z nami cieszyli także młodsi odwiedzający galerię sztuki. Będzie to wystawa dla dzieci i młodzieży, ale oczywiście nie tylko, bo sztuka w ogóle jest dla takich dużych dzieci, więc nie rozróżniamy tutaj na tego górnej granicy wieku. Będzie to wystawa, która się nazywa Rozlewiska Legowiska. Jest wystawą grantową, szczególnie dofinansowaną, o takim zakrojonym budżecie, którą planujemy otworzyć 8 października i prezentować przez 2 najbliższe miesiące. Swoje specjalne zaproszenie skierujemy do wszystkich przedszkoli, szkół, placówek edukacyjnych, ponieważ jest to wystawa, która właśnie mówi o rozlewiskach, legowiskach. To może szybko opowiem. Te legowiska to jest trochę źródło słów, trochę etymologicznie podchodzi od nazwy Legnicy, gdzie to było legowisk. Leżenia, legania, zalegania, a rozlewiska to chodzi nam o uczucia. Bo świat jest pełen takich problemów, czy w ogóle to tempo jest takie szybkie. Jak wiemy, młodzi ludzie czasami trudno radzą sobie z tym natłokiem uczuć, czy w ogóle z

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boi.

समय।